0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zabrać wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie, chcę tam wrócić, chciałbym coś.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku, tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Kukuryku! Już wiecie, o czym będzie ten odcinek, prawda? Oczywiście, o kogucie. O kogucie, czyli o panu kurze, czyli o mężu kury. Bo kura to kobieta, a kogut to mężczyzna. Koguty znamy przede wszystkim ze wsi. Koguty mieszkają razem z kurami w kurniku. Koguty budzą ludzi pianiem o świcie, wtedy gdy wschodzi słońce. No i koguty to są takie piękne, kolorowe ptaki, bardzo dumne. Koguty kroczą dumnym krokiem przez podwórko i pilnują stada kur. Ale koguty to są też ptaki, które się zasłużyły dla języka polskiego. No bo na przykład mamy takie powiedzenie, że ktoś uciął albo wyciął koguta. Co to znaczy? Czy chodzi o to, że ktoś wyciął koguta z kartki? O nie, wcale nie. Chodzi o to, że ktoś nagle zaczął fałszować, tak zaczął mówić takim piskliwym głosem. Ktoś uciął albo wyciął koguta. Bo czasami koguty, oprócz tego, że robią kukuryku, to pieją bardzo wysokim głosem. Wydają taki głos wtedy, gdy się czegoś przestraszą albo gdy coś się zaciekawi i to jest głos wysoki. Więc o człowieku, który piszczy, właśnie czasem mówimy, że uciął albo wyciął koguta. Mówimy też czasem o rany koguta, tak jak o rany Julek. Kiedy tak mówimy? Używaliście takich wyrażeń? Na pewno tak. O rany koguta. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo się czemuś dziwimy. Albo też bardzo coś podziwiamy. Albo bardzo się czegoś przestraszyliśmy. Skąd się ten kogut wziął w tym wyrażeniu? Nikt tego nie wie. Tak jak nie wiadomo, skąd ten Julek się wziął. O rany Julek, o rany koguta. Ale mamy takie wyrażenie. No i chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy go używać. Kogutem też czasem nazywamy człowieka, albo kobietę, albo mężczyznę, człowieka takiego czupurnego, zadziornego, zawadiakę, czyli kogoś takiego, kto szuka zaczepki. Chodzi, chodzi, chodzi i tak tego zaczepi po to, żeby się pobić, albo po to, żeby się podroczyć. To jest taki kogut, bo koguty, ptaki, lubią walki, więc jeżeli ktoś, człowiek też lubi walczyć, to o nim mówimy, że jest kogutem. No i wreszcie kogut to jest taka migająca i kręcąca się lampka, na przykład na dachu karetki, samochodu policyjnego. Na pewno to kiedyś widzieliście, przynajmniej raz. A jeżeli nie, to poobserwujcie samochody na ulicach. Karetki pogotowia i samochody policyjne mają takie koguty. Zaobserwujcie, jakiego są koloru. No i wreszcie czasem mówimy, że kogut to są tak specjalnie obcięte i specjalnie ułożone włosy, które noszą, no, młodzi ludzie. Wiecie, jakie to są włosy? Jeżeli nie, to przyjrzyjcie się jakiemuś kogutowi ptakowi. Kogut ma na głowie grzebień, czyli taki fałd, taki czerwony fałd skóry, który albo stoi prosto, jeżeli kogut jest zły, albo nastroszony, albo też ten grzebień przewraca się na boki, jeżeli jest naprawdę duży i ciężki. Więc jeśli ktoś robi sobie fryzurę na koguta, czyli tak ustawia włosy w czub, tak jak grzebień koguta, to właśnie nazywamy tę fryzurę kogutem. Rozejrzyjcie się po ulicy i poobserwujcie przede wszystkim młodych ludzi, czy mają fryzury na koguta, czy też nie. Na koniec oczywiście możecie sobie przypomnieć, jakie dźwięki wydaje kogut. Jeden dźwięk już Wam przypomniałam. To jest kukurykanie. Więc może zabawicie się w

naśladowanie kogutów, zachowania koguta i dźwięków, które ten ptak wydaje. Może przy okazji ktoś z Was utnie przy tym koguta. Powodzenia i kukurykuu, miłej zabawy. Do usłyszenia.

Literka. Zapraszam Was na rozmowę do krainy grzeczności językowej, czyli do krainy etykiety językowej. Etykieta to grzeczność językowa, to znaczy grzeczność w posługiwaniu się językiem. Są takie specjalne zasady używania języka, które służą nam do zachowania grzeczności. Jeżeli chcemy, żeby inni nas lubili i jeżeli nie chcemy nikomu sprawić przykrości, to posługujemy się właśnie etykietą językową. No i w tej etykiecie jest wiele, wiele spraw. Na przykład taka. Jakie pytania powinni nam zadawać ludzie, którzy pracują w sklepach, czyli ekspedienci? Czasem się słyszy, w czym mogę pomóc? Słyszeliście takie pytanie? Gdy byliście w sklepie, kupowaliście coś sami albo z rodzicami, to na pewno ktoś kiedyś zapytał Was albo Waszych rodziców, w czym mogę pomóc? Jak myślicie, czy to jest dobre pytanie? Odpowiedź brzmi, czasem tak, a czasem nie. Gdy pytamy kogoś, w czym mogę pomóc, to zakładamy, że ten ktoś potrzebuje pomocy. Na przykład można tak zapytać starszą osobę, która ma kłopot z wejściem po schodach. Możemy zapytać, w czym mogę pomóc? Może podprowadzę panią, może wezmę pani siatki. Więc gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, to wtedy oczywiście możemy zapytać, w czym mogę pomóc. I to jest pytanie poprawne. Ale przecież, gdy idziemy do sklepu i rozglądamy się, oglądamy ubrania, buty, zabawki, no to żadnej pomocy nie potrzebujemy. My się tylko rozglądamy. Więc wtedy, gdy ktoś nas pyta, w czym mogę pomóc, no to tak jakby zakładał, że jesteśmy chorzy i tej pomocy potrzebujemy. Więc wtedy takie pytanie jest nie najlepsze. Jak zatem te osoby, które pracują w sklepie, powinny nas zapytać? Widzą, że się rozglądamy, chcą nam coś sprzedać i jak powinny zapytać? Jest takie ładne

tradycyjne pytanie, trochę dziś zapomniane, ale warto je odświeżyć. To jest pytanie, czym mogę służyć? Nie chodzi tutaj o to, że szukamy służącego. Nie, nie. To jest tradycyjne pytanie sprzedawców i sprzedawczyń. Czym mogę służyć? Jest ono właściwe wtedy, gdy sprzedawca widzi, że osoba, która weszła do sklepu, czyli klient, chce coś kupić. Wtedy powinien sprzedawca zapytać, czym mogę służyć. Proponuję teraz, żebyście zabawili się w takich detektywów językowych, w detektywów grzeczności językowej. Przez 2 dni słuchajcie tego, jak mówią do siebie dorośli. W domu i w sklepie, może też podczas rozmowy przez telefon. Liczcie, ile razy pojawiło się pytanie, w czym mogę pomóc. A potem pomyślcie sobie o tym, kiedy to pytanie pojawiło się właściwie, poprawnie, a kiedy nie. Możecie też porozmawiać z rodzicami o tym właśnie pytaniu. Ciekawa jestem, co wasi rodzice o nim myślą. Jeżeli powiecie, że w radiu usłyszeliście o tym, że to pytanie nie zawsze jest dobre, to może, kto wie, to może jakoś dorośli zaczną do siebie lepiej mówić i lepiej się pytać. Powodzenia, mali detektywi, i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Język polski nie jest łatwy, ale przecież wy dajecie radę. Doskonale wiecie, jak mówić tak, żeby nie popełniać błędów. Tylko że w języku polskim, tak jak w innych językach, kryją się różne zagadki i różne haczyki językowe. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o jednym z takich haczyków. Kto by się spodziewał? O nazwach kolorów. Powiecie, że to nic trudnego, że mamy takie kolory jak biały, czerwony, zielony. Co w nich trudnego? Niby tak, niby tutaj trudności nie ma, ale jeśli pomyślimy o tym, że są takie nazwy kolorów, które wyglądają inaczej i zachowują się w zdaniach inaczej, to od razu rozpoznamy te haczyki. No bo na przykład mamy taki kolor blond. Jest to kolor? Jest. Czego? No, tak się składa, że tylko włosów. Ale to jest kolor. Albo mamy taki kolor ecru. Wiecie, jaki to jest kolor? Taki śmietankowy, taki biały z odrobiną żółtego. Tak jak śmietanka, albo tak jak krem, ecru. Albo mamy taki kolor bordo. Wiecie, co to jest bordo? To taki ciemnoczerwony kolor. Albo khaki, też taki kolor jest i to jest taki brudny zielony, khaki, tak jak mundur wojskowy. Mundury wojskowe, polskie mundury wojskowe są w kolorze khaki. No i teraz porównajmy te słowa blond, ecru, bordo, khaki ze słowami biały, czerwony, niebieski, zielony. Różnią się, prawda? No właśnie. Porównajmy sobie, jak te słowa zachowują się w zdaniach. Na przykład możemy powiedzieć tak. W modzie panuje biel, czyli modne są białe rzeczy. I możemy też powiedzieć, w modzie panuje ecru, czyli modne są rzeczy o kolorze ecru. Możemy powiedzieć biała bluzka i bluzka ecru. Możemy powiedzieć pomaluj ściany na biało i pomaluj ściany na ecru. Zauważyliście coś? Na pewno tak. Przecież gdy mówimy o kolorze białym, to musimy w zdaniach użyć różnych wyrazów. Biel w modzie panuje, biała jest bluzka, na biało malujemy ściany. A gdy używamy słowa ecru, gdy mówimy o tym kolorze, to nic się w zdaniach nie zmienia. Używamy zawsze tej jednej formy, tego jednego wyrazu. W modzie panuje ecru, bluzka ecru, pomaluj ściany na ecru. Proponuję teraz, żebyście po pierwsze powtórzyli sobie te trudne nazwy kolorów, ale przecież już je znacie. Ecru, blond, bordo, khaki. Po drugie, ułóżcie zdania z nazwami tych kolorów, może oprócz ecru, bo to już macie podane. Ale ułóżcie zdania z nazwami bordo, blond, khaki. I dzięki temu usłyszycie, że te wyrazy nigdy w zdaniach nie zmieniają formy. Zawsze są właśnie takie, jakie je słyszycie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was w podróż po słowach. Wyjaśnimy sobie jakieś słowo, którego chyba dotąd nie znaliście. A jeśli znaliście, to opowiemy sobie trochę więcej o tym wyrazie. Dziś proponuję wam słowo klepka. Wiecie, co to jest klepka? Wiecie? Niektórzy wiedzą, a inni nie. No to sobie pomyślmy. Mieszkamy wszyscy w mieszkaniach. Na podłodze w tych mieszkaniach co jest? Mogą być różne rzeczy. Mogą być płytki, mogą być dywany, a mogą być też parkiety. Wiecie, co to parkiet? To są tak specjalnie ułożone, tak wiodełkę, naprzemiennie, kawałki drewna. I te kawałki drewna to są właśnie klepki. Z klepek układa się podłogi, które nazywamy parkietami. Ale z klepek kiedyś też budowano beczki. Wiecie, jak wygląda beczka? Jest pękata i gdy się dobrze przyjrzeć, składa się tak jakby z takich pasków drewna. Te paski idą od dołu do góry. I to są właśnie klepki. Klepka jest bardzo ważnym słowem dla języka polskiego, bo mamy ją w takich specjalnych powiedzeniach. Na przykład czasem mówimy, że ktoś ma wszystkie klepki. Mówimy tak, o Jaś to ma wszystkie klepki, on jest bardzo mądry, zawsze wie, co zrobić, jak się zachować. On ma wszystkie klepki. Jeżeli z kolei ktoś, tak myślimy, nie wie, jak się zachować w jakiejś sytuacji, tak nie za dobrze mu coś idzie, to czasem mówimy, że taki ktoś nie ma wszystkich klepek na swoim miejscu. O, ten Franio to chyba nie ma wszystkich klepek, albo nam się tylko tak wydaje. Jeżeli chcemy podkreślić, że ktoś, no naprawdę, zachowuje się nie tak, jak powinien się zachowywać, to mówimy, że brakuje mu piątej klepki w głowie. Skąd się ta piąta klepka wzięła? Nikt tego nie wie. Ale warto zapamiętać te powiedzenia, bo dzięki nim ładniej, sprawniej posługujemy się językiem polskim. Z klepką wiąże się jeszcze jeden wyraz. Nazwa pewnego człowieka. Majster klepka. Wiecie, kto to majster klepka? Spotkaliście się z takim słowem? To jest właściwie słowo złożone z dwóch wyrazów. Majster klepka. No i kto to jest? Ciekawe, ciekawe. To jest ktoś, kto nie przygotował się do jakiejś pracy w domu. Na przykład nie przygotował się do reperowania podłogi, a zaczyna reperować podłogę. Ktoś nie umie naprawić pralki, a zaczyna naprawiać pralkę. Ktoś nie za bardzo zna się na jeszcze jakiejś innej skomplikowanej pracy, a zaczyna to robić. No i co z tego wychodzi? Nic dobrego, bo majster klepka to jest taki... Właśnie to wcale nie jest majster, to wcale nie jest fachowiec. Jaki stąd wniosek? Och, chyba ten majster klepka nie ma wszystkich klepek na swoim miejscu.

lepiej mieć wszystkie klepki i być prawdziwym majstrem, a nie majstrem klepką. Proponuję, żebyście teraz pomyśleli o tym, czy znacie jakiegoś majstra klepkę albo majster klepkę, też można tak mówić. Może pomyślcie o takich sytuacjach, gdy o kimś właśnie możemy powiedzieć: och, z niego to jest niestety majster klepka. Kiedy możemy tego słowa użyć? Powodzenia i do usłyszenia.

0: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
1: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
1: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, no dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: No, no, no. A ja mogę?
1: Skoda.
2: Ej, ej!

0: moja, jak ty pięknie grasz.
1: Przestań, ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem, ty ciekawego.
0: No już, stop.

0: Co ona powiedziała? Co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki, tyci.
2: Co to za zapach?
3: Dajcie spokój.

Oj kapusta, oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają...
1: Wiem!

chodzą do szkoły ani do przedszkola. Czasami dorośli także mają wakacje i to znaczy, że nie chodzą do pracy. Czy wakacje to jest to samo co urlop? Nie, z całą pewnością nie. Po pierwsze, urlop mogą mieć tylko dorośli, którzy pracują zawodowo. Pracują w domu albo w innym miejscu, to różnie to bywa. Urlopu jednak nie mają dzieci, bo dzieci nie chodzą do pracy. Dzieci mogą chodzić do przedszkola, do szkoły, a jeszcze mniejsze do żłobka. Po drugie, dorośli mogą mieć urlop, ale wcale nie mieć wakacji. Urlop to jest przerwa w wykonywaniu pracy. Dorośli biorą urlop z różnych powodów, żeby się opiekować chorymi dziećmi, żeby załatwić różne sprawy. Czasami również po to, to prawda, żeby odpocząć i gdzieś wyjechać. I wtedy, i tylko wtedy, podczas urlopu dorośli mają wakacje. Czy wiecie, skąd pochodzi to słowo? Wakacje? Wzięło się z łaciny, czyli z takiego bardzo, bardzo starego języka. Łaciny dzisiaj niektórzy, starsze dzieci i dorośli, uczą się w szkole, ale po łacinie prawie nikt już dzisiaj nie mówi, tak jak się mówi na przykład po polsku, albo po francusku, albo po angielsku. Wiele wyrazów jednak kiedyś zapożyczyliśmy sobie z języka łacińskiego i te słowa u nas zostały. I tak na przykład jest ze słowem wakacje. Ono pochodzi od łacińskiego wyrazu vacatio. I w tym pierwszym języku łacińskim vacatio znaczyło zwolnienie z obowiązków. I rzeczywiście tak jest. Gdy dzieci mają wakacje, to są zwolnione z obowiązków szkolnych i przedszkolnych. A gdy dorośli mają wakacje, to są zwolnieni z obowiązków swojej pracy. Jest jeszcze jedno słowo, które tutaj pasuje i znaczy coś bardzo podobnego. To słowo to ferie. Ferie, czyli taki okres, gdy dzieci nie muszą się uczyć. To jest po prostu czas wolny od obowiązków szkolnych. Dzisiaj najczęściej mówimy o feriach zimowych, czasami też o feriach wiosennych, przy okazji świąt wielkanocnych. Kiedyś natomiast na zwykłe wakacje, takie jakie mamy teraz, też mówiono ferie. To były ferie letnie. To jednak wyszło z użycia. Tak było dawniej, dzisiaj jest inaczej. I wiecie co? Jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Dawno, dawno temu można było powiedzieć, że dorośli mają ferie, gdy odpoczywają od pracy. Czyli dawniej ferie były rodzajem urlopu albo wakacji. To się jednak naprawdę zmieniło. Czyli uporządkujmy wszystko i powiedzmy jeszcze raz, jak jest dzisiaj. Co dzisiaj znaczą te słowa? Urlop mogą mieć tylko dorośli, którzy pracują. To jest czas wolny od pracy. Wakacje mogą mieć i dorośli, i dzieci. To jest czas, gdy się odpoczywa i nie trzeba pracować, ani nie trzeba chodzić do szkoły czy do przedszkola. Często podczas wakacji można gdzieś wyjechać, choć to nie jest konieczne. Ferie mogą mieć dzisiaj tylko dzieci. To jest taki rodzaj wakacji, zwłaszcza zimą albo wiosną. Ale tymczasem mamy prawdziwe wakacje i w związku z tym życzę Wam wspaniałego odpoczynku. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym ptaszku, który zasłynął swoją mądrością. Myślicie pewnie, że to jest papuga. Duży, piękny, kolorowy ptak, który mieszka w obcych krajach, tam gdzie jest gorąco. Nic z tego, chociaż papugi są rzeczywiście bardzo, bardzo mądre. No a skąd wiemy, że są mądre? Wiemy, bo przecież papugi naśladują różne głosy, na przykład głosy ludzi. Czasami można odnieść wrażenie, że nawet rozmawiają z nami. Dlatego się właśnie mówi papugować, czyli powtarzać po kimś, naśladować kogoś. Ale ptak, o którym chcę wam powiedzieć przede wszystkim, to wcale nie jest papuga. Nasz ptak jest niewielki. Papuga jest duża, a nasz jest niewielki. I nasz ma czarne, połyskujące pióra, takie błyszczące pióra. Zimą te pióra stają się czarno-szare. I ten ptak nazywa się szpak. Dlaczego jest taki ważny? Ano dlatego, że znakomicie naśladuje głosy innych ptaków i jest bardzo, bardzo mądry. Dzięki temu świetnie sobie radzi w życiu. I możemy też powiedzieć o kimś, o człowieku, że jest szpakami karmiony, bo taka osoba, tak samo jak ten ptak, jest sprytna, przebiegła, doskonale się odnajduje w różnych sytuacjach, zawsze sobie umie poradzić. Ten ptak, szpak, jest tak mądry, że zawsze sobie radzi i człowiek, jeżeli zawsze sobie radzi, to jest taki podobny do szpaka, szpakami karmiony. I tutaj wcale nie chodzi o to, że ta osoba naprawdę jadła szpaki. O nie, nie, nie, nie. Szpaków się nie je. Chodzi tutaj tylko o podobieństwo, sprytu i zaradności życiowej. Mądrości takiej, jaką ma szpak. Jeżeli podziwiamy kogoś za to, że jest bardzo, bardzo mądry, nawet trochę mu zazdrościmy, możemy powiedzieć: „Ech, ty to jesteś szpakami karmiony”. Zresztą ten szpak, ptak, zasłynął jeszcze z innego powodu, z powodu koloru swoich piór. Są one czarno-szare, dlatego gdy widzimy jakiegoś pana, który ma ciemne włosy, ale też trochę siwych, mówimy, że jest szpakowaty, bo ma włosy podobne do piór szpaka. Warto też wiedzieć, że mówi się o koniach, które są czarno-szare, że to są konie szpakowate albo po prostu szpaki. Na przykład można powiedzieć tak: jeździec dosiadł pięknego szpaka i pogalopował w dal. I wcale nie chodzi o to, że pogalopował na ptaku, tylko na koniu, który ma kolor taki sam jak szpak. No i wreszcie w pewnej pięknej bajce dla dzieci występuje szpak Mateusz. To był bardzo, bardzo mądry ptak, a tak naprawdę książę zamieniony w ptaka. Ta bajka to Akademia pana Kleksa, którą albo już znacie, albo niedługo poznacie. Jaki stąd wniosek? Kochajmy ptaki!

masz kłopot, diabeł z nim. Pomocy trzeba ci, wal jak dym. Razem trzymaj.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was do ćwiczeń buzi i języka. Chodzi nam przecież o to, żeby ładnie, wyraźnie i poprawnie wymawiać głoski i wyrazy. Jak już wiecie, na początek trzeba rozgrzać buzię i język. Zaczynamy, jak zwykle, od oddychania. Bierzecie głęboki wdech nosem, tak żeby brzuch nadął się jak balon. I później robicie wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Potem ćwiczymy język. Już wiecie, że najlepsze ćwiczenie to wysuwanie języka na wszystkie strony. Kręcenie nim kółek w prawo, w lewo. Wysuwanie języka w przód, w tył, w boki. Na wszystkie boki, we wszystkie strony. A teraz coś nowego. Wsuwamy język między górne zęby a wargę. Język musi nam się zamienić w kreta i przekopujemy się przez całą buzię. Ciągle trzymamy język między wargami a zębami. Najpierw górnymi, a potem dolnymi. I kręcimy takie kółka. Kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy. A potem powtórzcie taki kreci tunel po 2 razy w każdą stronę. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Teraz następne ćwiczenie. Zwijamy język w rulonik. Robimy z niego taki makaron w środku w buzi. Taki makaronik. I tak 5 razy. Starajcie się, żeby ten język zwinął się jak najściślej, żeby to był taki cieniutki, chudziutki makaron. I teraz ostatnie ćwiczenie. Ćwiczenie, które się nazywa rybka. Zamykamy buzię, ściągamy wargi jak do całusa, a potem wciągamy policzki do środka, tak że zrobi wam się z buzi rybka. I później puszczamy. Musi być taki dźwięk. Powtórzcie to 5 razy. Ściągamy wargi jak do całusa, potem wciągamy policzki do środka, tak że robi się buzia rybki i puszczamy. 5 razy. Teraz jesteście już świetnie przygotowani, żeby wymówić głoskę U. Przy tej głosce wargi musimy mieć ściągnięte do przodu i język w środku jakby nam się szykował do zwinięcia w makaron, ale tylko się szykuje, nie zwija się całkiem. Jeszcze trochę i można zacząć gwizdać, bo do gwizdania szykujemy się właśnie podobnie jak do wymówienia głoski U. Tę głoskę

Można wymawiać długo i mocno, gdy się zaczerpnie dużo powietrza. Spróbujcie. Uuu. Powtórzcie za mną. Uuu. A może kojarzy się Wam z czymś ta głoska? Czy ją gdzieś słyszeliście? Na przykład, gdy wieje silny wiatr, to słychać. Naśladujcie też odgłos wiatru, raz głośniej, a raz ciszej, bo wiatr też tak szumi, raz głośniej, raz ciszej. Możecie zresztą zabawić się w kilka wicherków wiejących wspólnie. Głoskę U słychać także, gdy przemawia krowa. To też jest pomysł na zabawę. Udawanie krów. Gdy krowa mruczy i o coś prosi, to brzmi to mniej więcej tak. A gdy krowa jest na coś zła, to ryczy tak. A może wymyślicie, jak mruczy krowa, gdy jest na przykład zdziwiona albo zadowolona? Głoskę U można jeszcze usłyszeć w innych wyrazach. Na przykład, gdy mówimy idziemy Lulu, to U w tym drugim wyrazie Lulu trochę jakby nas usypiało. Ale w wyrazie juhu U nas ożywia. Zadanie dla Was brzmi: wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską U i ćwiczcie ile sił. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o sowach, 2 tygodnie temu o skowronkach. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o jeszcze jednym ptaszku, który mówi, a właściwie śpiewa w specjalny sposób. Ten ptaszek to słowik. Wygląda bardzo niepozornie, niczym szczególnym się nie odznacza. Jest mały i szarobury. Za to śpiewa chyba najpiękniej ze wszystkich ptaków. Ze słowikiem wiąże się pewna wzruszająca historia. Dawno, dawno temu pewien chiński cesarz, czyli taki specjalny król, miał największy pałac i najpiękniejszy ogród na świecie. Ktokolwiek przyjeżdżał w odwiedziny, zachwycał się tymi wspaniałościami. Największy zachwyt budził jednak słowik, który mieszkał w ogrodzie wśród cesarskich drzew. Słowik był szarym ptaszkiem, jednak śpiewał tak pięknie, że wszyscy płakali ze wzruszenia. Pewnego razu cesarz dostał prezent – sztucznego słowika, całego ze złota i ozdobionego klejnotami. Wtedy zapomniał o żywym ptaszku. Chciał słuchać tylko sztucznej muzyki i sztucznego słowika, bo ten sztuczny był ładniejszy niż prawdziwy, a śpiewał równie ładnie. Prawdziwy ptaszek odszedł z cesarskiego dworu, a władca zapomniał o nim. Po jakimś czasie jednak cesarz bardzo zachorował. Nikt z przyjaciół nie chciał się nim opiekować, więc cesarz leżał samotny. Nie miał pociechy nawet ze sztucznego słowika, bo ten, jak każde urządzenie mechaniczne, zepsuł się. I wtedy wieczorem do pałacu przyleciał prawdziwy słowik, ten sam, o którym cesarz wcześniej zapomniał. Słowik przyleciał i śpiewał tak pięknie, tak wzruszająco, że cesarz wrócił do zdrowia. Ta historia pokazuje, za co cenimy słowiki. Za ich piękne wieczorne śpiewy, które się nazywają trele albo kląskanie. Niektórzy twierdzą również, że słowiki ciurkają, bo ich śpiew trochę przypomina ciurkanie wody. Jest taki dźwięczny i melodyjny. Inni znowu mówią, że słowiki kwilą, bo ich melodie przypominają dźwięczne i radosne dźwięki malutkich dzieci. Słowiki tak bardzo kojarzą się nam z pięknym śpiewaniem, że nawet o człowieku, który ma talent i czysto umie wyśpiewać różne piosenki, mówi się: to prawdziwy słowik. A wy lubicie śpiewanie? Może pobawicie się w słowiki i urządzicie konkurs na najpiękniej wyśpiewaną melodię? Do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.

0: W rytmie country powitała nas Majka Jeżowska, a kilka minut temu minęła ósma.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Ech, nie ma to jak wakacyjne poranki, prawda? Nawet we własnym domu niekoniecznie to musi być ośrodek wypoczynkowy, albo domek z tarasem wychodzącym na jezioro i las, albo niekoniecznie musi być to balkon w jakimś domku w górach z widokiem. Oczywiście na te przepiękne, przepiękne wzniesienia, czy to tatrzańskie, czy to beskidzkie, czy to bieszczadzkie, czy to jeszcze jakieś inne. No, szczerze mówiąc, my to jesteśmy w ogóle bogatym narodem, prawda? Bo mamy, zobaczcie, i dostęp do morza od północy, i jeziora, wspaniałe, wielkie jeziora, a na południu mamy góry, czyli właściwie można by nie wyjeżdżać z naszego kraju przez całe wakacje, i być tu, i tam, i siam, i po górach chodzić, i nad morzem odpoczywać, i w jeziorach się pluskać. No po prostu szczęściarze prawdziwi z nas. A dzisiaj szczęściarze jesteśmy podwójni, ponieważ jest niedziela. I nawet jeśli rodzice nie mają jeszcze urlopu, bo cały czas czekają na wakacyjny wyjazd w waszym towarzystwie, to dzisiaj jest wolny dzień, wolny od pracy, wolny od obowiązków, wolny od wszelkich zmartwień, mam nadzieję, i kłopotów, także tych związanych z pogodą, bo pogoda szykuje się piękna. Ania Jączyk, Justyna Majchrzak, my jesteśmy już obudzone, ubrane, uczesane, nawet po śniadaniu już jesteśmy, znaczy ja jestem po śniadaniu, Ania też, Ania jest zawsze w odpowiednim nastroju i odpowiednio przygotowana, ma zawsze ze sobą bo na przykład, słuchajcie, takie pojemniczki. W jednym pojemniczku jest woda, w drugim pojemniku jest kawa. Dzisiaj też kawę masz, Aniu? Też, tak. Ja mam kubeczek. W moim kubeczku jest woda, a za chwileczkę też zaopatrzę się jeszcze w jakiś ciepły napój. Pewnie to będzie kawa. A ciekawa jestem, czy wśród was są jakieś ranne ptaszki, które też już wstały, też już się obudziły i cieszą się tą wakacyjną niedzielą. Poranek, czas, start.

grafiką, bliżką, szpaką, jeżyką. Nawet mały mysi królik, co się nocą

Od razu musiałam sprawdzić, o której dziś słońce wstało. Jaką to godzinę najlepszą na koncert, jak śpiewała Joanna Trzepiecińska, przespałam. 4:47. No, rzeczywiście, wtedy jeszcze pogrążona byłam we śnie, chociaż jak myślę i jak siebie znam, to pewnie już mój organizm przygotowywał się na budzikowe granie, bo już coś tak przeczuwał mój organizm, że za kilkanaście, kilkadziesiąt minut budzik się odezwie, żeby obudzić mnie na dzisiejszy poranek. A gdyby ktoś był ciekawy, do której będziemy się pięknym wakacyjnym dniem cieszyli, to mówię, że słońce zajdzie dzisiaj o 20:37. Myślę, że ta informacja przyda się zwłaszcza tym, którzy są na przykład nad morzem, bo wiadomo, że jak się spędza czas wakacyjny nad Bałtykiem, to po południu się chodzi na plażę, żeby jeszcze poplażować, a wieczorem po kolacji idzie się na plażę, żeby ucieszyć oczy widokiem zachodzącego słońca, żeby zrobić sobie zdjęcie na tle zachodzącego słońca, żeby pospacerować po takiej plaży przy spektaklu, który rozgrywa się na niebie. No, inaczej tego chyba nazwać nie można. Dzisiaj będą dobre warunki do podziwiania zachodu słońca, a przypomnę, o 20:37 słońce schowa się za horyzont. A jak mówili nasi słuchacze w ostatnią środę, a potem trzeba zmykać do domu, bo podobno dużo komarów. Ja nie wiem, ja komarów jeszcze tego lata nie słyszałam, nie widziałam. Być może przebywałam w takich bezkomarowych rejonach, ale dzwonili do nas słuchacze, którzy są na wakacjach w Świnoujściu i mówili, że och, jak tylko słońce zajdzie, jak tylko zacznie się wieczór, to natychmiast komary się pojawiają. No i bzyczą nam nad uchem. 22645 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Można z niego korzystać nawet teraz, jeśli uznacie, że chcecie nam coś powiedzieć. Ważnego, mniej ważnego, radosnego, smutnego, cokolwiek wam w duszach gra.

A z czymkolwiek się obudziliście, może macie jakieś przesłanie dla świata, to dzwońcie do nas 226452055, ale też można do nas napisać dzieci@polskieradio.pl i powiem wam, że ostatnio nasza skrzynka mailowa jest zasypywana różnymi informacjami, różnymi wiadomościami, waszymi obrazkami narysowanymi albo namalowanymi przez was. I najczęściej te obrazki powstają w czasie, kiedy słuchacie audycji Polskiego Radia Dzieciom, czyli was inspirujemy do twórczości artystycznej, podrzucamy wam jakieś pomysły, bardzo się z tego cieszymy. Ostatnio wpadł taki mail do nas od Szymona. Dzień dobry, nazywam się Szymon, mam prawie 7 lat, mam kochanego brata Ignasia i mieszkam w Boguchwale. Też pięknie tam w Boguchwale, niedaleko Bieszczad, województwo podkarpackie. Często was słucham, szczególnie w drodze na wycieczki, pisze dalej Szymon. Bardzo interesuje się rasami psów, to tak jak ja kiedyś. Właśnie wracam z wycieczki rowerowej z pustyni Błędowskiej. Spotkałem tam psy o rasach Doberman, Dalmatyńczyk, Jamnik, Pudel i Akitę japońską. O, to nawet nie wiedziałam, że tam można sobie spacerować po pustyni Błędowskiej właśnie w towarzystwie swoich czworonożnych przyjaciół. I to rzeczywiście, jaka gama psów. Ras psu, Doberman, Dalmatyńczyk, to ten w ciapki, wiecie, to ten taki nakrapiany piesek. Jamnik, wiadomo też, jak wygląda jamniczek. Pudel. Ciekawa jestem, czy to był ten taki wielki pudel olbrzymi, czy może średniak, albo miniaturka. I jeszcze Akita japońska. Powiem wam, że aż musiałam sprawdzić, jak wygląda Akita japońska. Okazuje się, że to jest ten pies, który jest taki wiecznie uśmiechnięty. On ma taki uśmiechnięty wyraz pyska. O, i jeszcze Szymon pisze. Jako ciekawostkę powiem wam, że Akita jest uznawana za jedną z najstarszych ras psów. Nie wiedziałam. Nie miałam pojęcia. Podczas jazdy widziałem mnóstwo drzew i zastanawiałem się, jak one rosną. O, świetne pytanie. Myślę, że kiedyś możemy ci na to pytanie, Szymonie, odpowiedzieć, a bardzo możliwe, że też tego typu informacje pojawiają się w piątkowej audycji, która się nazywa Gram w Zielone. Prowadzi tę audycję Marta Zielona, Żaba, czyli Marta Hoppe. No i ona się właśnie takimi ekologicznymi i przyrodniczymi tematami zajmuje, chociaż ja też takie bardzo lubię. Bardzo dziękujemy Szymonowi za informacje, za wiadomości, za ciekawostkę o Akicie, a ja zaraz sobie spojrzę prosto w, chciałam powiedzieć w twarz nie, ale w pysk uśmiechniętej Akicie. I przypomnę, 226452055 i dzieci@polskieradio.pl. To są kontaktowe namiary do Polskiego Radia Dzieciom.

0: Aho, ja też tak zakrzyknę. To był zespół Mamy Śpiewamy w piosence, którą bardzo lubię. I szczerze mówiąc, poznałam ją dopiero w te wakacje. Piosenka Ahoj, Przygodo. A audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I zadzwonił do nas Ignacy. Bardzo nam miło. Cześć, Ignacy.
2: Cześć.
0: Cześć. Podobno zadzwoniłeś ze słowami, to znowu ja.
2: Tak.
0: Tak powiedziałeś do Ani, kiedy podniosła słuchawkę telefonu i powiedziała, Polskie Radio Dzieciom, dzień dobry, albo Polskie Radio Dzieciom, słucham. No właśnie, do nas można zadzwonić prawie o każdej porze dnia. No w nocy nie dzwońcie, w nocy po prostu śpijcie. Natomiast w ciągu dnia od samego poranka można dzwonić. Bardzo jestem ciekawa, z jaką informacją do nas dzwonisz, Ignasiu. Co chcesz powiedzieć?
2: Dzwonię ze śnieżki, znaczy obok.
0: Nie. A gdzie to jest?
2: Świeradowie.
0: Świeradów. O, jak cudownie. A byłeś na tej wysokiej, wysokiej wieży?
2: Tak.
0: To opowiadaj, jak to było. Powiem ci, że wyprzedziłeś w ogóle moją opowieść o tym, że dzisiaj będzie o wieżach. Dzisiaj miałam zrobić audycję o wieżach, a ty już byłeś na jednej z nich. Wieża widokowa w Świeradowie Zdroju. Jak tam się wchodzi na górę? Na nogach? Czy windą się wjeżdża?
2: Nie byłem na wieży, byłem na górze.
0: A, na górze
2: na
0: byłeś.
2: Na Śnieżce.
0: Na Śnieżce byłeś, to też jest wyprawa. To opowiadaj, jak się wchodzi na Śnieżkę, bo tam nie ma żadnej kolejki, prawda? Tam nic nas nie wiezie, nic nas nie wciągnie. Trzeba wchodzić, prawda, na Śnieżkę?
2: Tak, ale jest... Żeby podjechać trochę jest wciągary, nie?
0: A, no widzisz.
2: Kolejka.
0: To troszeczkę podjechałeś, ale potem już trzeba było wchodzić.
2: Mhm.
0: I co na to twoje nogi, Ignacy?
2: Bolały mnie.
0: Ale dały sobie radę?
2: Tak.
0: No tak. Czasami, wiesz, widywałam takie zupełnie malutkie dzieci wnoszone na plecach swoich rodziców w takich specjalnych nosidełkach. Jak
2: moja siostra też była w nosidełku.
0: I kto niósł siostrzyczkę?
2: Tata.
0: No tak. Tata najczęściej taki słodki ciężar niesie na górę, ale ty, no dzielny jesteś w takim razie, Ignasiu. A ile ty masz lat? I to była pierwsza góra, którą zdobyłeś, czy już...
2: Tak.
0: No, wielkie brawa w takim razie. Jaka szkoda, że krasnoludków z nami nie ma, ale może przyjdą krasnoludki jeszcze ze swoimi trąbkami. Mam nadzieję, że zdążą, żeby nagrodzić cię fanfarami, zanim się rozłączymy. Ignasiu, jakie były widoki z tej wspaniałej Śnieżki?
2: Ładne.
0: A dobra była widoczność?
2: Tak.
0: Wiesz, bo powiem ci, że słyszałam, że nie zawsze są wspaniałe widoki do podziwiania ze Śnieżki, że pogoda bywa kapryśna i tylko kilkadziesiąt dni w roku jest dobra widoczność. Ty trafiłeś na ten moment, że wszystko było widać?
2: Tak.
0: Jak okiem sięgnąć można było sobie podziwiać to tamto, no to bardzo się cieszę, że trafiłeś na takie warunki. A powiedz, jak się człowiek przygotowuje do takiej wyprawy w góry? Czy jakiś prowiant zabraliście?

0: jakieś zapasy wam towarzyszyły, które potem mogliście zjeść? Jak się przygotowałeś? Co tam
1: jedzenie.
0: I co zabraliście? Kanapki?
1: Babeczki i banany.
0: No świetnie. Babeczki, czyli porcja węglowodanów, no i jeszcze pysznych słodkości. I banany, czyli też dużo takiego dobrego, pożywnego cukru i węglowodanów i białka. Nie, białka tam chyba nie ma, ale są na pewno mikroelementy różne, tak żeby wzmocnić nasz organizm. No i woda oczywiście, prawda? Albo herbatka.
1: Woda była.
0: Mhm. A co tam jest na szczycie Śnieżki, jak już weszliście na górę? To jak to wygląda? Co tam jest na szczycie?
1: Obserwatorium.
0: Mhm.
1: Też jest schronisko.
0: Tak, niektórzy tam się zatrzymują na troszkę dłuższy popas. I rzeczywiście tam jest obserwatorium astronomiczne. No można robić tam pomiary pogodowe bardzo dobrze. Stamtąd można zrobić taki pomiar pogodowy. A wy zostaliście w schronisku, czy wracaliście na dół?
1: Trochę tam byliśmy jeszcze trochę w tym schronisku. Znaczy w tej stacji meteorologicznej.
0: Mhm. Było ciekawie?
1: I poszliśmy do schroniska.
0: Tam na dole też jest takie schronisko, jest Dom Śląski. Jak się wraca ze Śnieżki, to można sobie wstąpić w nagrodę na jakąś, na jakieś kakao, albo na herbatkę, albo na szarlotkę. Czasami w schroniskach takie frykasy, ananasy podają, żeby była nagroda dla tych wszystkich, którzy byli dzielni, tak jak Ignacy, weszli na górę i teraz wracają. A co jest trudniejsze, Ignasiu? Wchodzenie na górę czy schodzenie z góry?
1: Dla mnie było trudniejsze schodzenie.
0: Mhm. Bo są też tacy, którzy twierdzą, że no wejście jest oczywiście wysiłkiem i nogi bolą i czasami człowiek ociera pod czoła i patrzy na górę i myśli sobie, oj daleko jeszcze, ile jeszcze ja muszę zrobić kroków, żeby wejść. Ale są też tacy, którzy mówią, że trudniej się schodzi. I dlatego na przykład niektórzy biorą w góry na wycieczki górskie kijki. Ty chodzisz z kijkami czy bez kijków?
1: Zapomnieliśmy.
0: Ale też mieliście taki plan, tak? Bo wtedy się troszeczkę odciąża stawy kolanowe i łatwiej się schodzi. A czy ty jesteś cały czas na wakacjach w górach w tej chwili, Ignasiu?
1: Tak.
0: Och, i jakaś dzisiaj wycieczka się szykuje? Albo jutro? Macie coś w planach?
1: Dzisiaj właśnie idziemy na tą wieżę widokową.
0: Och, wspaniale. To ja ci życzę pięknych widoków, a będą piękne, bo pogoda chyba dobra, prawda? W Warszawie słońce, a u was?
1: Też.
0: No to będzie na co patrzeć. W takim razie nasz dzielny Ignacy, wspinacz wysokogórski, łazik wysokogórski, dzisiaj wybiera się na wieżę, o której ja też wam parę słów powiem, także jak jesteś ciekaw różnych informacji na temat różnych wież i w Polsce i za granicą, to słuchaj nas dalej, Ignasiu. Ach, czekaj, ktoś tu wchodzi. No wejdźcie. Widziałam, że stoicie pod drzwiami. To krasnoludki, które przyszły, żeby nagrodzić naszego dzielnego Ignasia, 5-letniego. Jesteśmy pełni podziwu, że udało ci się wejść na sam szczyt Śnieżki, Ignasiu. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. No i pięknej wycieczki dzisiaj.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, Ignasiu. Pa, pa.
1: Pa.

0: Life's a happy song. Aż sobie nuciłam pod nosem, słuchając tę piosenkę w wykonaniu Mapetów, a oczywiście tytuł ten oznacza, że życie jest jak radosna piosenka.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Można nas słuchać gdziekolwiek jesteście, tak jak Ignacy, który jest w tej chwili w Świeradowie Zdroju, czy w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli w pięknych polskich górach. I dzisiaj czeka go kolejna wakacyjna przygoda, czyli zdobywanie tym razem nie szczytu góry, tylko wieży widokowej. I tak się dobrze składa, że my dzisiaj tę godzinę poranka Polskiego Radia Dzieciom spędzamy w towarzystwie wież, które można oglądać na całym świecie, także w naszym kraju. I są te wieże różne. Mogą to być na przykład wieże zamkowe, wieże obronne. Być może taką wieżę też zdobędziecie albo zobaczycie w czasie tych wakacji, jeśli wasze wakacyjne szlaki zaprowadzą was tam, gdzie stoją jakieś stare zamczyska albo ruiny zamczysk. Z takich wież obserwowano okolice, żeby być przygotowanym na przykład na atak jakichś wrogów. No i broniono się też z takich wież. Mogą też być inne wieże. Ta, na którą dzisiaj wejdzie Ignacy, to jest wieża widokowa. Ach, wspaniałe są takie wysoko ustawione punkty widokowe. Czasami są w miastach, czasami są poza miastami, a służą do tego, żeby można było się rozejrzeć po okolicy i być może znaleźć swój dom, swoją miejscowość, czyli to miejsce, gdzie zatrzymaliśmy się na wakacyjny odpoczynek. Są też, słuchajcie, wieże telekomunikacyjne i wieże telewizyjne, które służą do tego, żeby przesyłać sygnał albo telewizyjny, albo radiowy. Gdyby takie wieże nie działały, gdyby zakłócono ten sygnał, no to byście nas nie słyszeli, ale mam nadzieję, że ci, którzy w tej chwili mają włączone Polskie Radio Dzieciom, na przykład w aplikacji mobilnej, bo my jesteśmy stacją cyfrową, ci słyszą w tej chwili to, co mówię i będą nawet mogli sprawdzić, czy godzina się zgadza u nich i u nas, bo ja powiem, że w tej chwili na zegarze jest 8:36, prawie 8:36 na zegarze. Może ktoś z was był już na takiej wieży. Jedna właśnie z tych widokowych wież jest właśnie w Świeradowie Zdroju. To jest, słuchajcie, olbrzymia konstrukcja, która mierzy 62 metry, czyli jest bardzo, bardzo wysoka. I mówi się o niej, że jest to spacer w chmurach. Prawdopodobnie tak się człowiek czuje, kiedy już wejdzie na samą górę. Trzeba się nadreptać, żeby wejść po schodkach, ale potem myślę, że ten widok wynagradza nam taki wysiłek, bo można podziwiać panoramy, a jak się ma szczęście do dobrej pogody i dobrej widoczności, to zobaczyć można w oddali góry izerskie. Ciekawa jestem, czy Ignacy je dziś zobaczy. Czy będą wyraźne na horyzoncie, czy może takie troszkę zamazane, lekko błękitnawe w tym letnim powietrzu. Daj znać, Ignacy, może jutro zadzwoń do Martyny do poranka, żeby opowiedzieć, jak tam było na tej wieży widokowej. Bardzo jestem ciekawa tych historii. A teraz mam pytanie, mam zagadkę. Jak nazywa się wieża, z której można też podziwiać widok, ale widok na Paryż? Można zobaczyć z niej cały Paryż. Ja tam nie byłam, ale może ktoś z was był kiedyś na tej wieży i wie, jak ona się nazywa. 226452055. Czekamy na telefonujących.

0: Bim Bam Tua to piosenka w języku francuskim. A dlaczego po francusku śpiewaliśmy teraz piosenkę razem z Karlą? Ano dlatego, że jedziemy do Francji. Halo, halo, dzień dobry, Leno.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jesteśmy we Francji, jesteśmy w Paryżu. Wiesz, jak się przywitać po francusku, mówiąc dzień dobry?
1: Bonjour.
0: Proszę. Bonjour, Leno. Mam nadzieję, że twój poranek jest piękny i dobry. No i mam nadzieję, że wiesz, jak się nazywa ta wieża, z której można obserwować Paryż.
1: Wieża Eiffla.
0: Powiedziałaś to bez najmniejszego zawahania, z taką pewnością. A czy wiesz, Leno, skąd ta nazwa? Wieża Eiffla? Kim był ten Eiffel? Jak myślisz, kim mógł być pan... Francuzi mówią Eiffel. Kim był ten pan Eiffel, Eiffel? Kim on mógł być, skoro wieża nosi jego imię?
1: Budownikiem.
0: Tak, on był konstruktorem tego wielkiego, wielkiego budynku. Chociaż trudno powiedzieć, że to budynek. Widziałaś kiedyś wieżę Eiffla na zdjęciu albo na żywo? Może byłaś pod wieżą Eiffla kiedyś?
1: Nie.
0: A na zdjęciu widziałaś?
1: Tak.
0: Czy ona jest zbudowana, ta wieża, z betonu, tak jak budynki?
1: Nie.
0: A jak wygląda wieża Eiffla?
1: Wygląda tak trochę, jakby była zbudowana z rurek albo z jakichś pasków.
0: Świetnie to opisałaś, świetnie to opisałaś. Rzeczywiście jest taka ażurowa, taka koronkowa, a zrobiona jest ze stali. Nawet mówi się na nią żelazna dama. Żelazna dama, najwyższa w Paryżu. Ma 330 metry, tyle sobie mierzy.

0: pani wieża Eiffla, a można tam wejść na górę, jak myślisz, Leno?
1: Tak.
0: Tak, na wieży Eiffla są trzy tarasy widokowe. Na te pierwsze dwa, niższe, można albo wejść schodami, albo wjechać windą, a na najwyższy taras widokowy to już się tylko wjeżdża. Już nie wolno wchodzić, tylko wsiada się do windy i się jedzie na górę. Chciałabyś tam kiedyś pojechać do Paryża i wjechać na szczyt? Ja też, no. Chciałabym. Jeszcze mnie tam nie było, a podobno już 330 milionów turystów z całego świata była na wieży Eiffla. No nic dziwnego, to jest wielka atrakcja turystyczna Francji i wiadomo, i stolicy Francji, czyli Paryża. A czy tam, gdzie mieszkasz, Leno, też jest może jakaś wieża w okolicy? Nie musi być taka wielka, może być niższa.
1: Tak.
0: A jaka?
1: W Gorcach.
0: W Gorcach jest wieża i to jest wieża widokowa?
1: Brama Gorca.
0: Byłaś tam?
1: Tak.
0: I się wchodzi czy się wjeżdża na tę wieżę?
1: Wchodzi.
0: Mhm. No to nogi bolą, prawda?
1: Mnie akurat bolały, ale no. Moją koleżankę nie.
0: No, to wszystko zależy pewnie. Tak?
1: Przed szkołem.
0: A, widzisz. No tak to bywa. Jedni mają trochę lepszą kondycję, więcej chodzą może po schodach, a inni troszkę gorzej sobie z tym radzą, ale wszyscy mają wielką satysfakcję, jak wejdą na sam szczyt i można wtedy podziwiać widoki. A co tam widać, jak się wejdzie na górę?
1: Las, a po drugiej stronie też las, ale trochę parkingi i dmuchanie.
0: A, i wszystko można zobaczyć z góry i to zupełnie inne widoki są niż te wcześniejsze. Czasami jak się jest na górze, to czuje się na przykład powiew wiatru silny, prawda?
1: Tak. I mnie złapał tam deszcz.
0: Naprawdę? Och, czyli chmury były i widoki były takie trochę gorsze na... Prawda? I zmokłaś mocno?
1: Bardzo mocno.
0: Ojej, no to powiem...
1: Ale, no, pan opowiadał o jeszcze czas, jak się jej dotknie i potem wsadzi palec do oka, to szczypie 3 dni, a potem do rana.
0: Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że jaszczurka może mieć taką jakąś substancję na swojej skórze, która powoduje potem jakieś szczypanie czy swędzenie. No, to trzeba uważać. Powiem ci, że też nie wszystkie rośliny należy dotykać właśnie z tego powodu, że czasami te rośliny też mają takie jakieś substancje, które mogą być trochę szkodliwe dla naszego zdrowia, czy mogą spowodować, że... O, na przykład nawet rumianek. Podobno jak taki rumianek może spowodować, że plamy na skórze się pojawią od słońca, bo fotouczula nas rumianek. Oczywiście te plamy potem zejdą ze skóry po jakichś 2 dniach, 3 dniach, ale trzeba uważać z niektórymi, nawet takimi dobrymi dla nas ziołami, bo rumianek, wiadomo, świetnie gasi pragnienie i dobry jest, jak kogoś brzuch boli, to można wypić herbatę rumiankową, ale jednocześnie może na przykład spowodować takie właśnie plamki na naszej skórze, więc trzeba uważać. Leno, bardzo ci dziękuję za opowieści. No proszę bardzo, nawet nie spodziewałam się, że przy okazji Stalowej Damy, czyli paryskiej wieży Eiffla, pojawi się jeszcze opowieść o kolejnej wieży, tym razem w Gorcach. Pozdrawiam cię serdecznie, Leno, i dobrych wakacji ci życzę i pięknego dnia.
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia, pa, pa.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A może macie ochotę wybrać się do kina w te wakacje? Uwaga, uwaga! Mamy dla was kody do kin Cinema City i Helios. Kody są ważne do 6 sierpnia, czyli jeszcze jest trochę czasu, żeby z nich skorzystać. A film, który możecie zobaczyć na te kody, czy raczej odebrać bilet na film w ramach tego kodu, to Ekipa Zwierzaków. No, myślę, że interesujecie się zwierzakami. Już od samego rana czytałam wam informacje od Szymona, który zainteresował się psami. Przed chwilą Lena opowiadała z kolei ciekawostki ze świata jaszczurek, więc mam nadzieję, że chętnie obejrzycie przygody pewnego królika o imieniu Waldi i jeżyczki Heli. Oboje, królik i jeżyczka, marzą o wielkiej przygodzie, są ciekawi świata, no i chcą sprawdzić, czy to prawda jest w powiedzeniu, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No, jak wracacie z wakacji, to czasami się o tym przekonujecie, prawda? Że we własnym domu wszystko jest nam znane, a zwłaszcza jak się wróci z jakiejś dalekiej albo bliskiej wyprawy, to nagle odkrywamy, że nawet te zabawki, którymi już się nudziło nam bawić przed wyjazdem na wakacje, nabierają szczególnego uroku. Czy podobnie będzie z królikiem Waldim i z jeżyczką Helą? Wrócą do siebie z radością? Czy może wciągnie ich ten wielki i pełen przygód świat? Jeśli ktoś miałby ochotę wybrać się na ten film, a przypomnę, że te kody, które chcemy wam dać, dwa kody na film, są ważne do 6 sierpnia, to proszę bardzo o telefony 226452055. Kody obowiązują do kin Cinema City i Helios.

0: To piosenka z filmu Vaiana, Skarb Oceanu, a my Was zapraszamy na film Ekipa Zwierzaków. No i już wiemy, kto się na ten film wybierze. Cześć Ignacy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Lubisz filmy o zwierzakach?
1: Tak.
0: A lubisz filmy, na których się człowiek dużo śmieje?
1: Trochę.
0: Wolisz takie smutne?
1: Nie.
0: Nie, no właśnie, myślę, że większość z nas...
1: Tam, gdzie się dużo dzieje.
0: Tam, gdzie się dużo dzieje i dużo się... No, to na pewno nie będziesz rozczarowany, bo na filmie Ekipa Zwierzaków dużo się dzieje, a widz dużo się śmieje, więc dwa w jednym. To są przygody królika i jeżyczki, czyli pani jeżowej, albo dziewczyny jeżowej po prostu. A gdybyś miał dołączyć do tej dwuosobowej ekipy i przeżyć z nimi przygodę, to jakim zwierzakiem chciałbyś być, Ignasiu?
1: A mogę sobie wybrać, jakiego chcę?
0: Jakiego chcesz, oczywiście.
1: To kota.
0: Byłby kotem, a. I jakim byłbyś kotem?
1: Czarnym.
0: Mhm. Ale przynosiłbyś pecha, czy nie?
1: Nie.
0: No, czyli taki czarny kot, nie przynoszący pecha. Ja zresztą nie wierzę w pecha. Czy ty masz, Ignasiu, w domu kota?
1: Nie, ale u babci.
0: A chciałbyś mieć pewnie... Chciałbyś mieć pewnie jakiegoś zwierzaka, co?
1: Tak.
0: No właśnie, tak myślałam.
1: No i może, jak znowu Inka u mnie u babci urodzi i kotki małe, to może jeden będzie mój.
0: O, a to może stać się w te wakacje jeszcze, czy nie wiadomo?
1: Nie wiadomo.
0: Mhm. No to ja trzymam...
1: miała małe kotki.
0: To ja trzymam kciuki, słuchaj, w takim razie, żeby kocięta się pojawiły u Inki. No i być może jeden z nich...
1: Dzień dobry.
0: Ewa,
1: moja młodsza.
0: Cześć. Cześć, Ewo. To rozumiem, że na film pójdziesz razem ze swoją siostrzyczką, z Ewą?
1: Nie.
0: Nie?
1: Ja jestem Ewa, a tam jest Ignacy.
0: Ja wiem. Tylko dostajecie bilety, kody na bilety na film Ekipa Zwierzaków. To może razem pójdziecie, Ewo?
2: Idziesz?
1: Tak. A jednorazem się zwierzaczkiem?
0: No, jakim?
1: No, jednorożec.
2: Chcesz być jednorożcem?
0: Jednorożec. Mhm.

0: Dlaczego jednorożcem byś chciała być?
1: Bo mi się podobają.
0: Tak, i są magiczne, prawda?
1: Mhm.
0: No.
1: Ja bym chciała mieć małego jednorożca.
0: Jak małego? Jak małego?
1: Małego.
2: Ale jak by był? Do rączki weźmiesz? To powiedz pani. Takiego na lądki, tak?
0: Takiego malutki.
1: Takiego na lądki.
0: A nawet do kieszonki, żeby można było włożyć, co?
1: Tak.
0: Ojej, ale wymyśliłaś świetną, jak to powiedzieć, bajkową postać, malutki jednorożec. Też chciałabym mieć takiego jednorożca. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Kocie Ignacy i jednorożcu Ewko. I pani mamo, bardzo dziękujemy.
1: Nie Ewko, Ewciu.
0: Ewciu, przepraszam. Dobrze. Poprawiam się już w takim razie. I bardzo wam dziękuję i życzę wam w takim razie wspaniałego seansu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Do
0: pa,
1: widzenia.
0: Pa. Pa, pa.
2: Dziękujemy, do widzenia.
3: Autopromocja.
4: Magiczna mapa?
5: Jest.
4: Perłowa szpila?
5: Przygotowana.
4: A smoczy apetyt na podróże?
5: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
4: No to ruszamy.
5: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
4: Otóż to, bo jest takie powiedzenie. Cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
4: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
5: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
4: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
5: O, i jeszcze smakuje kanał.

francusku Tour de Fel, czyli wieża Eiffla, a opowiadała o tej wieży nasza słuchaczka Lena. Ach, wygląda wspaniale ta koronkowa, żelazna dama, jakby była rzeczywiście utkana, jak to powiedziała Lena, z rurek albo z takich stalowych pasków, a jednocześnie jest bardzo wytrzymała. No, w końcu codziennie zdobywają szczyt tej wieży tłumy, tłumy turystów. A za chwileczkę znajdziemy się na plaży. Czy wiecie, że na plażach też są? No może nie wieże, ale wieżyczki. Za chwileczkę sprawdzimy, kto tam na tych wieżyczkach strażuje i po co strażuje się na plaży. Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, jesteśmy z Wami jeszcze przez najbliższe 55 minut, czyli do godziny 10. Dzień dobry tym wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli.

0: Powiedziałam, że przeniesiemy się za chwileczkę na plażę, na której też stoi wieża, a kto pracuje na tej wieży, o tym będę rozmawiała z moimi gośćmi, którymi są Paweł Błasiak, prezes WOPR, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie Pawle.
1: A dzień dobry.
0: I Anna Błasiak, ratowniczka. Cześć, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Już się umówiliśmy z panem Pawłem i z Anią, że będziemy na ty, jeśli pozwolicie. Myślę, że w środowisku ratowników, wodniaków, sportowców taka forma zwracania się do siebie jest jak najbardziej na porządku dziennym, prawda? Że wszyscy są na ty chyba raczej.
2: Tak.
0: Ania kiwa głową, że tak to się dzieje. Jesteście tatą i córką. Pan Paweł jest tatą Ani. Aniu, czy nauczyłaś się pływać dzięki tacie?
2: Na pewno miał to w pewnym sensie wpływ na to, że zaczęłam pływać, ale tata nigdy mnie nie uczył pływać jako typową naukę.
0: Dlaczego, Pawle, nie chciałeś uczyć własnej córki pływania, skoro jesteś
1: pływaczem? W życiu. Ani nie uczyłem jej już na nartach, ani pływać, ani na koniu, ani na rowerze, na niczym. Wszystkiego uczył jej ktoś inny. Taką mamy zasadę w domu, że to nie my uczymy.

0: my nasze dzieci.
1: Bo tata byłby na przykład zbyt pobłażliwy podczas albo takiej nauki. Przeciwnie. Albo zbyt surowy.
0: Nie, nie. Rodzice nie powinni uczyć, powinni nawet nie patrzeć, jak to się dzieje. Wiemy z praktyki, jak uczymy. Ania jest również instruktorem pływania, więc wie, jak to jest, jak rodzice, jak glonojady są do szyby przyklejone i zawsze wiedzą lepiej.
1: Ale to jest tak, słuchajcie, że jak uczyć się pływać, to musi być instruktor. Najlepiej uczyć się pod okiem instruktora, Aniu?
2: Definitywnie instruktora bądź osoby, która ma jakiekolwiek podstawy na temat tego, jak nauczyć kogoś pływać, a nie tylko jak pływać. Ponieważ nauka pływania i nauczenie kogoś pływania jest kompletnie inną czynnością niż pływanie.
1: Teraz są takie dzieci, które zaczynają pływać, kiedy są kilkumiesięcznymi bobasami. Widziałam niedawno takiego bobasa, który całkiem dobrze radził sobie w wodzie. Powiedziałam...
0: Nie trzeba daleko szukać. Ania zaczęła pływać, jak miała 3,5 miesiąca. Znaczy pływać. Mówi, że nie pamięta, że nie umie. Mhm.
2: Od zawsze umiałam pływać i od zawsze pamiętam, że się nie bałam wody i bez najmniejszego problemu wchodziłam do każdej wody.
1: A tymczasem wiecie, że są tacy dorośli, którzy nie potrafią pływać, prawda? Jest całkiem sporo chyba dorosłych Polaków, którzy radzą sobie w wodzie, tak sami twierdzą, że dobrze, natomiast pływać chyba nie za bardzo nie potrafią.
0: No mamy z tym problem chyba właśnie z tymi, co uważają, że umieją pływać, a według nas oni z tym pływaniem nie bardzo, bo ci, co sobie dobrze radzą z pływaniem, no to jeżeli nastąpi jakiś wypadek, to z przyczyn losowych. Ci, co nie umieją pływać i wiedzą, że nie umieją pływać i nie wchodzą do wody, no to bardzo dobrze i to jest większość kobiet, powiem szczerze, to są kobiety, które są na tyle zdroworozsądkowe, zdrowomyślące, że nie wchodzą do wody. Natomiast część z nas, panów w wieku takim słusznym, uważa, że umieją wszystko, uważa, że umie pływać, a z tym pływaniem nie za bardzo, no i mamy wypadki.
1: A myślę, że respekt, czyli szacunek wobec tego żywiołu, jakim jest woda, mają pewnie nawet ratownicy. Aniu, jak ty myślisz o wodzie? To poradziłabyś sobie w każdej sytuacji, czy też uważasz, że...
2: Uważam, że jeżeli miałabym odpowiednie zabezpieczenie i odpowiednią ekipę, to powinnam sobie dać radę, natomiast woda jest to żywioł, którego się nie da przewidzieć. Może się zdarzyć wszystko w przeciągu najkrótszego czasu i nie dałabym sobie, jak to się mówi, ręki uciąć za to, że zawsze sobie poradzę, ale jeżeli właśnie posiadałabym, tak jak wcześniej powiedziałam, odpowiednie wsparcie i ekipę, która by wraz ze mną wykonywała dane czynności, to jest duże prawdopodobieństwo, że byśmy sobie poradzili.
1: Tym bardziej, że woda wodzie nierówna. Nasi słuchacze, czyli słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, pewnie uczą się pływać, jeśli chodzą na zajęcia, na basenie, na pływalni. A czy taka woda basenowa w czymś przypomina wodę w jeziorze, w morzu, czyli tam, gdzie się spędza wakacje?
0: Oczywiście, że przypomina. Główną podstawą nauki pływania, bo tam jest tak, jak w szkole uczymy się czytać i pisać, a nie pisząc książki czy biegając po ulicy. Natomiast na pewno trzeba się uczyć na basenie w warunkach tak zwanych sterylnych, kiedy można dobrze nauczyć. Tam się nie ma czego bać. Natomiast no, wody otwarte to jest zupełnie co innego. Część sportowców nie pływa na wodach otwartych w związku z pewnymi obawami czy z dysfunkcją. Źle się czują na wodach otwartych, jak nie ma pod spodem kafelków czy toru. Nie jest to duża grupa, ale są tacy. Natomiast ratownictwo wodne, prawdziwe ratownictwo zaczyna się poza basenem. Na basenie to jest to praca oczywiście, natomiast większe zagrożenie jest na innych wodach. No, Ania na przykład brała udział w działaniach powodziowych również w 24 roku i SMS-a mi przysłała: tato, dziękuję za szkolenie. Mhm. Bo my się również szkolimy na rzekach górskich, szkolimy się na lodzie, także ratownicy to nie są tylko ci, co stoją w kostiumie czy w spodenkach i z gwizdkiem i gwizdzą, tylko są również ci, co szkolą się na sprzęty, na motorowodnym, nurkują, szkolą się na rzekach górskich, na technikach linowych.
1: Nigdy nie wiadomo, gdzie będą te umiejętności potrzebne, prawda?
0: No tak, a potem tak jak powiedziała Ania, no ten zespół, dobra ekipa, dobre zabezpieczenie i właściwie wejdą wszędzie, aczkolwiek my uważamy, że dobry ratownik to żywy ratownik.
1: Jasne, no i każdy pływak jest najlepszy, kiedy daje sobie radę. A czym się różni na przykład woda morska od wody tej basenowej? W morzach bywają prądy, zresztą wystarczy tam postać nawet na płciźnie, żeby poczuć, że omywa nas to chłodniejsza woda, to cieplejsza woda. Woda morska może być trudna nawet dla dobrego pływaka, prawda?
0: może jest troszkę zdradliwe. To je trzeba znać po prostu. Od lat tłumaczymy i chyba daje to dobry efekt, bo w tym roku utonięć nad morzem było raptem 6, tylko 6. Natomiast my tłumaczymy, co to są prądy wsteczne, skąd się biorą, że one wynoszą

0: w morze, że morze jest niebezpieczne, że trzeba płacić zabezpieczeniem, że trzeba patrzeć na dzieci i to chyba daje jakiś efekt, udaje nam się to zrobić. I oczywiście, że jest to zupełnie inne. No, Ania pracowała i nad morzem, to może ona coś powie o tym, jak to na morzu się pływa.
1: Pływanie na morzu jest jedną z bardziej skomplikowanych rzeczy, ponieważ na basenie woda się nie przemieszcza, woda nie potrafi kogoś zaciągnąć w lewo lub w prawo. Na morzu, jeżeli prąd jest mocniejszy w daną stronę albo fale idą nie po prostej do brzegu, to osoba, która zacznie płynąć prosto, może się okazać, że jej zdaniem cały czas jest na tej samej wysokości, potrafi być nawet 500 metrów w bok, co jest bardzo błędne.
2: Czyli zaczynamy pływać na przykład widząc naszych rodziców, a w pewnym momencie orientujemy się, że widzimy ich już zupełnie pod innym kątem.
0: Albo ich nie widzimy.
2: Albo ich nie widzimy.
1: I bardzo często nawet sami nie czujemy, że się przemieszczamy w tej wodzie w lewo lub w prawo.
2: A czasami nawet próbujemy płynąć, a tymczasem fale nam na to nie pozwalają i stale nas znoszą.
0: Tu nawet nie chodzi o pływanie, bo jeżeli są fale na morzu, to z reguły się na tych falach na płytkiej wodzie bawimy. Podskakujemy, dajemy się przewracać, to jest pod okiem rodziców, patrzymy na to, tylko my patrzymy na fale. Nie patrzymy na brzeg. Każdy podskok to jest przeniesienie nas w jedną czy w drugą stronę i w pewnym momencie okazuje się, że jesteśmy 200 metrów z boku od rodziców, którzy nie daj Bóg czytają książkę albo patrzą w telefon. Bo jeszcze jak rodzic idzie wzdłuż brzegu, patrzy na własne dziecko, to jest okej, tak? Ale my polecamy jednak kąpieliska tam, gdzie są ratownicy. Tam jest bezpieczniej. Zawsze wyratujemy. Mówimy nawet, kiedy jest niebezpiecznie, kiedy nie wolno się kąpać. I tu bardzo prosimy, żeby pamiętać. My nie wywieszamy czerwonej flagi, dlatego że nam się nie chce pracować. My wywieszamy czerwoną flagę, dlatego że jest niebezpiecznie i nie dajemy 100% gwarancji, że nam się uda, bo zawsze popłyniemy. Natomiast my jesteśmy po to, żeby pływać po ludzi, bo my do ratownictwa idziemy, żeby ratować, a nie żeby nie ratować.
2: Więc... Albo żeby raczej strzec bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy weszli do wody. I chcą się nią cieszyć.
0: To jest tak, ale ratownicy idą do ratownictwa dlatego, żeby pływać i ratować ludzi, a nie i pilnować, żeby oni na pewno się nie tonęli. Aczkolwiek idealnym ratownikiem jest taki, który nie musi w czasie pracy biegać, bo jest tak dobrze prewencyjnie działa, ostrzega ludzi, że tych wypadków nie ma. Natomiast każdy ratownik w głębi duszy, mimo wszystko, póki jest jeszcze młody, tęskni za tym pójściem do wody. No to po to się jest ratownikiem. Tak jak lekarz tęskni za leczeniem, za operacją, no skoczek narciarski za skokami, pilot za lataniem, no to ratownik wodny tęskni za pływaniem, nie tylko za szkoleniem.
2: Prezes WOPR, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Paweł Błasiak i Anna Błasiak, ratowniczka, czyli tata i córka dzisiaj są naszymi gośćmi. Za chwileczkę porozmawiamy o pracy ratowników na plaży strzeżonej. I już wiecie, że jeżeli wybierać jakieś miejsce na bezpieczną kąpiel, to niech to będzie zawsze plaża strzeżona. A gdybyście mieli jakieś pytania do naszych gości dotyczące pracy ratownika, albo bezpiecznych kąpieli, albo stylów pływackich, zaraz zapytam o to również Anię i Pawła, jakimi stylami potrafią pływać, to dzwońcie 22 645 20 55.

0: To zespół Korniki o pływaniu. Mam nadzieję, że czujecie się jak ryby w wodzie, ale nawet ci, którzy czują się tak pewnie jak ryby w wodzie, powinni zachować pewną rezerwę wobec swoich umiejętności. I także o tym rozmawiam z Pawłem Błasiakiem, prezesem WOPR, i Anną Błasiak, ratowniczką. Aniu, jakimi stylami pływackimi potrafisz się poruszać w wodzie?
1: Potrafię każdym, natomiast tak jak większość osób, mam style, w których czuję się bardziej pewnie, którymi, jak chodzę sama na basen dla siebie, to którymi pływam. Tak jak jest to normalne, są style, które są lżejsze, są style, które są dużo cięższe do wyćwiczenia, natomiast większość instruktorów przynajmniej powinna potrafić pływać każdym stylem.
0: A który jest twoim ulubionym?
1: Wydaje mi się, że jest to dosyć klasyczne, czyli crawl, jak u większości osób, czyli jest to pływanie na brzuchu z machaniem łapkami. Mm-hmm.
0: No to podziwiam w takim razie. Dla mnie crawl jest nieosiągalny. Radzę sobie żabką, ale też umiem leżeć na plecach na wodzie. To jest chyba ważna umiejętność, prawda, Pawle?
2: No to jedna z podstawowych, których uczymy, że woda jednak unosi. Że nie ma czego się aż tak bać, że trzeba mieć tą pewną szacunek, opanowanie i tego uczymy dzieciaków, tego potem prosimy, żeby na egzaminach na kartę pływacką tego nauczyć, żeby się oswoić z wodą, żeby nie panikować, jak zaleje się uszy, zaleje się nos, że można się wynurzyć, dmuchnąć i jest czas, żeby pooddychać, poleżeć, zawołać pomoc.
0: Mhm.
2: I dopłynąć do brzegu. My nie uważamy wody, że trzeba tam odpoczywać, tam trzeba trenować, ćwiczyć, pływać, ale wodą trzeba się cieszyć. To jest woda, po to jest. Sporty wodne są po to, żeby się nimi cieszyć. Robić to oczywiście umiejętnie.
0: No to wybierzmy się w takim razie na plażę. Jest piękna plaża, plaża strzeżona, czyli na tej plaży stoi, to się nazywa wieżyczka, wieża ratownicza?
2: No, fachowo stanowisko ratownicze, my na to mówimy wieża, po prostu.
0: Bo jest wyżej niż...
2: Bo jest czasem nawet bardzo wysoko.
0: I pomaga? Obserwować?
2: No tak, jeżeli ktoś chce coś widzieć więcej, to musi być wyżej. No to jest normalne. W związku z tym ratownik jest na tyle wysoko, żeby dobrze widział i na tyle nisko, żeby szybko zszedł.
0: Czasami niektórym się wydaje, że praca ratownika to są nieustające wakacje, bo siedzi sobie taki ratownik przy pięknej pogodzie na wieżyczce, jest opalony najczęściej, ma kapelusz na głowie i siedzi sobie tam. Aniu, byłaś ratowniczką na plaży strzeżonej. Czy to praca ciężka, czy może trochę odpoczynku jednak jest?
1: Wszystko zależy od rodzaju plaży, ale zazwyczaj jest to ciężka praca, ponieważ nawet jak jest czerwona flaga, tak jak było wcześniej powiedziane, to się zawsze trafi ktoś, kto wejdzie do wody. I naszym zadaniem jest wtedy poinformować tą osobę, że jest czerwona flaga i że nie wolno być w wodzie. I wtedy bardzo często osoby idą poza teren tej plaży. I my w tym momencie też, jakby coś się działo, będziemy biec, ale pierwotnie odpowiadamy za ten teren strzeżony, więc nawet jeżeli wyglądamy, jakbyśmy odpoczywali,

0: Australii, to bardzo rzadko się na przykład zobaczy, jak na plaży ratownik siedzi z wyłączeniem jak je, bo to jest logiczne, moim zdaniem, ale najczęściej stoimy, ponieważ w ten sposób zawsze możemy pobiec, nawet podejść,
1: jeżeli trzeba. A jak wchodzi na plażę grupa kolonistów na przykład, to ratownik wtedy ma zdwojoną albo spotrojoną uważność.
2: Z koloniami, z obozami w ogóle to jest w ten sposób, że tam przepisy mówią wyraźnie, że wychowawca musi kąpać, że tak powiem, kolonie we współpracy z ratownikiem wodnym. W związku z tym ta współpraca to jest to, że ratownik wodny musi określić, czy jest akurat możliwość, bo może się zdarzyć tak, że jest taka infrastruktura kąpieliska, czy jest tak dużo ludzi na kąpielisku, że akurat w tym miejscu może być problem z wykąpaniem 15-30 osobowej grupy kolonijnej ze zwróceniem szczególnej uwagi. My cały czas podkreślamy, że dzieci oddane komuś w opiekę powinny być bardziej zaopatrzone bezpiecznie niż moje dzieci, jak ja jako rodzic idę, bo to jest moja odpowiedzialność. Jeżeli oddaję je komuś na kolonię, obóz, no to muszę wierzyć, że jest to lepiej zabezpieczone, niż robiłbym to ja sam. W związku z tym to zabezpieczenie musi być bardzo dobrze, dlatego my mówimy, że do tego, do takiej kolonii czy obozu powinien być dedykowany oddzielny ratownik, ponieważ to jest, no, nie mówi się szarańcza, ale to jest taki tłum dzieci, które tak się chcą bawić, które tak szaleją. To nie są dzieci, które wychowawca zna, bo każde z piętnastki jest zupełnie inne.
1: No, dwóch tygodniach czasami się je lepiej zna.
2: Tak, ale jeden jest grzeczny, drugi jest łobuziak, trzeci komuś podstawi nogę. No to są dzieci, to jest zabawa, to są wakacje. No w związku z tym to jest normalne. W związku z tym do takich rzeczy powinien być dedykowany ratownik, do takiej grupy, czy to na takim kąpielisku wydzielony taki ratownik. Są takie kąpieliska w Polsce, gdzie jest dodatkowy ratownik właśnie dla grup. I bardzo często przychodzą również kolonie ze swoim ratownikiem. To już jest w ogóle ideał, że on zna te dzieci, one znają jego i wtedy we współpracy z tymi ratownikami na wieży, które mają swoje obowiązki w stosunku do tych kilkuset ludzi w wodzie, bo to tak jest, tak bywa, i którzy, jak to się mówi, odpoczywają sobie, bo patrzą. To jest tak jak lekarz na dyżurze, jak niech się nie dzieje, też odpoczywa. Strażak, jak się nie pali, to też odpoczywa. My jesteśmy od tego, żeby nagle zacząć działać. Nasza praca to jest 4 do 10 minut. I potem już mamy znowu luzik, jak to się mówi. Znowu trzeba patrzeć na te kilkaset osób, które są w wodzie. Tylko ta praca jest dynamiczna, musimy do niej zawsze gotowi i w całym zespołem musimy zacząć pracować.
1: No tak, bo ja sobie teraz wyobrażam, jak się siedzi na wieżyczce, Aniu, czy na tym stanowisku ratowniczym,
2: na wieży
1: ratowniczej, widzi się daleko, widzi się te wszystkie głowy, które głowy kąpiących się w wodzie i właściwie przesuwasz wzrokiem stale z prawej na lewą, żeby zobaczyć, czy wszystkie głowy wystają ponad wodę, czy nie widzisz jakiegoś gwałtownego ruchu, chociaż podobno jak człowiek tonie, to nie ma jakiegoś kłębowiska fal i kotłującego się ciała, tylko bardzo często dzieje się to w sposób taki prawie niezauważalny. Czyli trzeba mieć naprawdę bardzo wytężoną uwagę.
0: Tak, w przeciwieństwie do tego, jak jest to pokazywane w różnych filmach, to jeżeli osoba faktycznie ma jakiś problem w wodzie, to nie jest to takie chlapanie na lewo i prawo, tylko wygląda to bardzo podobnie, jakby ktoś się zanurzał po prostu pod wodę. I czasami również się zdarza, że ktoś po prostu może się w specyficzny sposób bawić i ratownik potrafi pobiec, nawet jeżeli nie potrzeba, bo wygląda to z naszej perspektywy, od naszej strony, jakby coś się działo. I lepiej, żeby ratownik właśnie pobiegł, jak się nic nie dzieje, niż w drugą stronę.
1: Mhm. Ratownik zawsze ma gwizdek też, prawda?
0: Tak.
1: I po co jest ten gwizdek, Aniu?
0: Gwizdek jest również jako sygnał ostrzegawczy, ponieważ jeżeli cokolwiek się nad wodą dzieje i trzeba zacząć wykonywać akcję ratowniczą, zawsze jeden ratownik, najczęściej ten, który jest na wieży, ma za zadanie gwizdnąć i wyciągnąć ludzi z wody, ponieważ jest to, wtedy nie jesteśmy w stanie odpowiadać za bezpieczeństwo innych. Oraz jak ratownik gwizdże, to zawsze ktoś zwróci na niego uwagę. Większość osób odwraca głowę, bo chce zobaczyć, co się dzieje. I dzięki temu też potrafimy zdobyć uwagę osób, które na przykład, dzieci właśnie, które na przykład się bawią, ale bawią się w niebezpieczny sposób.
1: Mhm. Jeżeli ratownik gwizdże i patrzy w naszą stronę, to znaczy, że musimy się podporządkować temu, co on nam komunikuje.
0: Tak.
2: No. Znaczy, tam mamy takie różne gwizdki, tego nie ma nigdzie w przepisach. Mamy to ustalone od jak ja pamiętam, a pamiętam od wielu lat, krótkie

0: Gwizdki z reguły, dwa krótkie gwizdki, czy jeden króciutki, to jest zwrócenie uwagi. I z reguły patrzymy na tą osobę, bo jak ktoś gwizdnie, to się wszyscy na niego patrzą. I ta osoba dokładnie wie, o co chodzi. Natomiast jeżeli to są bardzo długie i mocne gwizdki, to wiadomo, że to jest akcja ratownicza, bo ratownicy wtedy gwizdzą. Długo, głośno wyrzucają gwizdki i płyną do wody. Więc wtedy wszyscy muszą wyjść z wody po prostu.
1: Paweł Błasiak, prezes WOPR, i Anna Błasiak, ratowniczka, czyli tata i córka, dzisiaj są w studiu. Już się pojawiło hasło czerwona flaga. To może pytanie do naszych słuchaczy. Co znaczy biała flaga wywieszona przy stanowisku, przy wieży ratowniczej, a co znaczy flaga czerwona? Co nam komunikują te dwa kolory, kiedy wchodzimy na plażę strzeżoną?
0: Chętnie posłuchamy.
1: No właśnie, czekamy na wasze telefony. 22645 2055.
2: Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd.

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a

0: To piosenka z filmu Mała Syrenka, a wy słuchacie...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Tak się nazywa nasza audycja, która trwa jeszcze przez 24-25 minut właściwie. 2-2-6-4-5-20-55. Numer telefonu do studia Polskiego Radia Dzieciom jest właśnie taki i dzwoni do nas Basia. Dzień dobry, Basiu, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Basiu, czy ty potrafisz pływać?
2: Tak.
0: A kto cię uczył pływania?
2: Pani Natalia.
0: Czyli pani instruktorka. Paweł Błasiak kiwa potakująco głową, czyli wszystko się zgadza. Instruktor pływania najlepszy jest taki, który pracuje na basenie i potrafi nauczyć młodych pływaków tych różnych stylów pływackich. A jakim stylem ty

0: potrafisz pływać, Basiu?
1: Kraulem.
0: No brawa. Podziwiam, zazdroszczę. A Ania Błasiak się uśmiecha do ciebie jako ratowniczka i pływaczka. Pytanie było takie, Basiu. Jakie są kolory flag wywieszanych na plaży i co one oznaczają? Te kolory.
1: Biała oznacza, że można się kąpać.
0: Mhm. Pawle, zgadza się?
2: No oczywiście, że tak. Wspaniała odpowiedź.
0: Czyli, że warunki pogodowe są dobre, że fala nie jest duża, że wiatr jest...
2: Woda, że nie jest za zimna, że fala jest w porządku, że woda jest czysta, że są ratownicy w ogóle. Flaga oznacza, że są ratownicy.
0: Że już się pojawił ratownik i
2: pilnuje.
0: Podjął decyzję, że można i pilnuje. A czerwona flaga, Basiu?
1: Czerwona flaga oznacza, że woda może być brudna i niebezpieczna.
0: Paweł kiwa głową, wszystko się zgadza. Aniu, zdarzyło ci się kiedyś wywiesić flagę czerwoną?
3: Bardzo często, wbrew pozorom, się zdarza, głównie ze względów na zanieczyszczenia wody, ale również nad morzem dotyczy się to często prądów wstecznych, które następują, polegają one na tym, że woda z powrotem wciąga do morza i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ bardzo dużo osób nie potrafi
0: walczyć,
3: ich kontrolować i walczyć. I bardzo często dużo osób nie wie, co to są prądy wsteczne.
0: A w Bałtyku też są prądy wsteczne?
3: W każdym morzu są.
0: Mhm. I jak to ocenia ratownik, że są prądy wsteczne? Wchodzi sam do wody, żeby sprawdzić, czy może dostaje jakąś taką informację?
2: Znaczy, doświadczony ratownik to widzi rano, gdzie i co, jak się dzieje. Po prostu je widać.
0: Aha.
2: Widać tam, gdzie jak człowiek wejdzie na troszkę wyżej, zanim zejdzie do morza i spojrzy, gdzie woda mniej faluje i widać, jak płynie w stronę morza. To doświadczone oko po iluś tam latach nad morzem to widać. Ratownicy to oceniają. Zresztą ratownicy zawsze wchodzą do wody zobaczyć, czy dno jest bezpieczne, czy jest, nie zmieniły się strefy. Możemy też Basię spytać, czy wie, jakie są strefy na kąpielisku, co boje tam znaczą.
0: Ho, ho, ho, Basiu, wiesz może, dlaczego są boje na kąpieliskach i co one oznaczają? Wiesz, co to są boje? Boje to są takie, jak to powiedzieć, słuchajcie, takie pływające...
2: Znaczki. Takie jakby piłki pływające, które...
3: Kolorowe pływające piłki.
0: A w jakich kolorach są te bojki, są te boje?
2: Czerwone i żółte.
0: O, te kolory też są ważne, prawda?
2: Na co mogą oznaczać czerwone kolory? Że dalej jest niebezpiecznie.
0: Że dalej nie pływaj, stop.
2: Czerwone boje, czerwone takie piłki oznaczają, że to jest strefa dla nieumiejących pływać. Ona ma 1,20 m głębokości.
0: Czerwone czy żółte?
2: Czerwone.
0: Czerwone, a żółte?
2: A żółte to już są daleko, to są dla tych, co już umieją pływać.
0: Aha, no to dobrze, to w takim razie uważaj na te znaki, uważaj na flagi. Czy będziesz w tym roku, Basiu, nad morzem albo nad jeziorem, w jakimś takim miejscu, gdzie jest woda? Otwarte kąpieliska, otwarta woda?
1: Tak.
0: To w takim razie pamiętaj o różnych zasadach związanych z bezpieczeństwem. Ciesz się wodą, baw się, podskakuj w falach morskich, niech one cię opływają.
2: Baw się z rodzicami.
0: Ale pod opieką właśnie rodziców. I tylko na plażach strzeżonych, bo wiadomo, że tam czuwa nad bezpieczeństwem kąpiących się ratownik. Pozdrawiamy cię serdecznie, Basiu, i bezpiecznych, dobrych wakacji
2: wesołych
0: ci życzymy.
2: Wakacji.
0: Oczywiście, że tak.
2: I wracaj do domu.
0: Do usłyszenia, Basiu. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.
0: Pa, pa. Paweł Błasiak, prezes WOPR, i Ania Błasiak, ratowniczka, są dzisiaj w studiu. Powiem wam, że się świetnie tutaj bawią. Okazuje się, że ratownicy dobrze bawią się także, kiedy znajdą się w otoczeniu różnych maskotek i różnych takich przytulanek, które są w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Ale ja mam, słuchajcie, do was jeszcze jedno pytanie, ponieważ plaża taka nadmorska, to jest wielki, wielki teren. Można iść i iść kilometrami i czasami zdarza się, że jakiś młody plażowicz zapędzi się ze swoim wiaderkiem, do którego wrzuca piękne muszle, albo jakieś nadmorskie kamyki i nagle okazuje się, że odszedł tak daleko od swojego grajdołka, czyli miejsca, w którym plażuje razem z rodzicami, że już zupełnie nie jest w stanie ich wyłowić wśród tłumu plażujących. I zgubił się po prostu.
2: Po prostu.
0: Bywa?
2: Bardzo, bardzo, bardzo często.
0: I co się wtedy dzieje, Aniu? Zdarzyło ci się, że ktoś podszedł do twojej wieży ratowniczej z płaczem,

0: że nie wie, gdzie jest.
1: Bardzo często się to zdarza wbrew pozorom. Na szczęście między ratownikami jest komunikacja najczęściej za pomocą takich radii, które każdy ratownik ma.
0: A, czyli poza gwizdkiem macie jeszcze takie krótkofalówki, tak?
1: Tak, te krótkofalówki służą między komunikacją między wieżami, ponieważ wieże są od siebie oddalone i nie są one w zasięgu naszego głosu, więc bardzo często, zawsze, jeżeli przyjdzie do nas takie dziecko, to przez taką krótkofalówkę jest puszczana informacja o imieniu i o tym, jak jest ono ubrane, bo zdarza się również w tą stronę, że potrafi do nas przyjść rodzic, że zgubił dziecko, więc w obie strony potrafi się zdarzyć, że ktoś do nas przyjdzie.
0: A bywa i tak, że pewnie rozglądacie się z tej swojej wieży, czyli z wysokości wieży ratowniczej i wypatrzycie tego chłopca jasnowłosego w czerwonych kąpielówkach, który właśnie został gdzieś tam zagubiony przez rodzica.
2: Nie, żeby nie powiedzieć porzucony, tak?
0: No nie, nie.
2: Zdarza się, no... Tutaj bym dyskutował, bo czasami mieliśmy takie wypadki, że dziecko na stanowisku ratowniczym, tym głównym, było kilka godzin i rodzice przychodzili dopiero pod koniec dnia pracy ratowników, traktując nas jako przedszkole.
0: No bo wiedzieli, że w waszym towarzystwie na pewno wszyscy będą bardzo bezpieczni,
2: tak,
0: ale nie o to chodzi.
2: Ten ratownik, który zajmuje się tym dzieckiem, nie patrzy na kąpiące.
0: Jasne.
2: Natomiast zdarza się oczywiście tak, że siedzimy na wieży ratowniczej i nagle jakiś berbeć wędruje sobie. My wtedy patrzymy, czy wędruje sobie z kimś, czy ktoś. Bo może być tak, że berbeć sobie wędruje, a tata czy mama
0: dwa kroki
2: ukradkiem
0: za nim
2: patrzą, co on zrobi, kiedy zauważy, że się zgubił. To też jest nauka i to cały szacunek dla rodziców, którzy potrafią tak to zrobić. Natomiast no, lepiej jest, wolimy, kiedy znajdziemy dziecko, które szuka rodziców, niż rodzica, który szuka dziecko. Bo jak rodzic szuka dziecka, to rozpoczynamy akcję poszukiwawczą na wszelki wypadek. Oczywiście w większości wypadków to dziecko znajduje się z reguły na wydmach albo gdzieś indziej na spacerze, ale no, musimy zacząć przede wszystkim szukanie w wodzie.
0: Właśnie, więc jeżeli poczujecie nagle, że straciliście orientację na plaży podczas właśnie budowania zamków z piasku albo poszukiwania pięknych muszelek.
2: No to strasznie duży zamek musiałby być.
1: I strasznie dużo muszelek.
0: No, ja to potrafię sobie wyobrazić. Ale pamiętajcie, że jeżeli jesteście na plaży strzeżonej, to można zawsze znaleźć pomoc u ratownika. I co też pomaga ratownikowi, na przykład numer telefonu, który niektóre dzieci mają zapisane na takich bransoletkach specjalnych, prawda?
2: No są, to jest bardzo fajny pomysł, że są takie bransoletki zakładane. Czasami na niektórych plażach są przy wejściu na plażę. Czasami po prostu rodzice takie bransoletki zakładają z imieniem, z numerem telefonu. Czasami piszą flamastrem na ręku taki numer telefonu. I to jest dla nas pomoc. I tak z reguły przez megafony ogłaszamy, że znaleźliśmy dziecko, które ma tak na imię, bo dzieci wiedzą, jak mają na imię, i że jest na przykład z takiego, a nie innego miasta, jak jest ubrany, i rodzic bardzo szybko przylatuje. Czasem nawet frytki za to dostajemy.
0: No, przecież ratownik też musi coś jeść podczas tego swojego 8-godzinnego dyżuru, prawda? Gofra tak czasami zjada?
1: Zazwyczaj może być to problematyczne, ponieważ nie możemy zejść z miejsca, ale w większości przypadków mniej więcej w środku dnia
2: przynosimy sobie albo nam dowożony
1: obiad.
2: Dowodzi nam ktoś jedzenie.
0: A ja już chciałam powiedzieć do naszych słuchaczy, dokarmiajcie ratowników, którzy strzegą.
2: Zawsze chętnie frytki czy jakąś czekoladę to przygarniemy. Zjemy na miejscu. Zjemy na miejscu. Jak nas jest tam trzech, czterech, to czekolada niknie momentalnie.
0: No tak, tym bardziej, że wiecie, wy możecie w odpowiednim momencie, czy w momencie, kiedy już wam się znudzi, albo zmęczycie się kąpielami i zabawami, możecie zawsze wrócić do ośrodka, albo do swojego domku wakacyjnego, a ratownik musi tych 8 godzin dyżurować. I szanujmy naszych ratowników, bo Paweł zdradził mi, że ci polscy ratownicy z reguły zwyciężają na różnych światowych mistrzostwach, zawodach, wracają z medalami.
2: No, w tej chwili chyba dzisiaj wylatują juniorzy na Mistrzostwa Europy do Rzymu. Basenowe. We wrześniu będą na Mistrzostwach Oceanicznych w Irlandii i zawsze przywożą medale i rekordy. To tak co dwa lata coś jest przywiezione. Seniorzy również w tym roku w RPA są Mistrzostwa Świata. Mamy nadzieję również na medale. Tam są, mamy najlepszych ratowników na świecie. Jesteśmy w czołówce światowej.
0: Świetna wiadomość w takim razie. Jesteśmy pod dobrą opieką. Tylko pamiętajcie o tym, żeby zawsze szukać plaż strzeżonych, kąpielisk strzeżonych, bo wiadomo, że wtedy jest komu zareagować, gdyby cokolwiek się wydarzyło.

0: zdarzało. Ale jak już Paweł mówił, ten rok jest wyjątkowy, także pod tym względem, że bezpieczeństwo jest zachowane, może wreszcie Polacy uczą się pływać i radzą sobie dobrze w wodzie. To może być ten efekt, słuchajcie, że dobry
1: znaczy, może
0: czas...
1: być, to znaczy... Pierwszy, znaczy mamy, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, uchwalony przez ONZ. I pierwszy raz od czasu, jak go obchodzimy, czyli od 4 lat, udało nam się, że w tym dniu, od 4 dni zresztą, nie było żadnego utonięcia w Polsce. Kładziemy to na karb tego, że w tym dniu zapobiegania utonięciom i dzień, 2 dni wcześniej robimy bardzo dużo, ale to bardzo dużo akcji profilaktycznych, rozdajemy gadżety, uczymy wszystkich dzieci. Być może jest to jakiś
0: efekt.
1: No chcielibyśmy, żeby to był efekt. W zeszłym roku mieliśmy taką wielką kampanię, że promowaliśmy pływanie z boją asekuracyjną, czyli że przypina się bojkę taką dmuchaną, jak coś się dzieje, można się jej przytrzymać, rodzice widzą, gdzie jest dziecko i tak dalej, rozdaliśmy ich ponad 3000 chyba w ciągu roku i utonień w zeszłym roku było 40% mniej, to jest prawie połowa mniej. No, w tym roku
0: sukces.
1: Niestety podążamy w stronę takich lat poprzednich, bo tej kampanii już nie mamy, bo to jednak są pewne koszty takich kampanii, ale no chcielibyśmy, żeby ktoś jednak stwierdził, że same tłumaczenie to już chyba przejadło się nam. Tak jak mówimy, że nie wolno tego, ile można mówić, że nie wolno, tak? Natomiast my mówimy bojki asekuracyjne, tak? W tym roku prowadzimy kampanię Life Jacket, czyli pływajmy na sprzęcie motorowodnym czy na sprzęcie żeglarskim,
0: w kamizelkach.
1: One są ładne. To nie jest obciach. To nie jest tak jak kiedyś brzydki kapok. One są ładne. Wszyscy ratownicy na sprzęcie pływają w kamizelkach. Nie ma ratownika bez kamizelki. W związku z tym to nie jest obciach i tak dalej. A najważniejsze, uczmy dzieci pływać. Po prostu.
0: Aniu, będzie można cię spotkać gdzieś na wakacjach podczas, albo raczej podczas wakacji. Ty będziesz pracować jako ratowniczka, a kąpiący będą się cieszyć wakacjami?
2: Zazwyczaj tak, natomiast w te wakacje z różnych względów musiałam sobie odpuścić tą przyjemność pracy.
1: Jedzie za granicę.
0: Dobrze, to w takim razie pięknego, dobrego wyjazdu ci życzymy. No a wszystkim kąpiącym chyba, czy plażującym, czy wypoczywającym życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji.
1: Ania jest sędzią sportowym, w związku z tym jeździ na zawody sędziować między innymi. Dlatego jej nie ma.
0: No tak, to poważna odpowiedzialność, Aniu, w takim razie.
1: Ale wszystkim życzymy oczywiście spokojnych i bezpiecznych wakacji pod okiem ratowników WOPR.
0: Paweł Błasiak, prezes WOPR, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, i Anna Błasiak, ratowniczka i sędzia, jak już wiemy, jest naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Julia Rozbiecka, nasza redakcyjna koleżanka i reporterka, rozmawiała z waszymi kolegami o pracy ratownika.
1: Taki ratownik, który nad wodą komuś pomaga, to jakie powinien mieć sprzęty?
2: Boje ratownicze to takie coś, co ma ratownik, żeby się nie utopił. Deska, która się unosi na wodzie, żeby ratownikowi łatwiej pływać albo położyć tam człowieka rannego.
1: Czy wiecie, kto to jest ratownik?
3: Kto to jest? Jedny ratownik musi ratować, gdy jest pożar. Może łapać złodzieje. Jedyny w wodzie może.
1: W wodzie też może ratować?
3: Tak.
1: Czego taki ratownik potrzebuje, żeby kogoś w wodzie uratować?
3: Statku. Gdy się ratuje, to potrzebuje kółka. Takiego kółka ze zuce, gdy ktoś wypadł ze statku. I trzeba złapać kółko.
4: Ratownicy wodni chyba po prostu siedzą na przykład na plaży albo nad wodą i patrzą na wodę, czy ktoś się nie topi, a jeśli ktoś się topi, to wskakują tam i ratują tą osobę.
1: A opalają się cały czas?
4: Nie. Cały czas pracują i to jest ich praca i cały czas muszą naprawdę oglądać wodę, żeby patrzeć, czy nikt nie potrzebuje pomocy.
5: Taką mamy naklejkę, tak? Przyklejoną etykietę.
1: Ratownik wodny Artur Kędzierski.
5: Że ratownik nic, tylko leży na plaży i opala się. I to jest tak naprawdę bardzo ciężka, żmudna i monotonna praca. Proszę sobie wyobrazić w temperaturach powyżej 30 stopni. Przez kilka godzin ratownik siedzi i obserwuje lustro wody i kąpiące się w nim osoby. Musi reagować na wszelkiego rodzaju naruszenia i regulaminu, i wzywania pomocy. No i też musi się liczyć z tym, że jeżeli pracuje gdzieś na śródlądziu, no to zdarzają się wypadki, które niestety nie kończą się sukcesem.
6: Żeby się nie utopić, to jest bezpieczne bardzo, żeby się nie utopić.
1: Jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą?
4: Najlepiej pływać bliżej brzegu, nie odpływać za daleko, żeby nic się nie stało i bawić się w piasku.
6: Nie wchodzić głęboko do wody. Ale bo na brzegu może być płytko, a dalej może być głęboko i nie wiemy, jaka jest głębokość. I żeby nie wchodzić do jeziora, gdzie nie wiemy, jaka jest głębokość.
7: I żeby jak się nie umie pływać, to żeby być pod opieką opiekuna prawnego albo kogoś dorosłego.
6: Jak się wchodzi, żeby nie dostać szoku termicznego, bo jest różnica temperatury, żeby nie dostać szoku termicznego, to można się trochę ochlapać najpierw.
3: Ja bym chciała być ratownikiem.
1: Dlaczego?
3: Bo fajnie. Że można ratować ludzi.
0: Oczywiście, to jest najważniejsze zadanie każdego ratownika, który czuwa nad bezpieczeństwem kąpiących się na kąpieliskach strzeżonych i tylko z takich korzystajcie. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, kiedy bawicie się beztrosko na plażach.

0: To piosenka z filmu Phineas i Ferb. No i tego właśnie wam życzymy. Chwytajcie dzień, carpe diem. Każdy dzień wakacji jest na wagę złota. Więc mam nadzieję, że ten dobrze rozpoczęty niedzielny poranek potoczy się jeszcze lepiej i dzień dostarczy wam wielu wspaniałych wrażeń. Bawcie się dobrze. Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, za chwileczkę audycja Źródełko i Mateusz Dobrowolski pojawi się przed naszym mikrofonem, a ja wam mówię pa, pa.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.
2: Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we'll provide the rest.

0: Autopromocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.

0: Dziękuję bardzo serdecznie. Jasiek Słowiński, Joanna Słowińska, Jacek Hałas, Alicja Hałas. Wielkopolska, Małopolska, cała Polska, idźcie spać, dobrej nocy.
1: Muzykanci.
2: Dzień dobry. Absolutnie nie idźcie spać, bowiem specjalnie z Warszawy dla was nadaje nasza wspaniała audycja Źródełko w Polskim Radiu Dzieciom. Słuchajcie, był rok 2012, gdy swoim pięknym śpiewem i muzyką grupa Muzykanci rozbrzmiewała w naszym radiowym studiu koncertowym S1 imienia Witolda Lutosławskiego. Tej wspaniałej kapeli już inaczej niż z takiego archiwalnego nagrania niestety nie usłyszymy. 16 lipca o 4:15 do wieczności odeszła bowiem Joanna Słowińska. Skrzypaczka, wokalistka, niesamowita postać, legenda polskiej sceny folkowej, współtwórczyni festiwalu Etno Kraków rozstaje. Nie ma jej z nami, ale jestem ja, Mateusz Dobrowolski. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie. Ja, a po drugiej stronie naszego studia Anna Jończyk. Jesteśmy z wami do godziny 12, bo w wakacje Źródełko to aż 2 godziny spotkań z polską muzyką tradycyjną. Z polską i nie tylko. Mamy dla was dzisiaj naprawdę moc atrakcji. W pierwszej godzinie spotkamy się między innymi z Basią Derlak, która przygotowała dla was kolejną bajkę waszych regionów. Tak jest. Słuchajcie, dziś odwiedzimy Góry Świętokrzyskie i spotkamy niezwykłego, osobę miewającą problemy z wymiarem sprawiedliwości. To jest chyba najlepsze współczesne określenie na strasznego zbója. Co jeszcze przed nami? Dacie wiarę, że radiowy los sprawił, że my się nie słyszeliśmy od 4 miesięcy. Naprawdę. Ostatni raz rozmawialiśmy 29 marca. Opowiedzcie, co najbardziej niezwykłego przytrafiło się wam w ciągu tych kilku miesięcy. Ja zacznę. Cały kwiecień spędziłem w Estonii. Pomyślałem, że wspólne posłuchanie kilku współczesnych folkowych piosenek z tego malutkiego kraju na północnym wschodzie ma duży sens. Byliście tam kiedyś? Czy Estonia coś wam mówi? Posłuchamy zatem trochę muzyki z tamtych stron. A w drugiej godzinie Źródełka, no też wybierzemy się bardzo, bardzo daleko, bo odwiedzi nas niesamowita gościni. Będziemy rozmawiać z Eweliną Ferenc, założycielką rezydującej w dalekiej Kanadzie grupy Polki. Porozmawiamy o jej dzieciństwie na Śląsku i o tym, co słychać w jej niezwykłym międzynarodowym zespole. Tak, wyobraźcie sobie grupę polsko-latynoską, polsko-irlandzką, która gra polską muzykę w Kanadzie. To niesamowite. A to już w drugiej godzinie Źródełka. No i właśnie, startujemy. Te Góry Świętokrzyskie. Niech w klimat, muzyczny klimat tamtych stron wprowadzą nas tęgie chłopy. Tutaj to będzie piosenka o ropuchu. Tekst napisał Marcin Żytomierski, zaśpiewał go Adam Struk, ale muzyka jest zupełnie tradycyjna. Na takie wolne oberki mówi się w tamtych stronach chłopy i stąd nazwa zespołu Tęgie Chłopy. Utwór nazywa się Gdy nie przychodzi sen. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Bajki waszych regionów. Sezon drugi, odcinek piąty. Świętokrzyskie. Zbójca dżentelmen. Drodzy Państwo, witamy w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Żeby urozmaicić Państwu wycieczkę, nasze małe, ale pomysłowe biuro podróży proponuje przejechać dziś przez przełęcz Świętego Mikołaja karetą. O tak, nie tylko mają Państwo szansę zachwycić się dawnymi środkami transportu, ale też poczuć pewien dreszczyk emocji. Bo proszę sobie wyobrazić, że przełęcz ta była niegdyś miejscem niebezpiecznym. A takie karety musiały się liczyć z napaścią lokalnych...
1: Ej, stop!
0: Co się dzieje?
1: Zdarmuję!
0: Przecież to zbójca kak we własnej osobie.
2: No panie, no, my nic nie przewozimy, no zlituj się.
3: Ja już sobie sam zajrzę do tego szykownego wozu i sam ocenię, czy przewozimy.

0: widzicie coś, czy nie?
1: Pasażerki mam. No, dwie szlachetne i wysoko urodzone. No, no zliczuj się, no. Ja ci oddam nawet kapelusz, buty ci oddam, no tylko...
0: O, witajcie, pasażerki. Jestem zbójca kach.
2: Jak?
0: Śmak. Widzę, że złota w skrzyniach ani towarów to nie uświadczy, ale porwać... O! Na przykład panią, wysoko urodzoną pasażerkę, no też w sumie można.
1: Pani, no, no karetę całą bierz, no. A, tylko to... oszczędź.
2: Audzieś, mikujesz, gościu. Radę masz jak Szczecin. Gdzie mi złapani, ciociu?
0: Ała! Ej, co mi pani robi? Gdzie to? Ała!
2: To dźwignia, proszę pana. Taki chwyt. Samoobrona.
0: Pani bardzo tak.
2: Siedź pan teraz grzecznie i się nie wyrywaj. Porywać pasażerkę? Można tak? Niech cię ta przygoda nauczy rozumu, ty. Ciociu, ciaśniej. Ciaśniej go spętajmy. Porywamy tego gagatka.
1: Oczywiście, robi się. Wiszta, jo, kochany. Wiszta.
3: I taka perypetia. Miał porwać kak, a stało się jak? Wysoko urodzona pasażerka wraz ze swoją demoniczną ciocią porwała jego. Przez chwilę zdumiony kak nawet śmiał się z tej przygody i sam świstał na konie, że za wolno, a pasażerkom powtarzał, że za słabo go spętały. Ale kiedy za oknem zaczęło się przerzedzać, zrozumiał, że do swojej kryjówki ma coraz dalej... I dalej.
2: I jak panu się z nami podróżuje, panie Kak?
0: A owszem, poszło mi w pięty, pani szanowna. Nauka odebrana i to jak?
2: To wcieli pan ją w życie i będzie od dzisiaj zbójcą gentlemana.
0: No chciałbym, szanowna, ale to już niemożliwe. Jeśli wypuszczą mnie, panie, choć kilometr za lasem, każdy jeden rozpozna kaka i zaprowadzi do kata. Cała okolica możnych czyha na moje życie, możnych, no bo no biedni to co innego. Szanują mnie, gdy zawsze dzielę się z nimi tym, co uzbójuję. A dobra, niech będzie ten kat.
2: Tak to nie chcę. Mirku, prr! Miałyśmy dać panu lekcję, ale nawet moja demoniczna ciocia nie chciałaby przecież pana oddawać w ręce śmierci.
4: Co? Nie, absolutnie.
2: Zróbmy tak. Wypuścimy pana o tutaj. Niby się przerzedziło, ale to nadal las. Do ludzi jeszcze daleko. Jeśli pan mi obieca więcej nie zagrażać wędrowcom, nawet tym, jak to pan powiedział, możnym, to proszę...
0: Obiecuję! Jestem panią dozgonnie wdzięczny za darowanie życia i za nauczkę.
2: Tak. Ciociu, pogniewasz się, jeśli na słówko odejdę z panem Kakiem?
4: No powiedzmy, że będę was mieć na oku.
2: Dziękuję. To... Pan mieszka, panie Kak?
0: No a jak?
2: I co dzień budzi pana szum strumyka i szelest sarni chracic?
0: A w nocy towarzyszy mi żmer lisich stóp i pochukiwanie puszczyka.
2: Nie w pałacu budzi, tylko dzwonienie złotych łyżeczek o brzegi.
0: O, no to nawet ja wiem, że to niegrzeczne.
2: A jedyna przyroda to rododendron w doniczce. Czuję się jak w złotej klatce, a tu u pana jest wolność.
0: Jeśli kiedyś zechciałaby pani przespacerować się po przełęczy świętego Mikołaja, będzie pani zawsze tu mile widziana i bezpieczna. Z najwyższą czcią oprowadzę panią po moim świecie. Nie śmiem prosić o...
2: Tak? Nie śmiem prosić o...
0: Nie śmiem prosić o wybaczenia, co dopiero łapkę na zgodę.
2: Wybaczam. I na pewno kiedyś wpadnę w odwiedziny, żeby...
0: Naprawdę?
2: Żeby zobaczyć, czy dotrzymał pan słowa i czy jest pan już zbójcą gentlemanem. Zgoda?
0: O,

0: pasażerko, słowo zbójcy dżentelmena.
1: Była to opowieść Zbójca dżentelmen, zainspirowana legendą świętokrzyską, opowiedzianą przez panią Ewę Siudajewską i pana Piotra Sepiołę. Adaptację tej bajki możecie znaleźć w publikacji Diabelska sól i inne bajki ludowe świętokrzyskie autorstwa pana Wojciecha Widłaka. Jest to książka wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wystąpili Małgorzata Moskalewicz, Beata Kiuzę, Filip Urbanke, Jakub Snochowski, Marta Zalewska i Basia Derlak. Koncepcja Hania Szczęśniak. Scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia.

Oberek Świętokrzyski. Oberek Świętokrzyski od Kapeli Wyczyńskich. Nagranie z naszej radiowej serii Muzyka Źródeł zamknęło kolejny odcinek naszego cyklu Bajki Waszych Regionów. Z Basią Derlak i niezwykłymi historiami, które dla nas przygotowuje, spotkamy się znowu już niebawem. No a teraz obiecany przegląd ciekawostek i nowości z estońskiej sceny folkowej. Tak jest, słuchajcie, cały miesiąc, długi kwiecień spędziłem tamże właśnie. Oczywiście nie mogło być inaczej, zabrałem wszystkie swoje bębny obręczowe i uczyłem dzielnie Estończyków grać na tym instrumencie. Instrumencie, który tam już nie występuje, właściwie od kilkudziesięciu lat nikt na tym nie gra, a źródła, różne historyczne filmy i przede wszystkim stare zdjęcia pokazują, że ten nasz bęben obręczowy był również ich bębnem obręczowym jeszcze nie tak dawno temu. No właśnie, ale Estonia, to trzeba sobie chyba wytłumaczyć, jak to właściwie tam można się dostać. No to wyobraźcie sobie, że wsiadamy w autobus albo auto i jedziemy, tak powiedzmy, że ruszamy gdzieś z centralnej Polski, gdzieś tam z okolic Łodzi i tak jedziemy przez Warszawę i potem na Suwałki przejeżdżamy Litwę całą, musimy dojechać do Rygi, czyli do stolicy Łotwy, kolejnego kraju tam na północny wschód, jak się jedzie. I jeszcze wiele godzin, aby znaleźć się w stolicy Estonii, w Tallinie, w niezwykłym mieście nad samym Morzem Bałtyckim. Język lokalny to język ugrofiński, z takiej rodziny do niczego niepodobnej, słuchajcie. W podobnym

podobnie brzmią węgierski i fiński, one są jakoś tam ze sobą powiązane, ale to niewiele ma wspólnego właściwie z niczym, w czym się obracamy tak na co dzień. Więc niezwykły język, zupełnie inny od naszego. I historia, słuchajcie, kawał historii, bo oni tak naprawdę do roku 1918 właściwie nie mieli własnego państwa. Najpierw dawno temu zakony rycerskie, krucjaty bałtyckie, potem panowanie szwedzkie, rosyjskie, potem na krótko właśnie ta niepodległość. Stoczyli wielką wojnę w 18 roku, 19-20, zupełnie jak my. No i potem okupacja radziecka, odzyskanie niepodległości w 91 roku, ale to, co ich łączy, wyróżnia, to jest uwielbienie dla śpiewu. Wyobraźcie sobie, że Estoński Festiwal Pieśni i Tańca to jest taka, jakby to powiedzieć, olimpiada folkloru. Co 5 lat spotyka się, no właśnie, kilkaset tysięcy osób w sercu Tallina, aby razem śpiewać tradycyjne pieśni, prezentują się chóry, aby razem tańczyć i od niedawna także, aby prezentować tradycyjne instrumenty. No właśnie, kilkaset tysięcy osób, no to jest niby dużo, ale znamy takie zgromadzenia z Polski, no i tak, tylko nas, Polaków, w Polsce jest 38 milionów. Estończyków jest 1 200 000 ludzi, więc 500 000 osób na festiwalu w Tallinie to jest pół narodu, które gromadzi się w jednym miejscu. No i właśnie, słuchajcie, i teraz będzie jeszcze trochę o magii liczb, już bardzo krótko. Część sceny folkowej, ogromna część, przynależy po prostu do sceny popowej. To jest wszystko jedna wielka scena muzyczna. Trochę inaczej niż u nas. No i właśnie, liczby i magia. Najpopularniejszym aktualnie zespołem folk popowym w całej Estonii jest zespół Sadu. To jest kwartet założony przez dwie dziewczyny, Sandra Silama i teraz zaraz wam dopowiem, kto jeszcze założył zespół Sadu. Natomiast magia liczb, słuchajcie. Bo tak jak powiedziałem, kraj ma 1 200 000 mieszkańców. Mniej więcej tyle osób mówi po estońsku, powiedzmy, na całym świecie. No i utwór, którego sobie za chwilę posłuchamy, on się nazywa Igavene. No to na samym wielkim szwedzkim serwisie do odtwarzania muzyki on ma 2,4 miliona odtworzeń. Także w sumie każdy jeden Estończyk, jakby tak podzielić te odtworzenia porówno, to słuchał tego utworu 2 razy w samym internecie. Możecie sobie tylko wyobrazić, jaka to jest popularność, jakie to są hity. No i właśnie, zagramy zespół Sadu, a w trakcie, kiedy ten utwór będzie nam tutaj grał, to bardzo was chciałem ponowić swój apel i zaprosić was bardzo ciepło do dzwonienia do nas do studia. Ania tutaj już otworzyła naszą linię 22 645 2055. Strasznie nas interesuje, co najciekawszego spotkało was przez ostatnie 4 miesiące. Jakie przygody, jakie historie, jakie spotkania, a może jakieś niezwykłe koncerty, które widzieliście lub jakieś innego rodzaju spotkania z żywą muzyką tradycyjną. To nas bardzo ciekawi i ciekawi nas, co u was słychać. W związku z tym dzwońcie 22 645 20 55. My bardzo lubimy naszych słuchaczy i słuchaczki, w związku z tym spodziewajcie się czegoś sympatycznego w zamian, czy w ramach podzięki, ale przede wszystkim jesteśmy super ciekawi, jakie historie spotkały was przez ostatnie kilka miesięcy. Zagramy zespół Sadu. Utwór nazywa się Igavene.

Zegar tyka. A to jest źródełko w wakacje. Specjalnie dla was do godziny 12 w Polskim Radiu Dzieciom. Przy mikrofonie Mateusz Dobrowolski. Jeszcze raz serdecznie was witam. Ciepło. Mam nadzieję, że nie wystraszył was ten przedziwny język, do niczego niepodobny. Trudno tu uchwycić pojedyncze słowa, znaczenia. Oj, zdecydowanie. To są takie piosenki, które zdecydowanie należy interpretować już po zasięgnięciu tłumaczenia. Zapomniałem, nie wspomniałem, więc powiem. Twórczynie zespołu Sandra Silama, Sofia Liz Leaf, obie niezwykle już utytułowane wokalistki i grające na właśnie na instrumentach tradycyjnych. Co tam słyszeliście? Była gitara, niewątpliwie taka akustyczna, to się dało usłyszeć. Były skrzypce, które wprowadzały tam motyw otwarcia. No i taki dźwięk. Jak to powiedzieć? No, jakaś jakby wielka mucha tam się czasami odzywa. Coś takiego, nie? No właśnie, to jest, słuchajcie, tradycyjny instrument, jak najbardziej estoński. Nazywa się drumla po polsku. Oni na to mówią to rupili. No i właśnie, przykładamy taki metalowy języczek do ust i następnie właśnie do zębów i wprawiamy taki metalowy język w ruch, a nasze ciało, nasza szczęka, nasz aparat oddechowy staje się rezonatorem. No, tak, gdyby przyjąć do tego właśnie taką muzyczną teorię, to tak byśmy o tym powiedzieli. No i właśnie, niesamowita historia stworzenia właśnie zespołu, który stał się no, momentalnie, totalną, absolutną sensacją w dalekiej Estonii. To jest tak, że generalnie w Estonii muzyka tradycyjna ma swoje miejsce w edukacji muzycznej od bardzo dawna. Na początku lat 90. zaczął się cały ruch rekonstrukcji dawnych tradycji, które już właśnie trochę podupadały. Były z tym różne problemy, ale dzielni Estończycy podpatrywali wzory szwedzkie i tak powstały różne instytucje, które dzielnie wspierają rozwój właśnie ruchu folkowego w Estonii. Niewątpliwie do największej z nich należy Festiwal Muzyki Folkowej w Viljandi, w malutkim mieście. 16 tysięcy osób, niecałe nawet, mieszka w tej mieścinie, a odbywa się tam festiwal, który gromadzi kilka razy więcej ludzi i który właśnie teraz kończy się. Dzisiaj jest ostatni wieczór wielkiego festiwalu.

0: festiwalu folkowego w Viljandi. Przyjeżdżają na niego oczywiście muzycy z Estonii, ale także zespoły z Polski i w ogóle ze świata. W tym roku aż dwójka wykonawców z Polski, dwa zespoły, dwa podmioty artystyczne. Pierwszą z nich jest znana wam dobrze Karolina Cicha. Oglądałem jakieś relacje z festiwalu i grała tam nawet repertuar ze swojej płyty ostatniej, z płyty właśnie z repertuarem dla dzieci i młodzieży. Jest tam również także polsko-ukraińska grupa Chrajbery. No i właśnie festiwal w Viljandi trwa i gra tam również zespół, który miałem właśnie przyjemność poznać podczas mojej miesięcznej rezydencji. Cztery. Rezolutne dziewczęta z zespół 3-4, no właśnie, czyli 3-4 po prostu. Jest świeżo po swoim płytowym debiucie. Zagramy utwór, on się nazywa Pele Long, ale to, co tutaj jest istotne i na co chciałem zwrócić waszą uwagę, chciałbym, żebyście swoje uszy skierowali na ten odcinek. Posłuchajcie, bo to jest niesamowite, że tak jak w Polsce, cała masa tradycyjnych tańców w Estonii jest również w rytmach trójmiarowych. Tak jest. Bo zobaczcie, w tej teorii muzyki w Polsce mówimy o 5 tańcach narodowych. No i teraz wszyscy powinniśmy je wymienić chórem. Więc zacznijmy. Po pierwsze polonez, po drugie kujawek, po trzecie mazur, po czwarte oberek i po piąte krakowiak. No i teraz tak, z tych 5 tańców, aż 4 są w rytmach trójmiarowych. Kujawek, polonez, oberek i mazur. No i cała magia polega na tym, że właściwie tam w Estonii jeden trójmiarowy taniec załatwia właściwie 3 z tych 4. Nazywa się on labajalgiem, jest tańcem tańczonym, dosłownie ta nazwa oznacza taniec tańczony na płaskich stopach. No i niesamowite, bo można go tańczyć w kilku różnych trybach, jakby tak w pojedynkę, w sensie jest jakby jedna osoba za drugą, chwytamy się za ręce i prowadzimy takiego węża, który tam się toczy, zawija. Niesamowite to jest. Drugi tryb, no to taki taniec w parach, właśnie przypominający naszego mazura. I wreszcie taki tryb, który wygląda identycznie jak nasz polonez. Taki totalnie, słuchajcie, studniówkowy, z bramkami, ze wszystkim. To się tam tańczy w ramach jednego tańca, który potrafi trwać dosyć długo. Labajalk się nazywa. No i wydaje mi się, tak na moje ucho, że ten Pele Long, ten utwór, który zagra nam żeńska kapela 3-4, no to on właśnie tym jest inspirowany. Także posłuchajmy znowu z dalekiej Estonii 3-4.
1: Oh, sina lidumis, kenane, kus 70 saba sinuga jeetaga, tuleb kurbe lugu, paistab nalja tegu erale.

I tak właśnie wybrzmiewał specjalnie dla nas żeński ensemble Trifor prosto z dalekiej Estonii. Słuchamy źródełka i słuchamy przeglądu nowości estońskiej sceny folkowej, no zainspirowanego, nie bójmy się tego powiedzieć, moją tymczasową przeprowadzką do tego pięknego kraju. Tak jest, to był miesiąc spędzony pomiędzy Tallinem, czyli stolicą kraju, miastem na samym czubku, na samej północy Estonii, właśnie tej malutkiej, wspomnianej już dzisiaj mieściny zwanej Viljandi oraz drugiego co do wielkości miasta, zawrotne 100 tysięcy mieszkańców, żyje w Tartu, gdzie również spędziłem kilka dni. Wspaniały czas, niesamowicie zaangażowana w działalność kulturalną, muzyczną, społeczność. Mnóstwo osób uczy się grać na najróżniejszych tradycyjnych instrumentach. No i mają Estończycy niesamowitą otwartość na najróżniejsze trendy. I o tym trochę będzie przy tym trzecim z czterech zespołów, które dzisiaj usłyszymy, bo zespół Zetot istnieje już ponad 20 lat, a ich historia związana jest z taką niesamowitą mniejszością żyjącą, grupą, społecznością żyjącą na południowo-wschodniej części Estonii, zaraz przy granicy z Rosją, właściwie na granicy z Rosją. Ta grupa to plemię, naród, ludzie Setoma. To i właśnie kolejna grupa ugrofińska, znowu gdzieś ten korzeń, to stepy dalekiej Azji, jakaś taka podróż niesamowita, trudna do zlokalizowania w historii. I Setoma wyróżniają się no niezwykłą kulturą, również tym, że w kraju, który jest co do zasady bardzo zlaicyzowany, gdzie ludzie właściwie nie chodzą do kościoła, to oni chodzą. Oni chodzą do kościoła prawosławnego i są temu wierni. I to ich odróżnia od lwiej części mieszkańców Estonii. No i mają właśnie tradycyjne śpiewy oraz bardzo charakterystyczne tradycyjne stroje. Takim bardzo niesamowitym elementem stroju kobiet na przykład są takie naszyjniki z monet, robione tradycyjnie, przywdziewane. Im bogatsze gospodarstwo, im bogatsza kobieta, tym tych monet, jak się możecie domyślać, więcej. W kompozycji z chustami, z sukienkami, które noszą, spódnicami, no to wygląda zjawiskowo. I taki bardzo charakterystyczny taniec na bardzo drobnym krokiem tańczony. To jest znak rozpoznawczy ludu Setoma. No i właśnie ten śpiew, tym się chciałem z wami podzielić. Tego pomyślałem sobie, że warto by było posłuchać. Zespół Zetot to jest boys band. To jest pięciu chłopaków, którzy poznali się jeszcze w liceum i swoją muzyczną przygodę, tak jak mówiłem, kontynuują już ponad 20 lat. Posłuchajcie, jak śpiewają. Utwór nazywa się Ilmarikas. Grupa Zetot, prosto z dalekiej Estonii, specjalnie dla was w źródełku.

0: Tylle, ma tyha jalla pera selleti. Tylle, ma tyha jalla per selle olei kurbust. Mul kulla jalla pera selle olei kurbust. Mul kulla jalla per.
1: Był to zespół Zetot z dalekiej Estonii, z ludu Setoma, żyjącego na wschodnim pograniczu tego kraju. No i właśnie ze wschodu teraz ostatni estoński kawałek. Na dziś jedziemy na zachód tego kraju, a tam na wyspach i wybrzeżu do dziś żyje estońsko-szwedzka społeczność. Tak jest, to pozostałość, tak jak wspominałem, panowania szwedzkiego, które trwało tam dobrych kilkaset lat i zostawiło po sobie liczne ślady. Jednym z nich jest taki tradycyjny instrument, który nazywa się hiukanel. Szwedzi mówią na niego talharpa, a jest to takie drewniane pudełko z strunami wykonanymi, no właśnie, z końskiego włosia, które przepuszcza się i skraca się w powietrzu palcami. No, musielibyście to zobaczyć. Nie wiem, czy mój opis jest najbardziej precyzyjny na świecie, ale nie da się ukryć, że ten instrument można było usłyszeć i zobaczyć na przykład w ramach konkursu piosenki Eurowizji 2 lata temu, bo zespół, którego za chwilę posłuchamy, nazywa się Pulup i właśnie na tej Eurowizji wystąpił. A posłuchamy no utworu, który już jest absolutnie inspirowany, czy wręcz jest po prostu labajalgiem, czyli tym trójmiarowym tańcem, którego można zatańczyć i jak poloneza, i jak mazura, i jeszcze jako węża. A historia, no właśnie, mówiliśmy o tym, że język estoński do niczego niepodobny, ale ta historia podróży przez Łotwę i Litwę do Polski i dalej, no, może zrozumiecie pewne wątki, które pojawiają się w utworze Ligutage Vastu zespołu Pulup, prosto z Estonii.

0: Tak właśnie brzmi estoński instrument hiiukanel. Lira, moglibyśmy powiedzieć, smyczkowy instrument o niezwykłym brzmieniu i niezwykli, naprawdę niezwykli są Ramo Teder i Marco Weisson, którzy tworzą zespół Pulup. Mieliśmy okazję wielokrotnie z zespołem Hajda Banda przecinać się na różnych festiwalach właśnie z chłopakami, z panami z Pulup. No niesamowita jest to załoga. Ten kolejny segment, który chciałem dla was dzisiaj przygotować, zaprezentować, wprowadzający właściwie naszą gościnię Ewelinę Ferenc, która już za parę minut będzie tutaj z nami w studiu, to jest taka, słuchajcie, ogólna refleksja o tym, czym jest muzyka folkowa. No bo to jest trochę tak, że są dawne, stare nagrania ludzi, których już z nami nie ma, którzy, no właśnie, tworzyli niezwykłą ludową sztukę. Ona należała często do jeszcze ich przodków, a czasami była wytworem ich własnej wyobraźni i kreatywności. No i te okruchy tego dawnego dziedzictwa trafiają w różne ręce i różne rzeczy się z takimi skarbami naszej kultury i tradycji dzieją. No i właśnie posłuchamy sobie takich różnych interpretacji jednego tradycyjnego nagrania. Zupełnie niedawno Fundacja Muzyka Zakorzeniona wydała monograficzną płytę pani Franciszki Ciesiułki. To taka śpiewaczka z dalekiej Wielkopolski. No i na tej płycie znalazło się to nagranie, którego wersję jeszcze starszą usłyszymy już za chwilę. Musiałaś ty dziewczę. Przyśpiewka, piosenka, która doczekała się kilku interpretacji. No i właśnie różnych takich interpretacji posłuchamy. Spróbujemy zrozumieć, jak wiele różnych interpretacji, jak wiele różnych wariantów można wyciągnąć z jednej piosenki tradycyjnej. Najpierw nagranie archiwalne, potem Kapela ze wsi Warszawa, a następnie Janusz Prusinowski, Kompania. Posłuchajcie, Musiałaś ty dziewczę.
1: Ja 7 lat miałam, to żem śpiewała. Dawniej mieli takie skrzynki stare. No i ta skrzynka stojała pod oknem u matki w izbie. I tak sobie na tej skrzynce usiadłam i tak sobie śpiewam. Bez jakąś chwili to kupa

Stanęła ludzi pod oknem, a to śli ludzie od roboty, oni stoją, mają śpiewą. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniała matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniała matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałam siostrę i brata, a ciebie nie mogę do kata. Zapomniałam siostrę i brata, a ciebie nie mogę do kata.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.

0: I tak właśnie musiałaś ty, dziewczę, i ze mną jest już to dziewczę, na które czekamy, Ewelina Ferent. Dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Witamy cię bardzo ciepło. Ewelina śpiewa, jest wokalistką, menedżerką kultury, promotorką polskiej muzyki folkowej za granicą. To jest w Kanadzie. O, i to rzeczywiście promotorką z dużymi osiągnięciami. Pochodzi z Katowic, w Kanadzie mieszka od 2016 roku i konkretnie rzecz biorąc w Toronto. Gdzie na mapie Kanady jest Toronto? Ja nigdy nie pamiętam.
1: To jest na południu, zaraz przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, tak. Przy wodospadzie Niagara i takiej w centralnej części nad jeziorem Ontario.
0: O właśnie, czyli tak, jak mamy mapę Stanów Zjednoczonych, to centralna część i do góry i jest tam Ewelina w Toronto.
1: Dokładnie.
0: I się do nas szeroko uśmiecha. Słuchajcie, i co tu trzeba jeszcze powiedzieć? Trzeba powiedzieć o twoim zespole Polki. Będziemy o tym mówić dużo. Już za chwilę, już za moment. No i trzeba powiedzieć, że w 2022 roku dostałaś nagrodę Canadian Folk Music Award w kategorii Traditional Singer of the Year. No i to jest, proszę państwa, konkret. Nie zapraszamy do źródełka byle kogo. Ewelina ma za sobą niesamowitą historię. Będziemy mówić właśnie o tym, jak to było tworzyć śląską scenę folkową 10 długich lat temu i wcześniej. Będziemy rozmawiać o twojej historii, która doprowadziła się do Kanady i o zespole Polki. No i teraz właśnie proponuję, żebyśmy zamknęli nasz przegląd wszystkich Musiałaś ty, dziewczę, świata właśnie tą wersją, którą zespół Polki zrobił na swojej debiutanckiej płycie, która się nazywa
1: Songs from Home.
0: No właśnie, pieśni z domu, słuchajcie, jakżeby inaczej. Także od tego zaczniemy. Polki i Oj, musiałaś. W Polskim Radiu Dzieciom w audycji Źródełko. Jesteśmy z wami do 12.

Oj, musiałaś ty dziewczęta umieć, bo nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczęta umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałam ojca i matkę, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałam matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Musiałaś

0: lata, a ciebie miłego do kata. Zapomniałam siostrę i brata, a ciebie miłego do kata.
1: No właśnie. I tak to w tej muzyce folkowej, proszę państwa, jest, że okruchy historii staramy się ubrać w nowe treści, w nowe brzmienia, w nowe historie. Ze mną jest Ewelina Ferenc. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Cześć.
1: Po raz pierwszy w Polskim Radiu Dzieciom?
2: Tak, po raz pierwszy
1: super.
2: W Polskim Radiu.
1: Oho, no i pięknie. I tak to się właśnie, proszę państwa, zaczyna. Obiecałem sobie, że wypytam cię o twoją drogę do muzyki. Jak to się stało, że zaczęłaś śpiewać, grać? Jak to było?
2: To była taka trochę pokrętna droga i zaczęło się tak naprawdę od mojego wyjazdu na Ukrainę. Także to jest bardzo ciekawe, że dosyć późno w sumie ta droga się zaczęła. Ja nigdy nie marzyłam, żeby być na estradzie.
1: To ile miałaś lat, jak pojechałaś na Ukrainę?
2: To był w 2010 roku. Pojechałam na taki roczny wolontariat.
1: Okay.
2: I to w ogóle były czasy jeszcze sprzed euro. Bardzo dawno temu.
1: Bo nasi słuchacze to nawet się nie urodzili wtedy.
2: Tak.
1: W 2012 roku.
2: W 2010.
1: Mhm. 2010?
2: To jeszcze było przed euro.
1: Ty pojechałaś, tak, przed euro. Ale ja chcę powiedzieć o tym, że euro, czyli piłkarskie mistrzostwa Europy w roku 2012, wyobraźcie sobie, odbyły się i w Polsce, i w Ukrainie. Mieliśmy takie wspólną inicjatywę, więc można powiedzieć, że od Doniecka, który wtedy był jeszcze w Ukrainie, tak fizycznie, bo teraz jest pod rosyjską okupacją, do Gdańska były mecze i było wielkie święto. Ojej, piękne czasy. A ty byłaś w Ukrainie jeszcze przed tym wszystkim.
2: Tak, jeszcze przed.
1: W 2010 roku, na rok wolontariat.
2: Tak, roczny wolontariat. Ja pracowałam w takiej organizacji turystycznej we Lwowie.
1: O.
2: I tam było nas taka garstka dosłownie ludzi z zagranicy. Było nas może 6 albo 7 albo 8 osób. I tak się ze sobą wszyscy razem trzymaliśmy i poznaliśmy bardzo dużo Ukraińców wtedy. Czasami było tak, że ja byłam jedyną Polką albo jedyną w ogóle osobą z zagranicy w towarzystwie ukraińskim. Także musiałam się nauczyć języka, musiałam się komunikować z nimi. I wtedy zobaczyłam, jak ta tradycja na Ukrainie jest wciąż żywa, jak ludzie śpiewają, jak ludzie tańczą, jak grają. I to się działo w kuchniach, w takich malutkich kuchniach. Było nas czasami 20 osób. Wszyscy tańczyli pieśni, tańczyli tańce, grali na instrumentach i śpiewali pieśni tradycyjne. Ja wtedy przeżyłam szok, że tak w ogóle można żyć, że można budować wspólnotę, że można właśnie tak spędzać czas. I po przyjeździe z Ukrainy na Śląsk z powrotem stwierdziłam, że ja chcę to odtworzyć. Ja chcę właśnie chcę mieć takie towarzystwo, chcę mieć takich przyjaciół, chcę mieć takich znajomych, chcę mieć taką garstkę ludzi, którzy właśnie zajmują się pieśniami, tańcami i grają na instrumentach. I ja wtedy założyłam taki chór, nazywa się to Kuczeryki, do dzisiaj istnieje. To jest chór tradycyjny, taki a cappella, śpiewający pieśni

0: tradycyjne, nie tylko polskie, ale też ukraińskie, bałkańskie. Założyłam też ze znajomymi taką grupę, zespół folkowy Blokowioska, który bardzo dobrze znasz.
1: Tak, zaraz do tego dojdziemy, tak, tak, tak.
0: Tak, to był taki śląski zespół, taka grupa.
1: A jeszcze muszę odwinąć tę taśmę troszeczkę. Okay. Jeszcze cię zapytać, czyli jakby w domu rodzinny muzyka to nie był temat za specjalnie.
0: Nie, ja pochodzę z takiej niemuzycznej rodziny, ale zawsze gdzieś tam występowałam na scenie, tańczyłam, grałam w różnych teatrach. W liceum miałam taki bardzo fajny teatr stworzony przez polonistę. Myślę, że przez tego pana i polonistę właśnie później poszłam na polonistykę, co jest też bardzo ciekawe, że to nie była jednak muzyka, tylko polonistyka, a zawsze się interesowałam podróżami. Zawsze gdzieś tam, jak podróżowałam właśnie po Bałkanach, byłam w Indiach, w Gruzji, gdzieś tam zawsze te podróże, to było coś, co mnie interesowało i gdzieś tam zawsze ta muzyka w czasie podróży, to było też coś bardzo ważnego. Gdzieś tam podążałam. Znajdowałam się często na imprezach organizowanych przez tubylców, gdzie właśnie ludzie grali na akordeonie, gdzieś tam w Macedonii. Grali na akordeonie, tańczyli. Tacy zwykli, normalni ludzie. To nie byli muzycy, tylko właśnie zwykła ludność. Także to było bardzo ciekawe, że gdzieś tam zawsze znajdowałam tą muzykę. I to mi się bardzo podobało i zastanawiałam się zawsze nad tym właśnie, dlaczego ludzie śpiewają, jak to się dzieje, że ludzie się zbierają razem i śpiewają te pieśni, że jakby chyba ten aspekt mnie zawsze interesował. Nie żeby być na scenie i żeby być na estradzie, tylko bardziej właśnie, żeby być razem. Mhm. I myślę, że właśnie to towarzyszy mi do dzisiaj też w mojej twórczości, żeby tworzyć właśnie wspólnotę.
1: To jest bardzo piękna puenta. Ja chciałem powiedzieć tylko, że w sumie w Ukrainie to cały czas tak wygląda, te 15 lat później. Dalej poziom, w jaki ludzie zaangażowani w tradycyjną kulturę żyją tym na co dzień i jak bardzo są w to wrośnięci, jak to wypełnia ich codzienność, jest jednak niesamowity i niewiele osób u nas chyba ma aż do tego taką miłość i takie zaparcie. Wspomniałaś nazwę katowickiego zespołu Blokowioska. Kiedy on powstał i z kim go współtworzyłaś?
0: O kurczę, nie pamiętam. Nie pamiętam, kiedy powstał. Myślę, że około 2005, 2006 roku. Aha. Poprawnie, jeżeli
1: nie,
0: się
1: nie
0: mylę.
1: Wiem. Ja sam nie wiem.
0: Ja też nie wiem.
1: To jest pytanie,
0: To jest pytanie do Teofila, naszego menadżera zespołu w tamtych latach. Mhm.
1: Trzeba powiedzieć, że Teofil jest do dziś aktywnym muzykiem współtworzącym kapelę Odloty, obecnie zamieszkały w Poznaniu.
0: Dokładnie.
1: Jako Teofil z Katowic znany w folkowym półświatku dosyć szeroko. Wydaje mi się, że był tutaj u nas też gościem razem z kapelą Odloty. Trzeba by to pewnie sprawdzić w naszym radiowym archiwum, ale Blokowioska, tak, tutaj powiedziałaś o tym, że faktycznie mieliśmy okazję w 2016 roku współpracować, to chyba trzeba by tak powiedzieć. Mhm. Właśnie, przygotowywałem taką składankę, która się nazywała Silesian Roots. I pamiętam kontakt z Teofilem, którego oczywiście nie widziałem nigdy w życiu i ten zespół też nie dane mi było go zobaczyć na żywo, ale pamiętam właśnie waszą epkę nagraną w 2014 roku w studiu Polskiego Radia Katowice. No i na płytę, którą robiliśmy, trafiła kołysanka. Kołysanka, którą śpiewasz. I chciałbym, żebyśmy jej posłuchali, bo powiem, lata mijają, a dalej ten utwór jest bardzo, bardzo piękny. Bardzo was proszę, słuchaczki i słuchacze, nie zasypiajcie, bo po pierwsze z Eweliną będziemy jeszcze rozmawiać o wielu bardzo ciekawych sprawach, a po drugie również liczymy na pytania od was. 22 645 20 55. Ten numer w dalszej części programu będziemy otwierać i będziemy liczyć na pytania od was i za te pytania mamy również dla was niespodzianki. A teraz ze starej, naprawdę starej taśmy, 2014 rok, bagatela, 12 lat temu, zespół Blokowioska i Kołysanka. Prosimy nie zasypiać.

0: Tak jest. To był zespół Blokowioska. Ze mną jest Ewelina Ferenc, która tę kołysankę śpiewała wiele, wiele lat temu, 12 lat temu. I ze mną jesteście wy, nasi wspaniali, dzielni słuchacze. Audycja Źródełko w Polskim Radiu Dzieciom od 10 do 12 w wakacje. Taka jest nasza, taki jest nasz rozkład jazdy. Zapraszamy was do niezwykłych spotkań z polską muzyką tradycyjną i rozmaitościami folkowymi. Jak szeroko sięga nasz wzrok? No dziś, słuchajcie, sięgnął samej Kanady, z której przyjechała do nas Ewelina. No właśnie, jak to się dzieje, że trafiasz do Toronto i kiedy nachodzi cię ta idea, że trzeba w sercu Kanady zrobić polski zespół i nazwać go Polki?
1: No więc w 2017 roku przyjechałam do Kanady, przyjechałam na 2 tygodnie, a zostałam już jest 10 lat. Myślę, że w przyszłym roku będzie 11. Także trochę się to przeciągnęło niespodziewanie, przez przypadek, spontanicznie. Chyba te podróże gdzieś tam mnie tam zaciągnęły, bo zawsze gdzieś tam wiadomo, że chciałam podróżować i interesowałam się innymi krajami, innymi kulturami. No i pojechałam do Kanady na 2 tygodnie.
0: Jaka Kanada jest, tak jakby ją opowiedzieć komuś, kto nigdy nie był, a kojarzy Polskę, powiedzmy, to
1: właśnie,
0: jaka jest Kanada?
1: O Kanadzie za dużo nie wiemy, prawda?
0: No nie,
1: bo się nie mówi
0: nie.
1: Tak za dużo o Kanadzie w telewizji albo w radiu. No więc Kanada
0: to jest... O waszych sąsiadach z południa to tak.
1: Tak, bardzo dużo.
0: Amerykanach to wszystko wiemy.
1: Dokładnie.
0: Ale Kanadyjczycy tak mało.
1: Kanadyjczycy są bardzo uprzejmi.
0: Aha.
1: Tam taka uprzejmość to jest jakby taka kanadyjska cecha.
0: Cnota wręcz można
1: tak.
0: by rzec.
1: Okay. Kanada jest bardzo dużym krajem.
0: Aha.
1: Żeby przejechać z jednego końca na drugi, to potrzeba by było, myślę, że tygodnia. Czasami na przykład lata się...
0: Tygodnia w samochodzie.

0: Tak, tygodnie
1: tak
0: w samochodzie. Tak.
1: Święty Boże.
0: Tak, także to jest bardzo duży kraj. Ciężko zorganizować trasę koncertową w Kanadzie. Ciężko się gra. Lepiej na przykład się skupić na poszczególnych rejonach Kanady. To jest taki kraj, gdzie jest miasta są oddalone od siebie na przykład 5 godzin pomiędzy jednym dużym miastem a dużym drugim miastem. Także też jeżeli jest się muzykiem, to trzeba się przygotować na to, że bardzo dużo czasu się spędza jednak w samochodzie. Na przykład jadąc na koncert można jechać 8 godzin do kolejnego miasta oddalonego.
1: I nie dojechać
0: na przykład, tak. Także to jest bardzo trudny kraj, ale też bardzo piękny. Tam jest bardzo piękna przyroda, tam są piękne góry, góry skaliste. Są dwa oceany, z jednej strony Ocean Atlantycki, z drugiej strony Ocean Spokojny, także bardzo piękna natura. I też,
1: to, co się mówi, to, że część kraju mówi po angielsku, a część kraju mówi po angielsku i francusku.
0: Tak.
1: Ty mieszkasz w której części?
0: Ja mieszkam w Toronto, czyli to jest rejon Ontario. I ten Ontario jest anglojęzyczne. Quebec, który jest obok nas, obok Ontario, to jest właśnie francuskojęzyczna część Kanady.
1: Tam na wschód, bliżej oceanu.
0: Tak.
1: Atlantyckiego.
0: Tak, dokładnie. I tam mówi się po francusku głównie. Tam oni nie za bardzo chcą mówić po angielsku. Jakby chodzi o to, żeby pielęgnować francuski. I że są bardzo z tego dumni, że mówią po francusku. Tam wszystko jest po francusku, nawet znaki drogowe. Także jeżeli się nie zna francuskiego, to jest trochę ciężej. Także myślę, że w Kanadzie większość ludzi zna oba języki, albo na przykład uczy się i angielskiego, i francuskiego. Kanada poza tym jest taka bardzo otwarta na inne kultury. Wielokulturowa i różnorodna. Tam większość ludzi pochodzi, tam większość ludzi to są imigranci, albo pochodzi z rodzin imigrantów.
1: Trochę jak ty.
0: Trochę jak ja, tak. Jeżeli chodzi o Polonię, to myślę, że jest tam około nawet miliona Polaków. Także to jest bardzo duża Polonia. Myślę, że druga co do wielkości za granicą. Myślę, że taka pierwsza Polonia to jest w Chicago. Później Toronto. A później Polska. Tak mi się wydaje, ale proszę...
1: No, Brazylijczycy mogliby się tutaj...
0: Być może.
1: Polscy Brazylijczycy mogliby protestować, ale niewątpliwie. Wielka wspólnota i no właśnie, tylko jak się chce założyć polski zespół w Toronto, jaka jest do tego droga? Lądujesz w kraju, w którym nikt cię nie zna i jak trafiasz na scenę? Był jakiś moment taki przełomu, coś...
0: Tak, ja miałam trochę szczęście, bo ja właśnie przez Ukrainę i Ukraińców poznanych na Ukrainie trafiłam do Kanady. Także znowu ta Ukraina. To byli muzycy.
1: Bo to też trzeba powiedzieć, że to też jest wielka mniejszość w Kanadzie.
0: Tak,
1: mniejszość
0: tak, ukraińska. Dokładnie.
1: Tak. I też taka bardzo zakorzeniona.
0: Dokładnie. Tak. Także ja tam jakby przyjeżdżając do Kanady poznałam właśnie ukraińską diasporę, którzy właśnie są muzykami, śpiewają i chyba przez właśnie tą, przez tych
1: tak,
0: ludzi,
1: tę grupę.
0: Tak, przez tych ludzi zobaczyłam, że można grać ukraińską muzykę, to stwierdziłam, ale nie ma polskiego zespołu, dlaczego ja bym miała go nie założyć? Tam jest bardzo duża Polonia, bardzo dużo polskich festiwali, ale nie widziałam w ogóle właśnie, żeby były takie zespoły tego typu, no nie? Tam jest bardzo dużo zespołów pieśni i tańca, ale mnie zawsze interesował właśnie taki zespół folkowy, polski. No i my jako pierwsi, myślę, że jesteśmy pierwsi w Kanadzie, być może nawet w Ameryce Północnej, nie wiem, czy mogę powiedzieć, to jest niepotwierdzone, tak mi się po prostu wydaje, że, bo nie spotkałyśmy jeszcze nikogo oprócz nas.
1: No nikt nie dostał nagrody najlepszej wokalistki folkowej.
0: Tak. Także my jesteśmy
1: najlepszego zespołu folkowego, no tak.
0: Jesteśmy jedynym takim zespołem, tak. Myślę, że być może pierwszym, który właśnie gra na suce biłgorajskiej. Mamy też Fidel Płocką w zespole. Marta Sołek, nasza muzyczka, gra wspaniale na tych instrumentach. Śpiewamy polskie pieśni z różnych rejonów Polski. Myślę, że głównie ze wschodu, ale też z centralnej Polski. No i właśnie odtwarzamy trochę tą... muzykę folkową, ale też za granicą. Ta muzyka troszkę brzmi inaczej, no bo wiadomo, że nasza idea to jest taka, żeby grać też dla ludzi, którzy nie pochodzą z naszej kultury, żeby tą kulturę im tłumaczyć, żeby zainteresować Polską. Często jest tak, że jak gramy na festiwalach, to ludzie do nas podchodzą i mówią, wow, to pierwszy raz, kiedy słyszymy w ogóle muzykę polską, albo pierwszy raz, kiedy gramy na

0: poszczególnych festiwalach, to jesteśmy na przykład jednym z pierwszych polskich zespołów. Także to jest bardzo ciekawe. Myślę, że tam jest bardzo dużo miejsca dla właśnie takiej muzyki. Ludzie są zainteresowani muzyką z Europy Centralnej albo Europy Wschodniej. Także myślę, że jest bardzo duże pole do popisu i jakby jest miejsce dla takich zespołów i jest tam miejsce dla nas.
1: To, bo tak, zagraliśmy waszą wersję piosenki Oj Musiałaś, a teraz, i to było z waszej pierwszej płyty, to już parę lat od niej minęło, ale dziś w Polskim Radiu Dzieciom, w Źródełku, gramy właściwie przedpremierowo utwory z waszej płyty, która dopiero się ukaże za kilka miesięcy.
0: Tak, nasza płyta nowa pod tytułem Mother Tongue, czyli język ojczysty, ale ja bym chciała powiedzieć. To przetłumaczyć na język macierzysty. Ta płyta ukaże się we wrześniu, 29 września i jest to taka bardzo osobista też płyta, bo ja zostałam mamą w 2020 roku. Także jest to płyta o macierzyństwie, o tym, jaką kulturę chcę przekazać własnej córce, jaką kulturę i jakie tradycje chcemy przekazać następnym pokoleniom. Też jest to płyta o języku polskim, języku ukraińskim, języku angielskim, bo jakby wszystkie te języki to są języki, które są nam bliskie. No i taka właśnie płyta będzie we wrześniu.
1: A o czym będzie ten utwór, który za chwilę usłyszymy, czyli Rutka?
0: Rutka to jest taki utwór, który powstał spontanicznie na jednym z festiwali i właśnie nasi muzycy, którzy są muzykami Americana, folk, albo bluegrass, albo old times.
1: Oj, będziemy to są takie dużo kategorie. Tłumaczyć, ale to dojdziemy do tego.
0: Właśnie razem z nimi stworzyliśmy ten utwór, bo chodziło nam o to, żeby połączyć te dwa światy, Polski i Ameryki Północnej. I właśnie ten utwór wydaje nam się, że łączy te dwa światy. Można to usłyszeć.
1: I trzeba też, zanim będziemy słuchać utworu Rutka grupy Polki, powiedzieć o pisowni, nazwy tego zespołu, bo to jest POLKIY. Polki. W taki sposób.
0: Dokładnie. Tak trochę po amerykańsku, angielsku.
1: Tak, aby było waszym przyjaciołom dam na miejscu w Toronto i okolicy łatwiej. Polki i Rutka w Źródełku w Polskim Radiu Dzieciom.

0: No aż chce się powiedzieć, well done, dobra robota. Proszę Państwa, absolutnie przedpremierowo gramy utwory z najnowszej, jeszcze nie wydanej płyty polsko-kanadyjskiego zespołu Polki z Toronto, a z nami w studiu jest Ewelina Ferenc. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, to było zjawiskowe.
1: Dzięki.
0: I to tak zawsze działa? To zawsze jest taki koncept z pewnej, no, takie skomplikowane słowo, transgresja, ale tak powiedzmy, o tym myślał, że troszeczkę tutaj jakby, może teraz jest na czasie pojęcie jeszcze inne, czyli takiego konia trojańskiego, że wiesz, jakby po prostu wpuszczasz bardzo poważną, jakby polską, naszą lokalną treść, ale ona jest schowana w takim wehikule, który w sumie tak wygląda, wiesz, bardzo przyjaźnie, tak sobie myślę, dla lokalnego słuchacza.
1: Dzięki. Właśnie, tak, myślę, że to tak zawsze jest, bo jednak jesteśmy muzykami z różnych krajów, z różnych kultur, tak? I tworzymy razem zespół, także my dajemy coś od siebie. Polską muzykę, polskie instrumenty, polską kulturę, polskie nuty, polskie melodie, a chłopaki dają właśnie swoje rzeczy i jakoś to tam łączymy. Ale też często, na przykład dla mnie ukraińska muzyka też jest ważna, także na płycie naszej kolejnej będzie parę ukraińskich utworów. Bo jednak to jakby to jest takie naturalne dla mnie. To jest środowisko, w którym ja tam żyję, mieszkam. Mieszkam w ogóle w dzielnicy ukraińskiej w Toronto, która jest zaraz obok dzielnicy polskiej. Także te światy gdzieś tam wszystkie się przenikają nawzajem. No i ten świat kanadyjski to jest dla mnie też bardzo ważne, bo jednak chodzi mi o to, żeby zainteresować Kanadyjczyków naszą kulturą.
0: Ty tam śpiewasz o tęsknocie ukochanym, a o czym oni śpiewali?
1: Oni sobie przetłumaczyli Rutkę z polskiego na angielski i chyba wyszło im, że to jest o miłości.
0: Muszę cię jeszcze zapytać, bo to mnie też zupełnie fascynuje. Bo wspominałaś o tym koncertowaniu w Kanadzie, o bardzo długich trasach. No ale właśnie, jakby jak w kraju, który jest tak daleko na północy, jak tam w ogóle się toczy festiwalowe życie? Kiedy macie imprezy? Jak to w ogóle wygląda i działa?
1: Prężnie latem. Zimą nie za bardzo, ale też jest dużo festiwali zimowych. Także jakby to nie jest tylko powiedziane, że latem, ale jednak lato to jest jednak ten czas, kiedy jest bardzo dużo festiwali folkowych. I jak mówię, festiwal folkowy, to jest festiwal, gdzie jest 10 scen, parę tysięcy ludzi. To są ogromne, ogromne festiwale parodniowe i my właśnie często na nich gramy. Także tam na tych festiwalach można spotkać

0: muzykę kanadyjską, folkową, ale też oprócz tego właśnie muzykę świata. Mhm. A my tam jednak jesteśmy traktowani jako zespół, który gra muzykę świata, muzykę polską. Także tam jest bardzo dużo różnych kultur. I to jest bardzo, jakby ludzie są bardzo zainteresowani też tym i podchodzą do nas, pytają się o instrumenty zwłaszcza. Myślę, że głównie są zainteresowani właśnie instrumentem. Marta często też mówi ze sceny o tym, czym jest suka, ile ma strun i jak się na nim gra. Często tłumaczy też, co znaczy suka po angielsku. I ludzie się wtedy śmieją. Także tak, to myślę, że bardzo ludzie są tym zainteresowani, bo to jest coś nowego, coś, czego jeszcze nie widzieli.
1: Mm-hmm. Wspominała tutaj wielokrotnie Marta Sołek, no jest weteranką również naszej sceny folkowej. Ona również wyemigrowała do Kanady. Jak wyście się tam spotkały?
0: No właśnie przez znajomych tutaj z Polski. I aha, to było bardzo ciekawe, że w tym samym czasie w ogóle się tam pojawiłyśmy, w tym samym miejscu. I oni nas skontaktowali. Ja oczywiście wiedziałam, kim jest Marta. Marta nie wiedziała, kim ja jestem. Także to było tak. I ja wtedy, mhm, jak się dowiedziałam, że ona jest w Kanadzie, to od razu mi się wizja pojawiła grania, mhm, właśnie posiadania suki i Fideli Płockiej w zespole w Kanadzie.
1: Mhm. No to trzeba powiedzieć, bo nasi słuchacze, no to wytrawni koneserzy i koneserki muzyki ludowej, ale nigdy nie zaszkodzi przypomnieć. Suka biłgorajska. No właśnie, to żadne złe słowo, proszę państwa. Chodzi nam o instrument zrobiony właściwie z jednego, no czasami dłubanego wręcz kawałka drewna. Do niego jest taka podstrunnica mocowana. O, skomplikowane słowo, no ale z grubsza. Wyobraźcie sobie, trochę to przypomina altówkę, ale właśnie ta postrunica, to miejsce, no właśnie, pod którym, czy nad którym są struny, jest takie bardzo szerokie i na tym instrumencie, słuchajcie, nie skraca się struny tak jak na skrzypcach, dociskając właśnie opuszkiem palca strunę do tej podstrunnicy, tylko jakby stawia się palec na podstrunnicy i strunę skraca się przy użyciu opuszka, ale paznokcia, tak jakby prostopadle do struny. Czy właściwie, no tak, prostopadle, dobrze powiedziałem. No i właśnie, pionierką tych rekonstrukcji tych instrumentów była pani profesor Maria Pomianowska, od której Marta się tego uczyła, ale też pan Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego. Takie dwa miejsca w Polsce, czy dwoje ludzi, którzy, no właśnie, wskrzesili naprawdę, no z rysunków, wskrzesili instrument i technikę gry na nim. Podobnie jak z Fidelą Płocką, która z kolei została zrekonstruowana na podstawie instrumentu znalezionego w studni w Płocku. Wyobraźcie sobie, że ktoś wyrzucił do studni instrument i parę wieków później my tutaj, ludzie współcześni, na tej podstawie rekonstruujemy, odtwarzamy, tworzymy coś, można by wręcz powiedzieć, no ze szczątków, z niczego. A tak to w tej naszej branży folkowej jest. Ciągle coś musimy naprawiać, odtwarzać, rekonstruować i nadawać temu wszystkiemu nowych znaczeń i wartości. Zanim zagramy stary zespół, dawny zespół Infidelis Marty Sołek, to ja chciałem ci jeszcze pociągnąć troszeczkę o tych wątkach ukraińskich. Okay. Czyli to faktycznie tak jest, że te dwie diaspory żyją w Toronto blisko siebie, a przynajmniej ich takie artystyczne odnogi.
0: Blisko siebie, tak, ale jednak nie razem. Aha. Ja myślę, że jesteśmy być może nawet jedynym zespołem, który gra muzykę i ukraińską, mhm, i polską, i staramy się gdzieś to wszystko łączyć. Ciekawe jest to, że we wrześniu, w połowie września w Toronto są festiwale ukraińskie, największy festiwal ukraiński, myślę, że w Ameryce Północnej, i polski, również największy. I one są w ten sam weekend, bardzo blisko siebie, ale jednak nie razem. Mi się zawsze marzyło, żeby może gdzieś w środku pomiędzy dwoma festiwalami postawić jakąś scenę i żeby tam właśnie grały kapele z polskie i ukraińskie. Także takie mam marzenie. Może mi się to uda zrealizować. Także tak, ja zawsze, mhm, chciałam właśnie łączyć, bo jesteśmy bardzo podobni do siebie. Mamy podobną kulturę, podobne tradycje, podobne żarty. Także tak, mi się tak marzy, żeby właśnie połączyć te dwa festiwale na przykład.
1: No i na waszej najnowszej płycie będzie z wami śpiewać, no też bardzo ważna postać właśnie kanadyjsko-ukraińskiej diaspory, Mariczka.
0: Tak, Mariczka, założycielka zespołu Bożyczi z Ukrainy. Także to jest bardzo ciekawe, że ona wyemigrowała do Kanady w podobnym czasie, w którym ja i Marta.

0: I ona właśnie tam nas uczy pieśni ukraińskich. Także mamy takie, myślę, że jedno z najlepszych źródeł do nauki, którym jest Mariczka, mamy tam na miejscu w Toronto. I od niej się uczymy tych pieśni, harmonii, stylu też śpiewania. Także tak, śpiewa z nami Wesnę Janoczkę. To jest utwór ukraiński wiosenny. I ten utwór ukaże się w sierpniu. W sierpniu, tak.
1: Specjalnie dla was, zupełnie przedpremierowo. Mamy jeszcze wszak lipiec. W źródełku grają dla nas Polki.

0: Polki i pierwsza spośród Polek, Ewelina Ferenc, dzisiaj z nami w Polskim Radiu Dzieciom w Źródełku.
1: Witam.
0: No właśnie, Wesnianoczka. A o czym to było?
1: O wiośnie, o nadziei, o nadziei. Wspólnocie. Mhm. Myślę, że o tym, żeby budować mosty. Mhm.
0: O, i to jest bardzo ważna informacja. Równie ważną informacją jest to, że zespół Polki bardzo pragnie przyjechać do Polski na festiwale i koncerty, więc jeśli słuchają nas promotorzy, rodzice wspaniałych pociech, którzy pragną, aby taka muzyka rozbrzmiewała na wydarzeniach, które organizują, to jak najbardziej zapraszamy bardzo serdecznie.

0: No właśnie, bo to jest, kurczę, to jest dopiero wyzwanie. Wykonać taki pełny obrót, pełne kółko tego całego cyklu. I tak przywieźć tych waszych kolegów tutaj.
1: Dokładnie, takie jest właśnie marzenie, takie są plany. Oni byli w Polsce parę razy z innymi zespołami, ale jednak myślę, że byłoby to dla nich coś bardzo ciekawego, żeby zobaczyć, jak ta muzyka, jak w ogóle ludzie odbierają tutaj nasz zespół. Czy w ogóle ludzie rozumieją, o co nam chodzi, co my chcemy przekazać. A myślę, że my chcemy po prostu przekazać, że ta muzyka ma miejsce na świecie, tak? Że nie musimy, nie trzeba mówić po polsku, żeby słuchać polskiej muzyki, że można przekazywać emocje, że można przekazywać tańce. My też nosimy kolorowe ubrania, także jakby przez różne jakby media staramy się przekazać właśnie to, że ta polska muzyka to jest coś bardzo ciekawego, prężnego i kolorowego i pozytywnego. Także tak chyba, takie jest nasze przesłanie. Chcemy wywoływać, takie trudne słowo, uśmiechy na twarzach.
0: Kto z tobą współtworzy zespół? Bo mówiliśmy dużo o Marcie Sołek, ale tam są jeszcze właśnie koledzy tamtejsi.
1: Tak, dokładnie. Tam jest Sam Clark, który jest właśnie muzykiem kanadyjskim folkowym, gra na skrzypcach i też śpiewa, pisze własne teksty na naszej płycie nowej. Jest tekst, który nazywa się In the Morning i to jest właśnie jedyna piosenka po angielsku, którą w ogóle nagrałam profesjonalnie w życiu i odważyłam się śpiewać, także śpiewam po angielsku i to jest pieśń o mojej córce. Także taka właśnie osobista bardzo pieśń. Jest jeszcze z nami Peter Klassen, też kanadyjski basista i kontrabasista. I jest z nami Matthias Recharte, który jest peruwiańskim perkusistą. Także on jest z Peru, mieszka w Toronto i wszyscy razem tworzymy ten zespół, aranżujemy i podróżujemy razem.
0: No, czyli to jest cała międzynarodowa kompania, którą zebrałaś w dalekim Toronto. Mamy tą niesamowitą możliwość, że możemy grać przedpremierowo utwory z waszej nadchodzącej płyty. Mamy jeszcze kilka minut naszej wspaniałej audycji, więc proponuję, żebyśmy dali szansę jeszcze jednemu utworowi, którego tytułu zupełnie nie zrozumiałem.
1: Ache, czyli po angielsku ból, być może ból.
0: Tak, to się zapisuje A-C-H-E i tak zapytałem Ewelinę, o co chodzi z utworem Ache, ale już wiem, że to ache, czyli ból.
1: To jest taki ból. Zastanawiamy się nad tym, którą wersję naszej kultury chcemy przekazać dalszym pokoleniom.

0: I tak to się plecie. Tak życie nas czasem prowadzi w miejsca, do których nie spodziewalibyśmy się, że dotrzemy. I czasem drogi naprawdę kręte powodują, że wracamy tam, gdzie to wszystko się zaczęło.
1: Dokładnie.
0: Nie inaczej, mam nadzieję, będzie z koncertami, z planami zespołu Polki. Opowiedz nam jeszcze, Ewelina, co macie w planach w najbliższych tygodniach, miesiącach?
1: Miesiącach, tygodniach. No tak właśnie zaaplikowaliśmy na parę różnych rzeczy, także czekamy na odpowiedź.
0: Ach, to jest blues muzykancki, czekanie. Tak jest. Jesteśmy absolutnie arcymistrzami czekania.
1: Być może jakieś Stany Zjednoczone, bo już byliśmy tam dwa razy i było bardzo fajnie, naprawdę super. Super się gra w Stanach, bo publiczność jest bardzo podekscytowana. Myślę, że nawet bardziej niż w Kanadzie czasami. Także Stany, Europa, tak też nam się marzy. Ta płyta, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale no tak, gramy dalej.
0: Wydajecie ją własnym sumptem.
1: Tak.
0: Premiera?
1: 29 września.
0: Cały świat.
1: Cały świat, tak.
0: Tak jest. Czyli tam, gdzie słuchacie muzyki, zapiszcie sobie koniecznie w kalendarzach i kajetach. Ja mam jeszcze jedno wyzwanie, jedną prośbę, ponieważ przygotowaliśmy dla was różne niespodzianki. dzieci@polskieradio.pl. Napiszcie, co u was słychać, co ciekawego wydarzyło się w waszym życiu przez ostatnie 4 miesiące, a nagrodzimy to niespodziankami. Z nami była dziś Ewelina Ferenc. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Dzięki wielkie.
0: Za obecność. Obserwujcie, poszukujcie muzyki zespołu Polki. To się pisze przez Y. P-O-L-K-Y. Ze mną była Anna Jączyk. Bardzo dziękujemy za waszą życzliwą uwagę i obecność. Słyszymy się w źródełku za tydzień. W sierpniu ja i wy będziemy się słyszeć jeszcze kilka razy, co mnie bardzo cieszy, bo jak mogliście usłyszeć, nie da się ukryć. Stęskniłem się za wami i za naszą audycją. Do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Będziemy kończyć tym, od czego się wszystko zaczęło. Z radiowej płyty Muzyka Źródeł Śląsk. Za 4 niedziele jest moje wesele. Agnieszka Różyczka. Pieśniarka już bardzo sędziwa. A potem kapela Dęta ze Smolarni zagra marsz pochodowy weselny. To było źródełko. Mateusz Dobrowolski. Do usłyszenia już niebawem.

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: Och, niech świeci nam to wspaniałe słonko. Witamy serdecznie wprost z Babiogórskiego Parku Narodowego. Dzisiaj zabieramy Was na niezwykłą wyprawę. I nie będzie to zwykły spacer, ale wspinaczka na Królową Beskidów, czyli...
1: Kapryśnicę.
0: Czyli...
1: Babią Górę.
0: Otóż to, dowiemy się, dlaczego jedni ją kochają, inni się jej trochę obawiają i co zrobić, żeby bezpiecznie zdobyć jej szczyt. Przed nami 2 godziny pełne przygód, zagadek, spotkań z fascynującymi ludźmi, którzy znają tę górę jak własną kieszeń. Zaczynamy naszą dziką radiową przygodę. Marta Powałowska,
1: Franek,
0: Daria Brzezińska, Ania Jończyk i Piotr Sekunda. Startujemy!

0: Ale zaraz, zaraz, jak je żegnamy? My się dopiero przywitaliśmy, chociaż faktycznie żegnamy miasto. Tak nazywa się piosenka, którą przed momentem wyśpiewał nam zespół Czereśnie. No i rzeczywiście dzisiaj nie jesteśmy w mieście, bo nasze terenowe, plenerowe studio Polskiego Radia Dzieciom znajduje się w niezwykłym miejscu, nieco wietrznym, jak słyszycie. Znajdujemy się przy punkcie informacji przyrody. Przy zielonym szlaku wejście na Babią Górę. A to wszystko za sprawą, jak wam wspominałam przed momentem, witając się z wami, wyprawy, którą dzisiaj zaplanowaliśmy w audycji Hej Przygodo. Ale zanim wyruszymy, no to jeszcze czeka nas rozmowa z naszymi gośćmi. I pierwszym gościem jest teraz Teo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, co ty tutaj robisz? Wybierasz się dzisiaj na szlak?
1: Tak.
0: A którym szlakiem będziesz wędrował? Tym tutaj, przy którym jesteśmy? Tym zielonym?
1: Tak. Zielonym, zielonym, białym.
0: Mhm. No, no bo tam jest zielony jest po środku, prawda? A na górze i na dole tak, jest biały. Tak, tak, tak. Ten biały jest po to, żeby właśnie jeszcze bardziej ten kolor w środku był widoczny. A wiesz jeszcze, jakie są inne kolory szlaków? Jakie mogą być szlaki?
1: Czerwony.
0: Mhm. Niebieski.
1: Niebieski.
0: Czarny. Żółty. No tutaj rzeczywiście całą tęczę moglibyśmy zrobić z kolorów, które znajdziemy na oznaczeniach szlaków. Jak myślisz, co takiego ciebie czeka dzisiaj podczas tej wędrówki? Będą przygody?
1: Tak.
0: A jakie na przykład?
1: Może będziemy zwierzęta widzieć?
0: Super, może jakieś dzikie zwierzęta spotkacie? Rewelacyjny pomysł. A jakie zwierzęta można tutaj spotkać, wędrując lis. Tymi szlakami? Lis.
1: Mhm. Sarnę.
0: Mhm.
1: Wiewiórka.
0: Tak. Niedźwiedź.
1: Wow.
0: Mhm. Chociaż tak sobie myślę, że może za niedźwiedzia to może podziękujemy, prawda? Niech on sobie tutaj mieszka, wędruje, ale może niekoniecznie niech wychodzi nam na szlak. Teo, a powiedz mi proszę, czy ty w ogóle wiesz, jak należy się zachować wędrując po Parku Narodowym? Jakie są zasady?
1: Tak, cicho być.
0: A dlaczego trzeba być cicho?
1: Bo tam można zwierzęta widzieć.
0: Tak, wystraszyć je, prawda? A one tutaj mieszkają.
1: A jak to wszystkie uciekną.
0: Dokładnie, uciekną, przestraszą się, a przecież to jest ich dom.
1: Tak.
0: No właśnie, właśnie. Świetnie, czyli zachowujemy ciszę. Jak jeszcze trzeba się zachowywać w Parku Narodowym?
1: Nie śmieci na podłogę rzucać.
0: Super pomysł. Ale z drugiej strony dlaczego?
1: Bo jak zwierzęta myślą, że to jest jedzenie i później mogą się skaleczyć.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. Rzeczywiście, czyli zabieramy swoje śmieci, bo Park Narodowy to nie jest śmietnik, tylko miejsce, gdzie króluje dzika przyroda.
1: Tak.
0: Super. I jaką jeszcze trzecią, taką najważniejszą zasadę według ciebie byś podał? Możemy na przykład sobie grzyby pozbierać?
1: Tak?
0: Na pewno?
1: Ale nie trujące.
0: Nie, chyba w ogóle nie można grzybów wynosić z parków narodowych, chociaż z drugiej strony masz taką połowiczną rację, bo są miejsca, gdzie rzeczywiście można zbierać jagody, można zbierać grzyby, ale to tylko w wyznaczonych, konkretnych

0: miejscach. Tak samo zresztą jak ze zwierzakami, prawda? Bo raczej do Parku Narodowego to nie zabieramy swoich psów, kotów, no bo to są dzikie zwierzęta. Ale są miejsca, gdzie rzeczywiście swojego pieska na przykład na spacer możemy zabrać, tylko że to też trzeba wcześniej sprawdzić. A jak ty się przygotowałeś na dzisiejszą swoją wyprawę? Masz plecak?
1: Nie.
0: Ale babcia ma chyba plecak, co?
1: Tak, i mam buty górowe.
0: Mhm, takie górskie, specjalne. Masz wodę?
1: Tak, wodę też mam.
0: Koniecznie musi być woda, zwłaszcza, że dzisiaj ma być bardzo gorąco. A kanapka jakaś?
1: Nie.
0: O, to co się stanie, jak zgłodniejesz?
1: Ja nie zgłodnieję.
0: A jakieś batoniki albo czekolada jest? Jest, babcia kiwa, że jest. Widocznie to ma być niespodzianka jakaś słodka. No to świetnie. A właśnie, bo ty wyruszasz dzisiaj na szlak z babcią i jeszcze z kimś?
1: Dziadkiem.
0: I z dziadkiem, ale super wyprawa. To wy przyjechaliście tutaj na wakacje, czy ty jesteś u dziadków na wakacjach?
1: Ja jestem u babci i dziadek na wakacje.
0: No to genialnie. A czy ty pierwszy raz będziesz się wspinał na Babią Górę, czy już znasz to miejsce?
1: Pierwszy raz.
0: I jak myślisz, czego możesz się tam spodziewać?
1: Widok ładny?
0: Myślę, że to jest coś, co masz zagwarantowane. Na pewno ładny widok ciebie spotka, kiedy tam się uda tobie wdrapać. No to jeszcze koniecznie chciałabym się ciebie zapytać o to, jakie masz w ogóle plany na wakacje.
1: Dzisiaj pójdę też tak zobaczyć samochody.
0: Mhm.
1: Tak, a później i wrócimy do domu.
0: I będzie pewnie pyszny obiad.
1: Tak.
0: A co najpyszniejszego babcia przygotowuje do jedzenia?
1: Makaron z sosem pomidorowym.
0: Pychotka, no to rzeczywiście wspaniałości dzisiaj przed tobą. Teo, na pewno w 2 godziny nie uda wam się wejść na Babią Górę i zejść, żebyś nam opowiedział, jak było, ale słuchaj, nic straconego. Myślę, że spokojnie będzie jeszcze okazja. Możesz do nas na przykład zadzwonić do Polskiego Radia Dzieciom i opowiedzieć, jak udała się twoja wyprawa, dobra? No to jesteśmy umówieni, że w tygodniu zadzwonisz do nas między 12 a godziną 15 i zdasz relację ze swojej wyprawy. Bardzo pięknie, dziękuję ci za rozmowę. No i teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Masz ochotę kogoś pozdrowić? Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Moją mamę.
0: No oczywiście.
1: Moją siostrę.
0: A jak ma na imię siostra?
1: Amelie.
0: No to oczywiście, że pozdrawiamy. Uśmiechamy się do niej wprost z podnóża Babiej Góry. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
1: Mój tata?
0: Mhm.
1: Albo moje inne babcie i dziadek? Moje kuzynie?
0: No i kto jeszcze? Ostatnia osoba i zamykamy listę.
1: Co?
0: Koledzy, koleżanki?
1: Koledzy.
0: No jasne, oczywiście. My się do tych wszystkich pozdrowień oczywiście przyłączamy. Bardzo pięknie jeszcze raz dziękujemy ci za rozmowę i nie zatrzymujemy cię, bo już po godzinie 12, a wiadomo, że na Babią Górę trochę się wchodzi, chyba z 4-4,5 godziny przed wami. No, także tak. Bezpiecznej, szczęśliwej wyprawy wam życzymy.

0: Och tak, śmiechu dzisiaj będzie co niemiara u nas w Polskim Radiu Dzieciom w audycji Hej Przygodo, ale będzie też trochę strachu. Tutaj przed momentem się pojawiła czarownica w piosence, no i myślę, że czarownice troszeczkę z Babiogórskim Parkiem Narodowym też są związane. Ale w te wszystkie tajemnice będziemy się, tak wiecie, stopniowo zanurzać. Najpierw pozwólcie, że przedstawię wam naszych pierwszych gości, a są nimi pani Grażyna Trybała, kierownik Zespołu Udostępniania i Edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego oraz pani Katarzyna Fujak, edukatorka. Dzień dobry,
1: dzień
0: drodzy
1: dobry,
0: goście.
1: Dzień dobry.
0: No i co to z tymi czarownicami jest? Franek, ty w ogóle słyszałeś, że Babiogórski Park Narodowy związany jest z czarownicami?
2: Tak.
0: A wiesz coś na ten temat?
2: Tak, no bo kiedyś podobno na jednym ze szczycie, na Diablaku, stał taki kościół, zamek, no gdzie był diabeł, a z diabłem musi jeszcze ktoś być.
0: Aha, no ale czekaj, a Diablak, a to jaki to jest? To Babia Góra czy Diablak w końcu? Jak to jest? Pani Grażyno, pani Kasiu.
3: Diablak to najwyższy szczyt na Babiej Górze i rzeczywiście w ogóle z Babią Górą i z samym szczytem Diablakiem jest związanych wiele legend. Jedna z nich mówi, dokładnie tak jak Franek tutaj powiedział wcześniej, że zbudował ją tak naprawdę podobno diabeł. A co ten diabeł miał wspólnego? Dawno, dawno temu, gdzie ludzie tutaj jeszcze mieszkali, tak naprawdę nie było samej nazwy jeszcze Babiej Góry. Była góra, nie było szlaków turystycznych. No i ludzie, którzy mieszkali tutaj pod tą Babią Górą, zastanawiali się, bo tam dziwne rzeczy się działy. No i pewnego razu przywędrował tutaj ksiądz. I cóż mógł ksiądz wziąć? Jak myślisz, Franek?
2: Wodę święconą i...
3: Dokładnie.
2: Kołek i krzyż.
3: Tak.
0: I kropidło.
3: I kropidło. I wyszedł na tą ogromną górę i zobaczył, że na samym szczycie jest ogromny zamek, cały wybudowany z kamienia. Otworzył drzwi i zobaczył, że tam za stołem siedzą czarownice i obradują. Szybko zamknął te drzwi, pokropił. No i co się mogło stać?
2: Zamek się zburzył.
3: Zamek się zburzył, rozpadł, czarownice odleciały. No i dzisiaj jeszcze możemy zobaczyć, jak ktoś będzie dokładnie się przyglądał. I jeśli dzieci mają taką możliwość 13 grudnia, to

0: jest Dzień Świętej Lucji, wtedy można zobaczyć takie czarne plamki gdzieś tam na niebie. To właśnie czarownice, które przylatują raz w roku na swój sabat właśnie na Babią Górę.
1: No i proszę bardzo, się tutaj zagadka związana z czarownicą rozszyfrowała. Pierwsza nasza babiogórska tajemnica rozszyfrowana. Bardzo mnie to cieszy. I od razu chciałabym porozmawiać z panią Kasią na temat tego właśnie, jak można poznawać Babiogórski Park Narodowy, bo faktycznie to nie tylko wspaniała przyroda, nie tylko cudowne szlaki, fantastyczne przygody można tutaj przyrodnicze odbywać, ale także w takie najróżniejsze tajemnice się wgryza.
2: Tak, możemy się wgryzać w przeróżne tajemnice i możemy je odkrywać. Możemy czytać różne opowieści o Babiej Górze, możemy słuchać tych opowieści. Możemy też iść na przykład z jakimś przewodnikiem, który nam dużo opowie ciekawostek. Lubisz słuchać opowieści, Franku?
3: Czasami.
2: Czasami lubisz. Można też czytać, bo zdaje się, że lubisz czytać, prawda?
3: No, lubię.
2: Właśnie, i mamy kilka takich książek, w których możemy przeczytać o tajemnicach Babiej Góry i to są takie tajemnice związane z kulturą i z historią najczęściej. Mamy też opowieści o roślinach, zwierzętach, no i grzybach, bo to Trzecie Królestwo. Wszystkie te organizmy możemy zobaczyć na Babiej Górze i to chyba zależy od każdego z nas, bo Franku, jak idziesz w góry, to lubisz słuchać przyrody? Czy wolisz na nią patrzeć?
3: Patrzeć.
2: Wolisz patrzeć. A wiesz, przyrody można też wysłuchać. Myślę, że będzie taki moment, gdzie nie będzie przejeżdżało żadne auto i będziemy mogli coś usłyszeć. Jakbyśmy teraz zamilkli, to na przykład jakąś opowieść snuje ptak, który gdzieś tam siedzi na drzewie i coś opowiada. O właśnie, na twoim mikrofonie siedzą...
3: Dwa owady, mucha i jeszcze jakiś malutki.
2: Tak, taki mały chrząszczyk. My nie słyszymy, ale one pewnie do siebie mówią. I teraz jest pytanie, czy tak naprawdę powinniśmy odkryć wszystkie tajemnice i usłyszeć wszystko? Czy może zostawić część w niedopowiedzianą i nieodkrytą? I to jest chyba ta magia właśnie Babiej Góry i innych gór też.
1: Ale to też jest ta magia w ogóle polskich parków narodowych, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy, odkrywamy coś nowego. I to nie jest tak, że wystarczy tylko raz gdzieś przyjechać, bo za każdym razem zwrócimy uwagę na inny szczegół.
2: Tak, prawda. Wystarczy zmiana oświetlenia, wystarczy, czyli pory roku albo pory dnia. Wystarczy nasz inny nastrój i widzimy inne rzeczy, słyszymy inne rzeczy. No, przeżywamy po prostu inne emocje.
1: A teraz chciałabym przez moment porozmawiać o tych ścieżkach przyrodniczych, ścieżkach edukacyjnych, które przecież w Babiogórskim Parku Narodowym są przepięknie oznaczone i gwarantują fantastyczną przygodę.
0: Tak, mamy na terenie Babiogórskiego Parku 8 ścieżek edukacyjnych i to są tak naprawdę ścieżki, bo nie każdy ma możliwość, żeby wyjść na Babią Górę, więc żeby odkryć, bo to nie tylko sam szczyt Babiej Góry jest do zdobycia, ale jest wiele ciekawych rzeczy. I właśnie te ścieżki edukacyjne są z tą, taką mają możliwość te osoby, które przyjeżdżają tutaj pod tą Babią Górę, żeby poznać w ogóle ten piękny i rośliny i zwierzęta, które tutaj występują. Mamy też takie bardzo fajne ścieżki edukacyjne, które nazywamy Babiogórską Parzenicę. To jest też taki ukłon dla tutaj górali babiogórców, bo tak naprawdę parzenica to jest taki element właśnie babiogórców i gdzie ta parzenica to było takie naszycie na spodniach górala i była w takich kolorach tutaj też żółty, niebieski, czerwony i właśnie taką parzenicę stworzyliśmy, tą ścieżkę edukacyjną, gdzie po prostu jest niebieski i będzie nam towarzyszyła jakby związane trochę z wodą. Mamy też ten zielony kolor, który pokazuje tak naprawdę taki typowy las. No i czerwony kolor to pokazuje troszeczkę tej takiej krajoznawczej, związanej też z regionem ścieżki.
1: No właśnie i jeszcze chciałam nawiązać tutaj do tego, o czym sobie rozmawialiśmy, w jaki sposób można zdobywać tę wiedzę właśnie albo wędrując takimi ścieżkami, albo czytając książki poświęcone, albo oczywiście najlepiej wędrując, a

0: ale także na przykład bawiąc się po prostu.
1: Tak, staramy się bardzo, żeby to poznawanie było związane z zabawą. I mamy w swoim repertuarze kilka takich zabaw, które pomagają na pewno poznać przyrodę, bo no, park jest dedykowany głównie ochronie przyrody. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówiła Grażyna, że te ścieżki edukacyjne mają chyba jeszcze jeden dodatkowy walor. Na szlakach turystycznych jest dużo więcej osób niż na ścieżkach edukacyjnych. I te ścieżki dają nam komfort większej ciszy, większego i takiego możliwość lepszego obcowania z przyrodą.
0: Lepszego obcowania z przyrodą, miałam wrażenie, tak się zamyśliłam przez moment, bo takiego nawet wzajemnego zrozumienia można byłoby powiedzieć, prawda? Bo możemy sobie oczywiście mówić o tych najróżniejszych zasadach, które obowiązują w parkach narodowych, ale dopiero kiedy wyjdziemy na ten szlak i zobaczymy, że ten śmieć tam nie pasuje, dlatego trzeba go zabrać, że ten grzyb fantastycznie sobie tam rośnie, zostawmy go w spokoju. Dopiero wtedy, prawda, to wszystko nabiera mocy.
1: Tak, to prawda. Taki bezpośredni kontakt daje też nam dużo do myślenia. I myślę sobie teraz tak, że młodzi ludzie ostatnio, kiedy na nich spoglądamy i kiedy z nimi prowadzimy zajęcia, w znacznie większym stopniu są skłonni do ochrony przyrody. To jest taka nasza jedna z ostatnich obserwacji, że tak jak to się mądrze nazywa, świadomość ekologiczna, ale między innymi w niej przejawia się właśnie to, żeby przyrodę zostawiać w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy, a w jakim stanie ją zastajemy, w najlepszym, jakim możemy, dbają nasi koledzy, którzy dzień w dzień patrolują szlaki, monitorują szlaki, no i również dbają o ich czystość.
0: A właśnie, szlaki to też jest słowo klucz. Szlaki to są takie, można powiedzieć, turystyczne drogi dla każdego, kto wchodzi na teren Parku Narodowego i nie powinno się z nich schodzić. Dlaczego?
1: Nie można schodzić ze szlaków turystycznych, ponieważ tak naprawdę jesteśmy gośćmi. To czasami sobie myślę, że to jest troszkę tak jak w domu. Kiedy przychodzi do nas gość, to zapraszamy go do salonu, zapraszamy go do jadalni, czasami posiedzi w kuchni, ale chyba nie chcemy, żeby wchodził do naszej sypialni albo do takich miejsc, które są tylko nasze. I myślę, że podobnie jest z przyrodą. Jesteśmy gośćmi na terenie przyrodniczo cennym szczególnie, więc powinniśmy zadbać o to, aby te miejsca zostały nienaruszone, więc cisza, spokój to na pewno jest coś, co powoduje, że powinniśmy się poruszać tylko i wyłącznie po szlakach. Trzeba pamiętać, że to są tereny, które zostały w sposób specjalny dedykowane zwierzętom, roślinom, grzybom i to one tam mają swoje mateczniki, swoją ostoję, do której chyba nie powinniśmy po prostu wchodzić.
0: No właśnie, tutaj jest mnóstwo takich elementów, które wpływają na to, że dany szlak przechodzi właśnie tą trasą, a nie inną. I to takich elementów, które działają na korzyść mieszkańców tego miejsca, czyli dzikich zwierząt, ale także na korzyść ludzi, którzy przyjeżdżają to miejsce poznać.
2: Bo tak naprawdę wiele osób, jak dzisiaj patrzymy, to każdy chciałby pojechać gdzieś, gdzie jest dzika przyroda. I to, ale mieć Wi-Fi. Tak. I wszyscy chcieliby się znaleźć gdzieś w takim ustronnym miejscu, gdzie by tylko oni byli tak naprawdę. I wydaje mi się, że te parki narodowe są właśnie taką ostoją, która pozwala naprawdę poczuć tą przyrodę osobom, które tutaj przyjeżdżają. I myślę, że już Parki Narodowe, a Babiogórski Park spośród 23 parków, które są takimi perełkami w ogóle, jeśli chodzi o przyrodę w Polsce, ten nasz Babiogórski jest jednym z najmniejszych, a zarazem ma bardzo dużo, jeśli chodzi o swoją

0: powierzchnię parku, ma bardzo dużo szlaków turystycznych, które są gdzieś poprzecinane i stąd też nawet wyjście gdzieś poza szlak wydaje nam się, że jest naprawdę zbędne i nie bardzo dla tych właśnie zwierząt, które tak naprawdę bardzo mało mają miejsca. A mamy tutaj, trzeba powiedzieć, na tak małym obszarze 3 drapieżniki, bo mamy niedźwiedzia, mamy wilka i mamy rysia. I to jest też jedno z takich miejsc, które daje tą ostoję tym największym naszym drapieżnikom.
1: A właśnie największym drapieżnikom, które też mają swoje wymagania, swoje potrzeby. I ja tutaj dzisiaj z Teo już rozmawiałam o tych zwierzętach, które być może spotkał. Ustaliliśmy wspólnie, że raczej z niedźwiedziem to może niekoniecznie spotykajmy się na szlaku. Wilka wcale nie jest tak łatwo z kolei spotkać. Natomiast tak sobie teraz pomyślałam, że przecież ja obiecałam naszym słuchaczom, że my się dzisiaj wybieramy na szczyt Babiej Góry. Zatem już za moment z naszymi gośćmi ruszymy na prawdziwą, dziką przygodę, czyli wyprawę. Którym szlakiem będziemy podążać? Chyba zielonym, skoro tutaj jesteśmy.
0: Jesteśmy na zielonym, więc spróbujmy ruszyć zielonym szlakiem.
1: Zostańcie z nami, bo zaraz startujemy.

0: Och, tak sobie myślę, że wędrując szlakami Babiogórskiego Parku Narodowego na szczyt Babiej Góry, to nie tylko w zielone możemy grać, ale także i w parę innych super zabaw. Zresztą o nich też sobie porozmawiamy, ale pozwólcie, że przedstawię Wam kolejnych gości, którzy się razem z nami tutaj postanowili dzisiaj na szczyt Kapryśnicy wybrać. Jest z nami pan Michał Chudyka, leśniczy oraz ratownik GOPR. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Oraz pan Przemysław Lelito, podleśniczy.
2: Dzień dobry, witam.
0: No to teraz sobie rozszyfrujmy, czym się zajmuje leśniczy i podleśniczy. Drodzy panowie.
1: Babiogórski Park Narodowy podzielony jest na takie 4 obwody ochronne, które wynikają z ułatwienia, powiedzmy, administrowania i zarządzania tym terenem oraz prowadzenia nad nim nadzoru. I powiedzmy, głową takiego obwodu ochronnego jest leśniczy, a jego pomocnikiem w wykonywaniu czynności jest podleśniczy. Każdy z obwodów Babiogórskiego Parku ma taką obsadę dwuosobową. I ta obsada jest odpowiedzialna za wszystko, co na terenie tego obwodu się dzieje. Zarówno za prowadzenie zabiegów ochronnych, prowadzenie monitoringów, obserwacji przyrodniczych oraz nadzorowanie ruchu turystycznego i przeciwdziałaniu różnym przejawom szkodnictwa leśnego.
0: Ojej, ale to bardzo ładne sformułowanie, szkodnictwo leśne. Proszę coś więcej na ten temat opowiedzieć.
1: Znaczy szkodnictwo leśne, no to jest właśnie wchodzenie w obszary, które do ruchu turystycznego nie są dopuszczone, są wjazdy nieuprawnione pojazdów. Tak samo czasami zdarzają się jakieś kradzieże, czy to drewna, czy niszczenie jakichś cennych fragmentów parku.
0: Panie Michale, to ja od dzisiaj każdego parkowego wadala będę nazywała szkodnikiem leśnym, bo rzeczywiście tak to wygląda. Ale nawiązując do tego, co pan powiedział, to myślę, że to też jest bardzo dobry moment, by wszystkim przypomnieć naokoło nas, że to nie jest tak, że się bezkarnie różne rzeczy niszczy w lesie, ponieważ jest monitoring, są fotopułapki, które czasami też potrafią uchwycić takich wandali, więc to nie jest tak, że takie rzeczy są bezkarne.
1: No, jako służba parku mamy uprawnienia do nakładania mandatów karnych, co też od czasu do czasu robimy, a

0: Jeżeli powiedzmy wykroczenia są dużo bardziej groźne, współpracujemy również z policją, Strażą Graniczną, która nam pomaga w uchwyceniu takich wykroczeń. No i sprawy są kierowane do sądu.
1: O, no to teraz się zrobiło groźnie, ale tak to jest. To jest bardzo poważna sprawa i trzeba o tym pamiętać i też tak sobie myślę, że przy tej okazji można poprosić wszystkich naszych młodych i tych nieco starszych słuchaczy, że jeżeli widzą, że w Parku Narodowym, na szlaku coś się dzieje takiego, co się dziać nie powinno, to trzeba informować służby Parku Narodowego albo Straż Parku Narodowego.
0: Zdecydowanie tak.
1: Czyli leśniczy i podleśniczy zajmuje się lasem?
0: W przypadku naszego parku zdecydowanie lasem, aczkolwiek w innych parkach może to troszeczkę inaczej wyglądać.
1: No to super, to ja teraz mam takie pytanie do pana Przemysława. Co zrobić, kiedy my się zgubimy? Wędrując po Parku Narodowym. No tak może się zdarzyć przecież.
2: Oczywiście może się tak zdarzyć. Myślę, że należałoby być przygotowanym na taką wyprawę. Mieć przede wszystkim mapę.
1: O, i to jest super wskazówka. I ja od razu muszę powiedzieć, Franek, leć szybko po mapę, bo została w samochodzie. Trzeba ją wsadzić do naszego plecaka, zanim wyruszymy na szlak. Okej?
2: Aczkolwiek, jeżeli się zgubimy, no to raczej ciężko będzie się zlokalizować na mapie, więc myślę, że z pomocą przychodzi nam technologia. Mamy teraz różne aplikacje, gdzie łatwo możemy się za pomocą GPS-a namierzyć i powiedzmy wspomóc w lokalizacji.
1: No dobra, a jak nie ma zasięgu, ale takiego zasięgu, że nie mamy internetu, ale udaje nam się na przykład dodzwonić na jakiś numer alarmowy, to jak my mamy powiedzieć, gdzie jesteśmy? Czy, nie wiem, tak jak na przykład przy drodze są jakieś słupki, to w Parku Narodowym też są takie drogowskazy, po których można nas zlokalizować?
2: Tak, są. Przynajmniej powinny być przy... Każdy obwód jest podzielony na oddziały i w każdym takim narożniku oddziałów są tak zwane słupki oddziałowe, które mają odpowiednie numery tych oddziałów. Więc jeżeli nam się uda taki słupek znaleźć, no to lokalizacja za pomocą numeru oddziału będzie
1: pomocna, na pewno, prawda? Ale właśnie kiedy tutaj przeszliśmy do tej kwestii związanej ze zgubieniem się na szlaku, czy też raczej poza nim, bo na szlaku to jak będziemy szli, to na pewno gdzieś dojdziemy. Ale niestety wiemy, że czasami niektórzy schodzą ze szlaku i wtedy istnieje większa możliwość tego, że się zagubimy. Panie Michale, i teraz właśnie chciałabym przejść do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem, bo wspinając się na Królową Beskidów, na Kapryśnicę, czyli na Babią Górę, te kwestie bezpieczeństwa są też niezwykle ważne.
0: No zdecydowanie. Babia Góra bardzo często pokazuje swój kaprys i wiele osób jest do tego nieprzygotowanych. Przede wszystkim powinniśmy zorientować się, gdzie chcemy dojść i którędy chcemy dojść, czyli zaplanować trasę na mapie w domu. Potem powinniśmy sobie sprawdzić prognozę pogody, tak aby wiedzieć, jakie warunki nas czekają i do tych warunków odpowiednio się przygotować. A jeżeli będą, powiedzmy, że ekstremalne, no to sobie tą wycieczkę w tym momencie akurat odpuścić i poszukać innej alternatywy.
1: Można na przykład wybrać się do Muzeum Przyrodniczego, prawda, w Zawoi?
0: Tak. Także można znaleźć alternatywę dla wyjścia na Babią. Także to są dwie rzeczy, które powinniśmy zrobić w domu, zanim w ogóle gdziekolwiek ruszymy. Potem powinniśmy spakować też odpowiednio plecak do warunków, jakie nas czekają, czyli pamiętać o kurtce, pamiętać o jakimś piciu, jakimś energetyku, żebyśmy, czy jakimś ciastku, czekoladzie, czy czymś w tym stylu, żeby energii nam nie zabrakło do wędrówki.
1: Zaraz będzie.

0: Będziemy sprawdzać, co my mamy w tym naszym plecaku i czy rzeczywiście wszystko się zgadza.
1: Idąc latem, no to żebyśmy mieli tą wodę, a idąc zimą, żebyśmy mieli ten termos z ciepłą herbatą, który nas, powiedzmy, ogrzeje w czasie mroźnej wędrówki. Także, żeby zabrać te rzeczy. W lecie pamiętać o ochronie głowy, ochronie ciała, czyli jakichś kremach do opalania, tak żeby nie wrócić jak rak czerwonym do domu z piekącą skórą. Także o tych rzeczach też musimy pamiętać.
0: Mm-hmm. I wie pan co, jeszcze tak sobie pomyślałam, że może warto przed taką wyprawą sprawdzić, który szlak będzie najlepiej odpowiadał możliwościom całej naszej ekipy, zespołu rodzinno-ekspedycyjnego, jeżeli rzeczywiście całą rodzinką ruszamy, żeby dopasować to i do tych najstarszych, i tych najmłodszych, i tych środkowych członków rodziny.
1: Dokładnie tak. Mierzyć siły na zamiary. Tutaj to się powinno odbyć właśnie w domu na etapie planowania, że gdzie chcemy iść i którędy. Także wtedy sobie tą mapę dobrze przejrzeć i się nad tym zastanowić i nad warunkami, jakie będą panować i naszymi siłami i możliwościami.
0: No dobrze, to ja mam teraz pytanie do wszystkich Państwa o takie najczęstsze błędy, które się pojawiają, o których słyszeliście albo z którymi się spotykacie, jeżeli chodzi właśnie o odkrywców wyruszających na szczyt Babiej Góry.
1: Przede wszystkim przecenianie swoich możliwości. Po drugie, no niedostosowanie swojego ubioru do warunków, jakie będą panować na tym szlaku.
0: Ale to zaraz, to co to znaczy niedostosowanie ubioru? Bo to jest takie trudne sformułowanie.
1: No to, że po pierwsze buty bardzo często są nieodpowiednie, co kończy się albo obtarciami, albo kontuzjami. No niestety coraz modniejsze zdarza się chodzenie w klapkach.
0: Ale ja tutaj widzę, tutaj taka pani jest w takich pięknych klapkach. No przecież cudownie będzie na szczycie Babiej Góry wyglądała.
1: No wyglądać będzie cudownie. Wrażenie na pewno na wszystkich zrobi. Aczkolwiek czy będzie to pozytywnie wpływać na jej bezpieczeństwo i potem stan jej nóg, to jest inna kwestia.
0: To jest inna sprawa. Pani Grażyno, proszę.
2: Bo tak naprawdę to Babia Góra jest w ogóle niedoceniona, bo wiele osób, które tutaj przyjeżdża, wydaje mi się, a cóż to jest ta Babia Góra? W ciągu 3 godzin wyjdziemy na Babią Górę i po prostu szybciutko ją zdobędziemy. Okazuje się, że na Babiej Górze bardzo szybko zmienia się tutaj pogoda. I czasami wydaje nam się, że rano, kiedy budzimy się, widzimy piękne słońce, to cóż nam do potrzeba? No, buty odpowiednie i wyruszamy. I wtedy może być bardzo często załamanie też pogody, na które często nie jesteśmy przygotowani. I wiele osób, planując w ogóle wycieczkę na Babią Górę, oni mają jeden cel. Zdobywamy Babią Górę, zdobywamy szczyt. I nie zawsze są to osoby, które jak widzą, że już jest załamanie pogody i że te chmury się zbierają i będzie coś złego się działo, bo na niebie wszystkie znaki na to pokazują, to idą dalej. I to jest właśnie takie zgubne dla tych osób. No i później szukają ratunku i na szczęście jest coś takiego jak służby GOPR, które pomagają turystom właśnie podczas takich wędrówek. I to się często tak właśnie kończy, że po prostu tracą już siły, nie mają możliwości już zejścia w własnych siłach, no i próbują właśnie tego ratunku. Dobrze.
0: Pani Kasiu, a co pani jeszcze dorzuciłaby do tej puli?
3: Myślę, że w plecaku koniecznie musi być kurtka przeciwdeszczowa i przede wszystkim coś ciepłego.
0: Nawet jak jest takie piękne słońce?
3: Nawet jak jest takie piękne słońce, tak jak już Grażyna powiedziała i Michał zresztą też, Babia Góra jest kapryśna i w ciągu ułamka sekundy prawie potrafi się pogoda diametralnie zmienić, więc koniecznie coś ciepłego do okrycia. Bywa, że nawet i rękawiczki się przydają w latem. Przyda się czołówka, ale myślę, mówiliśmy już o komórce, bo tutaj Przemek już mówił o tym, że telefony komórkowe i z aplikacjami mogą nam pomóc, ale jest jeden warunek, ten telefon musi być naładowany.

0: O tym też musimy pamiętać, żeby ten telefon wcześniej naładować. No i wiedzieć, pod jaki numer będzie można zadzwonić. No najlepiej, żeby nie dzwonić, najlepiej, żeby przemyśleć wszystko tak, żeby nie trzeba było nikogo wzywać i żeby ta wędrówka i dla nas, i dla tych, którzy są na dyżurach, nie stwarzała żadnego problemu, a była tylko przyjemnością.
1: No proszę, ja myślałam, że my się tutaj spotkamy przy punkcie informacji turystycznej, przy wejściu na zielony szlak i od razu ruszymy zdobywać Babią Górę, a tymczasem okazuje się, że taka wyprawa naprawdę wymaga solidnych przygotowań.
0: Tak, zdecydowanie tak.
2: Przede wszystkim przemyślenia tego, co się chce zrobić.
0: No i może zabrania plecaka zamiast woreczka foliowego.
1: No tak, reklamówka tutaj nam się zdecydowanie nie przyda podczas tej wyprawy. No dobra, tak widzę, że Franek chyba poszedł sprawdzić, gdzie jest ten nasz plecak, sprawdzić, czy wszystko rzeczywiście znajduje się już tam z tych rzeczy, które tutaj zostały wymienione, więc zaraz będziemy to jeszcze wspólnie weryfikować. A ja tak sobie pomyślałam, że skoro o tym słońcu wspominaliśmy, to może teraz muzycznie przenieśmy się właśnie w stronę słońca.

Och tak, wystawiamy się do słońca zdecydowanie, żeby troszeczkę tych promieni cudownych złapać, zwłaszcza przed taką wędrówką, którą już za moment rozpoczniemy. Zielony szlak Babiogórskiego Parku Narodowego. Ruszamy zaraz po 13:00.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

Och tak, już za moment wyruszymy na sam szczyt Babiej Góry, ale tak sobie pomyślałam, że może najpierw

0: zaprosimy Franek, naszych słuchaczy, do udziału w konkursie Hej Przygodo. Co ty na to?
1: Okej. Okay.
0: No dobra, no to słuchaj, to żeby nasi słuchacze wiedzieli, na czym będzie polegała nasza zabawa, to ja będę miała pierwsze pytanie do ciebie. Okej?
1: Okej.
0: A pytanie jest takie.

Czy to jest prawda? Tam, da, dam, tam, tam. Oczywiście, że tak. No i super. I właśnie na tym będzie polegała nasza zabawa, nasz konkurs, że będziecie musieli odgadnąć, czy zdanie, które lub pytanie, które przeze mnie usłyszycie, jest prawdą czy legendą. A co jest do zdobycia w naszym konkursie? Słuchajcie, fantastyczna gra Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. No i oczywiście jak się z nami skontaktować, by się z nami pobawić? Należy do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, bawcie się z nami. Oczywiście nie zdradzę wam teraz zdania, czy też pytania konkursowego. Dowiecie się, jak się do nas dodzwonicie.

0: Przed nami cały świat, przed nami wspaniały szlak prowadzący wprost na Babią Górę. Ale zanim wyruszymy na wyprawę, to najpierw nasz konkurs Hej Przygodo, w którym do zdobycia jest gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Nasz konkurs polega na tym, by rozszyfrować, które ze zdań, które wam opowiem, wypowiem, jest prawdą, a które legendą. Wspierać mnie tutaj będzie mój dzielny, wspaniały towarzysz wszystkich podróży po polskich parkach narodowych, Franek. No i chyba mamy śmiałkinię. Dzień dobry, Maju.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, gdzie ty teraz jesteś? Bo ja jestem u podnóża Babiej Góry, a ty?
1: Krakowie.
0: W Krakowie. No i jaka pogoda dzisiaj u was w Krakowie?
1: 30 stopni.
0: Łoloś, ale gorąco. Jakie masz plany na ten wspaniały, słoneczny, wakacyjny dzień?
1: Właśnie zaparkowałam u babci, a potem wrócę i będę się pakować na jutro do Sopotu.

0: Ach, no tak, bo po godzinie 13 to czas na obiad, a wiadomo, że najlepszy obiad u babci, zgadza się?
1: Tak.
0: Tak, no i fantastycznie. A jutro do Sopotu? Och, cudownie. To ja bardzo poproszę, żebyś w moim imieniu pozdrowiła polskie morze, dobra?
2: Dobrze.
0: Świetnie. No to słuchaj, myślę, że czas najwyższy na naszą zabawę, ale jeszcze nie, poczekaj. Zanim nasza zabawa, nasz konkurs, to ja muszę się dopytać, czy ty wędrujesz po polskich parkach narodowych? Byłaś w którymś?
2: Chyba tak.
0: A w którym?
2: Ojcowskim.
0: W Ojcowskim Parku Narodowym. Przepiękny. A czy coś szczególnie tam się tobie spodobało?
2: Nie.
0: Pamiętasz coś z tej wyprawy?
2: Nie, nic.
0: Wszystko się podobało. No to super. To jak znasz się na polskich parkach narodowych, to myślę, że nasz konkurs i tutaj zdania, które przygotowałam, nie będą stanowiły dla ciebie najmniejszego problemu. Franek, gotowy jesteś do zabierania głosu i decydowania? Tak, Franek powiedział, że tak. Oto pierwsze zdanie, bo takich zdań mam aż 3. Wędrując na szczyt Babiej Góry można spotkać salamandrę. Prawda czy legenda?
2: Legenda.
0: No, a wiesz, że zwierzątka wędrują między parkami? Też?
2: Tak.
0: No to ja tak tylko zostawiam to zdanie, tak żeby tak wybrzmiało w twojej głowie, żebyś się zastanowiła. Na razie zaznaczam u ciebie, że to jest legenda, ale jeszcze będziemy weryfikować to wszystko, także spokojnie. Kolejne zdanie. Wszystkie drzewa prowadzące na szczyt Babiej Góry rosną tam aż do samego właśnie szczytu. Prawda czy legenda?
2: Legenda.
0: Dobra, zaznaczam. I trzecie. Mgła potrafi pojawić się bardzo szybko. Prawda czy legenda?
2: Tak. Prawda.
0: Dobra, zaznaczam. No to wróćmy do tego pierwszego jeszcze pytania. Czy można spotkać salamandrę w Babiogórskim Parku Narodowym? Powiedziałaś, że to legenda. A, czyli zmieniamy, że jest to prawda, tak?
2: Tak.
0: No dobra, to zaznaczam. No i teraz zaraz sprawdzimy u Franka. Czy wszystkie odpowiedzi się zgadzają?
3: Tak.
0: Cudownie, no gratulacje ogromne. Gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa wędruje, Maju, w twoje rączki. Będziesz to miała robić nad morzem, leżąc sobie na kocyku na plaży i podziwiając polskie morze. Gratulacje ogromne. I kto wie, może dzięki temu, że właśnie dzisiaj, kiedy audycja Hej Przygoda jest prowadzona wprost z Babiogórskiego Parku Narodowego, to nie tylko grając w tę grę planszową, ale może i naprawdę uda wam się zorganizować taką rodzinną wyprawę do tego miejsca. Chciałabyś?
2: Tak.
0: No to słuchaj, to jeżeli kiedyś wybierzecie się tutaj do Babiogórskiego Parku Narodowego i zdobędziecie szczyt Babiej Góry, to ja bardzo proszę zadzwonić do nas, do Polskiego Radia Dzieciom i mi o tym wszystkim opowiedzieć, dobrze?
2: Dobrze, dziękuję.
0: Super, bardzo się cieszę. Ja również, Maju, bardzo ci dziękuję za udział w naszym konkursie i za super rozmowę. I jeszcze oczywiście, zanim się pożegnamy, pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Zawsze chciałam się zadzwonić do was.
0: Och, to bardzo się cieszę, że dzisiaj się udało. No proszę, a dzisiaj ci się poszczęściło i to od razu zdobywając nagrodę. Fenomenalnie. A kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mojego tatę, moje przyjaciółki, dwa koty, moją przyjaciółkę, jej mamę, moją babcię i wszystkich z Polskiego Radia.
0: Bardzo, bardzo pięknie. Dziękuję w imieniu całej naszej redakcji. Uśmiechamy się do ciebie oczywiście od ucha do ucha. Przyłączamy się do wszystkich twoich pozdrowień i ciebie, Maju, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych, radosnych wakacji i do usłyszenia. A kto wie, może do zobaczenia na którymś ze szlaków w Polskim Parku Narodowym. Kto wie, kto wie. Pa, pa, pa.
2: Dziękuję na szanie. Pa.

0: Dzisiaj w audycji Hej Przygodo zdobywamy Babią Górę, a to wszystko za sprawą tego, że dzisiaj nasza audycja jest... Gdzie? Skąd nadajemy, Franek?
1: Z Babiogórskiego Parku Narodowego.
0: Otóż to dokładnie, a razem z nami pracownicy tego niesamowitego miejsca jest z nami pani Grażyna Trybała, kierownik Zespołu Udostępniania i Edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego, pani Katarzyna Fujak, główny specjalista do spraw edukacji, czyli edukatorka, a także pan Michał Chudyka, leśniczy i ratownik GOPR, pan Przemysław Lelito, podleśniczy i dołączyła do nas jeszcze pani Karolina Spyrka. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że taką ekipę udało nam się stworzyć. Możemy ruszać i zdobywać ten niesamowity szczyt. No tylko ja obiecałam naszym słuchaczom, że najpierw jeszcze sprawdzimy ten plecak, bo w tej pierwszej części naszej audycji okazało się, że jednak nie do końca chyba wszystko tam, Franek, udało nam się zgromadzić. Sprawdziłeś, czy wszystko mamy? Jest woda?
1: Woda?
0: Tak, woda, woda. Jest?
1: Jest.
0: Super. Mamy jakąś mapę?
1: Mapa?
0: O, jest tutaj, tutaj. Ja mam mapę. Świetnie, doskonale. No i ale nie. Wiesz co, czekoladę to chyba nie damy radę, bo ona się przecież rozpuści, jak zaczniemy tam wchodzić. Ojeju, to jak my możemy zastąpić czekoladę?
2: Możemy rodzynkami. Rodzynki są bardzo fajne.
0: Są
2: bardzo energetyczne. Są słodziutkie, no i raczej się nie rozpuszczą.
3: Suszone morele.
2: O, też mogą być.
0: Świetny w ogóle, świetna myśl. Suszone owoce, żeby zabrać ze sobą. Doskonale. No bo rzeczywiście, kiedy pogoda jest taka jak dzisiaj, a jest przepiękna, no idealna, by zdobywać Babią Górę, no to faktycznie jednak czekolada, czekoladowe ciastka czy batoniki nie są najlepszym pomysłem.
3: To się zdecydowanie nie sprawdzi.
0: A, płaszcz przeciwdeszczowy. Franek, mamy?
1: Mamy.
0: A, no to pięknie, no to świetnie, to plecak mamy zorganizowany. To ja jeszcze tylko poproszę, drodzy Państwo, o sprawdzenie, bo wiem, że Wy jesteście ekspertami. Czy my jesteśmy odpowiednio ubrani na tę wyprawę?
3: No buty macie bardzo dobre, wysokogórskie, także to nam się ewidentnie...
0: Długie nogawki, żeby nic nas nie ugryzło.
3: I też, żebyśmy sobie łydek nie przypalili. Także tutaj w tej kwestii raczej Franek ma czapeczkę.
0: Czapka jest, także tak.
3: Tutaj nam wszystko pasuje.
0: Wszystko nam pasuje, wszystko nam gra, zatem możemy ruszać.
3: Znaczy jeszcze sprawdziłbym, czy mamy naładowany telefon.
0: A, no tak.
3: Tutaj jak kwestia...

0: Wygląda?
1: Jest wszystko okej, nawet mało tego, mam dwa powerbanki.
0: Dwa powerbanki, to bardzo dobrze. To też można byłoby się zastanowić, czy mamy wgraną aplikację mapową?
1: Nie.
0: No to jest taka bardzo fajna aplikacja mapy.com, w tej chwili się nazywająca, która pozwala nam nawet bez internetu korzystać z map i sprawdzać, gdzie się znajdujemy.
1: No to już, raz, dwa, trzy i zaraz to ogarniemy i mamy załatwione, tylko ja się czymś innym martwię. Znaczy, bo teraz idziemy zielonym szlakiem, tak? To już ustaliliśmy, ale ten zielony szlak nas tylko poprowadzi kawałek.
0: Do schroniska na Markowych Szczawinach. I tam, powiedzmy, będziemy mogli siąść, zjeść sobie szarlotkę tudzież sernika i napić się kawy. Ewentualnie, jak ktoś chce zjeść obiad. Bardzo dobry. A stamtąd będziemy musieli zadecydować, czy pójdziemy sobie szlakiem czerwonym przez kościółki na szczyt Babiej Góry, czyli na Diablak, czy pójść szlakiem żółtym, tak zwaną percią akademików, który jest najtrudniejszym szlakiem na Babiej Górze i w polskich Beskidach. Jest to jedyny szlak, który jest zabezpieczony łańcuchami, klamrami poza polskimi Tatrami.
1: Ale to co, drogie panie, to będziemy, nie wiem, losować, głosować, czy jak to zrobimy? A może jednak zastanówmy się nad tym, co my potrafimy i jakie mamy umiejętności.
2: Myślę, że możemy też spojrzeć na zegarki i sprawdzić, która jest godzina. Czy damy radę i z powrotem za jasna jeszcze obrócić. No a jeszcze chciałam dorzucić jedną kwestię, że powinniśmy sprawdzić, czy mamy bilety. Bo niewykluczone, że spotkamy naszych kolegów, którzy sprawdzają bilety, czy posiadamy bilety turystyczne, bo te bilety nie tylko służą temu, żebyśmy wydali pieniądze, bo te pieniądze wydajemy bardzo celowo, one służą też ochronie przyrody i o tym musimy pamiętać.
1: Ale Franek, o jakich biletach tutaj pani Kasia mówi, na autobus?
3: A jaki autobus?
1: A jakie bilety?
3: Bilety, no do wejścia.
1: Ale do jakiego wejścia?
3: Do Parku Narodowego.
1: Ach, no tak, bo przecież wchodząc na teren Polskiego Parku Narodowego powinniśmy mieć bilety i to jest super, rzeczywiście bardzo ważne, nie wolno o tym zapominać. A jeżeli taki punkt informacji przyrodniczej, turystycznej, jak ten, obok którego się znajdujemy, jest zamknięty, to przecież zawsze możemy skorzystać z aplikacji.
2: Tak, możemy kupić bilety online.
1: Dokładnie. No dobra, to co? Zaraz, bo tutaj się pojawiły takie nazwy tych różnych wzniesień i ja tak sobie pomyślałam, Franek, że my jeszcze nie powiedzieliśmy, jakie są wzniesienia tworzące Babią Górę, bo tutaj się rzeczywiście pojawił Diablak jako ten najwyższy, ale są także i inne. Znasz jakieś?
3: Gówniaka...
1: Czyli wołowe skałki.
0: Tak.
1: Co tam jeszcze jest?
3: Sokolica.
1: I Sokolica. Sokolicę będziemy mijać, czy będziemy wołowe skałki mijać?
0: Idąc z Markowych Szczawin nie będziemy mijać ani Gówniaka, ani Sokolicy.
1: No to jak my będziemy szli?
0: No my będziemy szli przez Przełęcz Brona, Kościółki, na szczyt.
1: Mhm.
4: Bo my tak naprawdę idziemy innym szlakiem, bo większość, którzy przyjeżdżają do Zawoi na Babią Górę, praktycznie 90% osób, które tutaj do nas przyjeżdża, oni wychodzą z Przełęczy Krowiarki, czyli z Przełęczy Lipnickiej. I tam stamtąd rozpoczyna się taka wędrówka czerwonym szlakiem, tak naprawdę fragmentem czerwonego szlaku, bo ten czerwony szlak to jest główny szlak beskidzki, który ma około 500 kilometrów i zaczyna się od Bieszcza, tak kończy się na Wiśle, na Rufnicy i wiele osób nawet podąża takim szlakiem, głównym szlakiem beskidzkim, gdzie nocują też w schroniskach, no i przechodzą cały ten szlak. Więc my tą wędrówkę, żeby iść tymi szczytami Babiej Góry, zaczynamy od Przełęczy czy Krowiarki, gdzie wychodzi się na Sokolic jakieś 40 minut i to jest pierwsze takie wzniesienie, gdzie już można oglądać przepiękne widoki. No i później idziemy tą granią, czyli przez Kępę, Gówniak, zdobywamy

0: Diablak, natomiast schodzimy przez przełęcz Brona, po drugiej stronie mamy z dużej babie, jak my to nazywamy, małą babią, czyli inaczej Cyl. No i schodzimy czerwonym szlakiem właśnie do schroniska. I my tym szlakiem właśnie dzisiaj idziemy, tylko jakby od drugiej strony. Czyli zaczynamy w Zawoi Markowa zielonym szlakiem, wychodzimy jakieś półtorej godziny do schroniska na Markowych Szczawinach, a później nasza decyzja jednak, że nie idziemy żółtym szlakiem, bo nie są wszyscy dobrze przygotowani na tą wędrówkę i już ta godzina popołudniowa może sprawić, że żebyśmy mogli mieć jakieś niespodzianki na szlaku i ile zejdziemy do wieczora. Natomiast wybraliśmy czerwony szlak, czyli idziemy przez przełęcz Brona, przez kościółki, a to ze schroniska zajmuje nam 2,5 godziny na szczyt na Diablak. No i musimy się liczyć z tym, że trzeba wracać, prawda?
1: No właśnie, chociaż ponoć w drugą stronę jest szybciej, czyli ponoć schodzi się z góry szybciej, ale czy to jest prawdą?
2: Znaczy schodzi się troszeczkę szybciej, aczkolwiek człowiek już jest dużo bardziej zmęczony, w związku z tym jest bardziej narażony na różnego rodzaju kontuzje. Także to, że szybciej, nie znaczy, że lepiej.
1: Aha, czli tutaj jednak rzeczywiście...
0: Jedni wolą tak, wychodzić, drudzy wolą schodzić, ja tam wolę schodzić.
1: Bardzo często jest tak, że też na tych znakach dotyczących poszczególnych szlaków czasami znajdziemy informacje, które nas właśnie informują o tym, ile jest czasu do danego punktu. Ale to są chyba takie orientacyjne, prawda, godziny, minuty, jeżeli chodzi o tę trasę.
3: Tak, to są takie orientacyjny czas podany jest na tych tabliczkach, ale przy szlakach, jeśli mówimy o kolorach szlaków, to warto wspomnieć, że kolor nie oznacza poziomu trudności, więc jeżeli zobaczymy szlak czarny, to w trasach narciarskich tak jest, tak, że czarna trasa jest najtrudniejsza. Tutaj nie mamy się czego obawiać. Czarne szlaki tu na terenie naszego Babiogórskiego Parku również mamy, ale nie oznacza, że one są najtrudniejsze. Zazwyczaj kolorem czerwonym były oznaczane szlaki długodystansowe. Takie krótkie, dojściowe zazwyczaj w kolorze są właśnie zielonym. Niebieskim kolorem były oznaczane równoległe szlaki do tych głównych, więc tak to wygląda. Tutaj na przykład szlak żółty, o którym wspominaliśmy, Perć Akademików, tylko fragment tego szlaku jest najtrudniejszym podejściem w ogóle w Beskidach. Ale pozostała część jest w miarę łagodna, myślę, że dla każdego. Także tutaj sobie przed wędrówką warto sprawdzić, jak w danym miejscu ten szlak wygląda i zapoznać się po prostu z tym.
1: Bardzo jestem ciekawa, czy kiedy będziemy wspinać się na szczyty Babiej Góry, uda nam się po drodze zauważyć, wypatrzeć symbol Babiogórskiego Parku Narodowego. Ale to pytanie zadam naszym gościom już po piosence.

0: Takie mam wrażenie, że wspinając się na Babią Górę, to my nie tylko chrząszcze i chrzabąszcze jesteśmy dzisiaj w stanie tutaj spotkać, ale dużo więcej innych interesujących stworzeń. O niektórych sobie już powiedzieliśmy, o niektórych może jeszcze opowiemy, ale ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz słów kilka padnie na temat symbolu Babiogórskiego Parku Narodowego. Tylko co jest tym symbolem, Franek?
1: To jest okrzyn jeleni.
0: O, ale to znaczy co? Jakiś jeleń okrzyknięty został tym symbolem?
1: No chyba tak.
0: Nie, jak to się dzieje? Drodzy Państwo, czy ten okrzyn jeleni to jest jakiś jeleń, co został okrzyknięty symbolem? Kto mi coś powie na ten temat?
2: Okrzyn jeleni to roślinka, która tak naprawdę do niedawna jeszcze była takim endemitem, czyli to jest coś, co rośnie w danym miejscu, jest wyjątkowe. Od kilku lat ten nasz symbol Babiogórskiego Parku można zobaczyć jeszcze w województwie śląskim. Ale okrzyn jeleni, mimo że on bardzo pospolicie wygląda, nie wiem, można go porównać do kopru ogrodowego albo do barszczu, należy do rodziny baldaszkowatych i ma prawie 2 metry wysokości i rośnie raczej w trudno dostępnych miejscach. Także idąc szlakiem turystycznym, niestety nie zawsze go możemy zobaczyć. Rośnie powyżej górnej granicy też lasu, ale można go zobaczyć, kto nie jest w stanie wyruszyć na wędrówkę wokół dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie mamy ogród roślin babiogórskich i właśnie tam można go zobaczyć. O tej porze już praktycznie przekwita, ale czerwiec i tak do połowy lipca to jego okazałość można oglądać właśnie tam.
0: Ja tak sobie myślę, że w ogóle to jest super punkt startowy każdej wyprawy. Właśnie muzeum przyrodnicze albo jakieś miejsce, które właśnie w ten temat danego parku narodowego nas wprowadzi, ale też zwróci naszą uwagę odnośnie do tego, na co my powinniśmy zwrócić uwagę, wędrując szlakami danego parku narodowego.
3: W tej chwili dysponujemy dosyć niewielkim ośrodkiem edukacyjnym, zwanym też czasami muzeum, czasami wystawą stałą, ale już niedługo, bo w przyszłym roku będziemy mogli wszystkich, którzy będą wyruszali na Babią Górę, zaprosić do naszego nowego Centrum Edukacji Przyrodniczej, które będzie nazywało się CEP Morgi i będzie znajdowało się właśnie

0: na Polanie Morgi, czyli nieco poniżej Zawoi Widły. Będzie to duża wystawa, bardzo atrakcyjnie i nowocześnie zorganizowana, zaaranżowana bardzo ciekawie i obejmująca bardzo wiele tematów, ale przede wszystkim będziemy chcieli tą wystawą zachęcić wszystkich do takiego bardzo uważnego spoglądania na przyrodę Babiej Góry i do też takiej pokory w stosunku do gór.
1: A, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Ale wiesz, Kasiu, jeszcze tak mi się wydaje, że powinniśmy powiedzieć naszym słuchaczom, że kiedy wędrujemy, bo dzisiaj przecież jest wędrówka na Babią Górę, i kiedy wędrujemy na Babią Górę, to tak naprawdę Babia Góra to jest jedyna góra, taki stok, gdzie w ciągu zaledwie paru godzin możemy zobaczyć wszystkie piętra roślinności. I to jest niesamowite, bo to jest taka lekcja przyrody chyba od najmłodszych po tych najstarszych, którzy tutaj przychodzą odwiedzać naszą Babią Górę.
1: Ale super, że pani o tym powiedziała, pani Grażyno, bo teraz przypomniało mi się nasze pytanie konkursowe odnośnie do tego, czy po sam szczyt Babiej Góry możemy podziwiać drzewa. No i okazało się, że nie. Ale jak to?
2: No tak, bo tak jak wspominałam, Babia Góra ma cztery piętra górskie i tak naprawdę gdybyśmy pojechali w Himalaje, w Alpy czy w Tatry, to wszędzie są te piętra górskie, tylko oczywiście w zależności to od wysokości góry, one będą różnie rozmieszczone na różnych wysokościach. I my tak naprawdę jesteśmy na pogórzu Babiej Góry, gdzieś na 600 metrów, do którego sięga. Potem zaczyna się Regiel Dolny, czyli te lasy takie mieszane, gdzie dominuje buk, jodła ze świerkiem. Potem wychodzimy w Regiel Górny, czyli to już jest Królestwo Świerka. Powyżej mamy piętro kosodrzewiny, czyli jak sama nazwa mówi, dominuje tutaj kosodrzewina. No i powyżej kosodrzewiny mamy już piętro unikalne, piętro alpejskie. No i w tym piętrze kosodrzewiny jeszcze znajdą się jakieś pojedyncze drzewa, świerki. To są w takiej formie skarłowaciałej, czasami takiej sztandarowej, bo wieją tam silne wiatry i jeszcze gdzieś takie można zobaczyć dziwne stwory, można tak nazwać. No ale oczywiście już tych drzew nie ma.
1: Bardzo jestem ciekawa, czy macie Państwo jakieś swoje ulubione miejsca, właśnie prowadzące na szczyt Babiej Góry, do których lubicie wracać, które polecacie sobie nawzajem albo osobom, które przybywają do Babiogórskiego Parku Narodowego?
0: Tak, myślę, że każdy z nas ma takie miejsce, bo praca w Parku Narodowym jest dosyć niezwykła. Znaczy, to jest okazja do tego, żeby zupełnie w inny sposób i w innych godzinach też patrzeć na przyrodę troszeczkę innym okiem. I każdy z nas pewnie ma taką swoją ścieżkę, ponieważ siedzę najbliżej Grażyny, więc dostałam mikrofon. Moją ulubioną ścieżką jest Perć Przyrodników. To jest ścieżka, która prowadzi na Sokolice. Nie jest specjalnie wygodna do wchodzenia, ale za to niesamowicie urokliwa. I to jest takie miejsce, gdzie można świetnie tą przyrodą się nasycić, nacieszyć, naoddychać i jest jeszcze jeden plus, ona nie jest tak bardzo uczęszczana jak wszystkie inne ścieżki, jak wszystkie inne szlaki oczywiście, więc można tam zaznać ciszy i spokoju, a zieleń robi niesamowite wrażenie, bo odcieni ma bardzo, ale to bardzo wiele.
1: Pani Karolino, a pani gdzie nas wyśle dzisiaj?
3: Ja chętnie powiem o szlaku na Babią Górę, ale o takim, o którym dzisiaj nie mówiliśmy tutaj, od strony południowej naszego Babiej Góry, od strony orawskiej. Jest to szlak bardzo mało uczęszczany, zielony, natomiast naprawdę można zaznać na całym odcinku ciszy, spokoju. Można właśnie z uważnością spojrzeć na to, co dookoła nas. No i też idziemy, jak wychodzimy sobie od

0: takiego miejsca, gdzie jest punkt wstępu, czyli Przywarówka, to idąc w górę 100 metrów pod szczytem jest najwyżej położone źródło w Beskidach, Głodna Woda, gdzie właśnie wybija na najwyższej wysokości, więc warto o tym też wspomnieć. No i właśnie platforma widokowa jest również od tamtej strony. Dawniej było tam schronisko Beskidenverein, więc warto o tym wspomnieć. Jest to szlak naprawdę, w którym można zaznać ciszy i spokoju i wejść na Babią Górę.
1: Ale to jest niesamowite, bo to pokazuje, że Babią Górę można zdobywać kilkukrotnie i za każdym razem to może być zupełnie inna droga.
0: Zupełnie inna droga, inne widoki właśnie po tamtej stronie, bo możemy zobaczyć piękny widok jest na Tatry, na Jezioro Orawskie, na tamtą stronę. Dosyć długo idziemy w tej Kosodrzewinie, więc naprawdę warto zwrócić uwagę na ten szlak.
1: A jeżeli pani Grażynka będzie naszym przewodnikiem, to gdzie nas zaprowadzi?
2: To ja chyba też znajdę taki szlak, który nie jest często uczęszczany przez turystów. I to jest żółty szlak, o którym tak naprawdę wiele osób zapomina, bo troszkę dłużej trzeba dojść do schroniska, jakieś 15 minut niż tym zielonym, na którym tutaj jesteśmy. Ale co jest ciekawe, że tam dosłownie 2 minuty jest taka ścieżka od tego żółtego szlaku, gdzie można zobaczyć grubą jodłę. I to jest pomnik największej, najpotężniejszej jodły, jaka tutaj rosła. Podobno mówią, że pamiętają jeszcze czasy Jagieły. Ale tam jest taki piękny fragment takiego jeszcze naturalnego lasu, tak naprawdę bez całkowitej ingerencji człowieka, gdzie są pomniki dosłownie buków, jodeł i idziemy przez taki fragment tego lasu i naprawdę czuje się tam człowiek jak w bajce. I to chyba też jest takie fajne, ten spokój i ta cisza.
1: Niesamowite. Aż mi się ciarki pojawiły. Cudownie, cudownie. Będzie w czym wybierać i na co zwracać uwagę. A właśnie, panie Michale, na co mamy zwrócić szczególną uwagę, wędrując dzisiaj naszym ustalonym wcześniej szlakiem?
3: Na to, co mamy pod nogami. Po pierwsze, idąc do góry, możemy obserwować różnego rodzaju owady, chrząszcze, biegacze, które sobie żyją oraz...
1: No właśnie, bo czasami na te najmniejsze stworzenia w ogóle nie zwracamy uwagi, a one są po prostu tak ciekawymi stworzeniami, tak interesującymi, że aż szkoda czasami przegapić.
3: Dokładnie tak. Też możemy zobaczyć salamandry, zwinki, także tutaj takie zwierzątka żyjące i też, żeby je nie zdeptać. Aczkolwiek czasami na szlaku możemy również zobaczyć żmiję zygzakowatą, która występuje wręcz po sam szczyt Babiej Góry. Oprócz tego, że jest dla przyrody cenna, stanowi dla nas pewnego rodzaju zagrożenie, bo niestety ugryzienie przez nią może mieć dla nas bardzo negatywne skutki.
1: Ale to jest też to, o czym już sobie, prawda, mówiliśmy. Nie wchodźmy sobie nawzajem w drogę, my ludzie, dzikim zwierzętom, bo one na pewno nie mają ani ochoty na spotkanie z nami, ani takiej potrzeby.
3: No zdecydowanie tak.
1: Panie Przemysławie, a gdzie pan nas zaprowadzi? Które miejsce poleci nam pan na to, byśmy szczególną uwagę swoją na nie zwrócili?
4: Ja z racji tego, że pracuję w terenie, mam dużo swoich ulubionych miejsc, ale aczkolwiek nie są one udostępnione do zwiedzania.
1: Czyli możemy się tylko wsłuchać w opowieści o nich.
4: Aczkolwiek muszę tutaj wyróżnić, że bardzo lubię wędrować i bywać na Małej Babiej Górze, czyli tak zwanym Cylu. Szczególnie polecam zachody słońca. Jest to taki szczyt, z którego w całej majestacie możemy obserwować tą naszą Babią Górę. Nie jest to szczyt również jakoś uczęszczany zbyt często, dlatego też tam możemy zaznać ciszy i spokoju.

A to rzeczywiście jest bardzo ważne, kiedy wędrujemy, bo tylko w ciszy i spokoju możemy być na tyle uważni, by obserwować tak naprawdę to, co dzieje się wokół nas. A wędrując szlakami Babiogórskiego Parku Narodowego, zwłaszcza tymi prowadzącymi na szczyt Babiej Góry, czyli naszego dzisiejszego przyrodniczego wyzwania, można naprawdę odkryć nie jeden, nie dwa, ale mnóstwo najróżniejszych, dzikich, niezwykłych światów.

0: No niesamowita sprawa się tutaj zadziała. Drodzy Państwo, to jest radiowa magia. Jesteśmy na szczycie Babiej Góry. O, chłodno się zrobiło. Franek, wyciągnij może polary, bo zaczęło rzeczywiście wiać troszeczkę, nie?
1: No.
0: A, proszę, proszę, jednak tutaj na całe szczęście dobrze się przygotowaliśmy i wszystko mamy ze sobą. Wow, ale widok. Co to jest? Proszę mi powiedzieć, kto mi opowie, co ja tutaj widzę?
2: No, pierwszą rzecz, którą widać na szczycie, to jest mur, który został wybudowany w celu ochrony przed wiatrem. Turyści, którzy... No, Babia Góra akurat charakteryzuje się tym, że na niej bardzo często wieje, wręcz ciężko trafić dzień bezwieczny. I żeby móc chwilę pokontemplować widoki i krajobrazy ze szczytu, no właśnie trzeba się za tym murem schować. On nas ochroni.
0: O, proszę, proszę. A tutaj, z tej strony?
2: No, z tej strony mamy jeszcze pomnik upamiętniający wizytę Karola Wojtyły.

0: były na Słowacji. To jest pomnik wystawiony przez mieszkańców wsi słowackich, które znajdują się u podnóża Babiej Góry. Oraz mamy pomnik wystawiony w celu upamiętnienia wizyty Józefa Habsburga na szczycie Babiej Góry.
1: O, proszę. Także takie,
0: powiedzmy, pamiątki na szczycie historyczne są.
1: Ale zobacz, Michał, tam w oddali widać jezioro.
0: No, to są widoki, które widać zdecydowanie dalej. Przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć 4 jeziora. Największe z nich, rzucające się pierwsze w oczy, to jest jezioro Orawskie, znajdujące się praktycznie w całości na Słowacji. Ale po polskiej stronie również widzimy jezioro Czorszczyńskie, widzimy jezioro Żywieckie oraz najnowsze z jezior, czyli jezioro Mucharskie.
1: Okej, okay, ale teraz zobaczcie, będą nam tutaj jeszcze towarzyszyć całą drogę sznurki z popiewającymi flagami. To fladry. Przemek, powiesz nam coś więcej o fladrach?
2: No, fladry nie są tam przypadkowo. Zostały celowo zamontowane.
3: Ale zaraz, to może zacznijmy w ogóle od tego, czym są fladry?
2: To jest przeszkoda, która ma za zadanie, jak sam nazwę, przeszkodzić.
4: Takie proporczyki, żeby dzieciom może wytłumaczyć dokładniej, wyglądają jak proporczyki zawieszone na sznurku.
2: I mają nam przeszkodzić w przechodzeniu w miejsca, w które właśnie nie powinniśmy przechodzić. Aby chronić różne tam roślinki i ptaki, które tam sobie gniazdują.
3: No właśnie, bo to jest podstawowe zadanie każdego polskiego parku narodowego, a takim przecież jest Babiogórski Park Narodowy, by chronić niezwykłość przyrody, która występuje na tym terenie. No powiem Państwu szczerze, w ogóle cała moja droga ekipo, bardzo to była niesamowita podróż, mnóstwo ciekawostek, mnóstwo wiadomości, informacji i zachwytów nam towarzyszyło. Bardzo pięknie. Pięknie dziękuję wszystkim za tę wspólną podróż, a dzisiaj razem ze mną i z Frankiem wędrowali pracownicy służby Babiogórskiego Parku Narodowego. Była z nami pani Grażyna Trybała, pani Katarzyna Fujak, pani Karolina Spyrka, pan Michał Chudyka oraz pan Przemysław Lelito. Bardzo pięknie dziękuję. No i tak sobie myślę, że nie możemy się pożegnać bez zaproszenia naszych wszystkich słuchaczy tutaj do Babiogórskiego Parku Narodowego. Wakacje to jest idealny czas na poznawanie polskiej przyrody. Chociaż tak na dobrą sprawę, to o każdej porze roku warto tutaj przyjechać.
4: To prawda, Babia Góra zawsze zachwyca, czy to jest wiosna, czy to jest lato, jesień, czy zima. Jeśli nie macie jeszcze jakichś planów na wakacje, to zapraszamy Was serdecznie na wędrówkę po Królowej Beskidów, po Babiej Górze.
3: Franek, Twoje wrażenia z dzisiejszej wyprawy?
5: Jestem bardzo zadowolony, że mogłam się z Wami wspinać.
3: I my też bardzo Ci dziękujemy za tę wspólną wspinaczkę. Dziękuję także pozostałej części naszej ekipy. Daria Brzezińska, Ania Jończyk w Warszawie pilnowała przebiegu całej audycji. Daria tutaj dzielnie z nami wędrowała. No i z nami oczywiście był także Piotr Sekunda, odpowiedzialny za transmisję dzisiejszej audycji. Bardzo pięknie dziękuję. Tak sobie myślę, że naprawdę niezła z nas dzika radiowa ekipa. Do usłyszenia już niebawem. Kto wie, może do zobaczenia na szlaku, a wówczas, kiedy będziemy się mijać, to tak oczywiście cichutko, bo nie wolno hałasować w Parku Narodowym, ale przybijemy sobie piątkę i powiemy hej, przygodo!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Opowieści ludów świata.
2: Witam Was w opowieściach ludów świata. Anna Wójcikiewicz. W naszej wędrówce szlakiem największych czynnych wulkanów dziś docieramy do Japonii. Ten niezwykły archipelag położony jest na Oceanie Spokojnym, u zachodnich wybrzeży kontynentu azjatyckiego, na wysokości Chin i Korei Południowej. Rejon ten należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów Ziemi. Japońskie wyspy znajdują się bowiem w pacyficznym pierścieniu ognia, który ciągnie się wzdłuż brzegów kontynentów niemal na całym Oceanie Spokojnym. To strefa częstych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów, które powodują nierzadko olbrzymie fale tsunami. W pierścieniu ognia znajdują się 452 wulkany i występuje tu około 90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Od wieków więc te niebezpieczne zjawiska geologiczne wpisane są w życie i kulturę mieszkańców Japonii. Dlatego może najwyższy szczyt tego kraju, wulkan Fuji, znajdujący się na jednej z największych japońskich wysp Honshu, jest nie tylko znakiem rozpoznawczym w krajobrazie, ale i górą świętą, na którą pielgrzymują od wieków

wyznawcy najważniejszych religii na wyspach, szintoizmu i buddyzmu. Dla współczesnych naukowców natomiast Fuji to wciąż czynny stratowulkan położony na skałach morskich. Wyrósł miliony lat temu w miejscu, gdzie spotykają się trzy płyty tektoniczne – skorupy ziemskiej, amurska, ochocka i filipińska. Złożony jest z trzech stożków wulkanicznych, będących pozostałością pradawnych lat. Najstarszy jest stożek Prekomitake, aktywny przed 700 tysiącami lat. Kolejny stożek, tak zwana starsza Fuji, działał 80 tysięcy lat temu, a stożek młodsza Fuji aktywny jest od 11 tysięcy lat. I najwyższy z trzech. Wprawdzie ostatnia erupcja miała miejsce kilka wieków temu, ale częste trzęsienia ziemi i dymy wydobywające się z krateru są znakiem, że ten drzemiący wulkan może się jeszcze obudzić. Wokół jego wiecznie pokrytego śniegiem wierzchołka od tysiącleci krążą legendy i mity o nieśmiertelnych bogach i boginiach. Według Ainów, najstarszego ludu zasiedlającego japońskie wyspy, to siedziba bogini ognia. Dla szintoistów to siedziba trójcy najwyższych bóstw, a buddyści widzą w niej bramę do krainy nieśmiertelności. Zapraszam Was do świata pradawnych opowieści z japońskiej góry Fuji. Jedna z wielu ludowych legend dotyczących nazwy góry Fuji opowiada historię pewnego cesarza, który nieszczęśliwie zakochał się w księżniczce księżycowej. Kiedy go opuściła, udając się do swoich podniebnych włości, podobno rozkazał on sługom zanieść list miłosny i eliksir nieśmiertelności, które otrzymał od niej, na wierzchołek najwyższej góry na wyspie i tam je spalić. Dym płonącego eliksiru unosił się ponad szczytem przez wiele lat, dlatego ludzie nazwali górę Fushinoyama, czyli nieśmiertelność. Wyznawcy szintoizmu natomiast wulkan Fuji czczą jako siedzibę bogini Sengen, która ucieleśnia niewiędnącą siłę natury. Na szczycie znajduje się jej sanktuarium, Sengen-sama. Wiedzie do niej droga, na której postawiono wiele świętych bram Tori, których przekroczenie jest symbolem kolejnych etapów wtajemniczenia. U stóp góry Fuji, a także na jej szczycie, wybudowano przez wieki wiele innych świątyń, z których niektóre przetrwały do dziś. W czasach starożytnych szkolili się tu samurajscy wojownicy, a mnisi pobierali swoje nauki. Przed wiekami na Fuji wchodzić mogli wyłącznie kapłani oraz pielgrzymi pod duchową opieką mnicha przewodnika, nazywanego Osi. Wyprawa taka uchodziła bowiem za swoisty sposób na zbliżenie się do bogów. Do dziś każdy wyznawca szintoizmu, religii bardzo popularnej w Japonii, powinien przynajmniej raz w życiu wejść na szczyt świętej góry Fuji. Zgodnie z tradycją należy wędrować tam nocą. To bardzo ważne, ponieważ wspinaczka powinna zakończyć się obejrzeniem wschodu słońca ze stożku wulkanu. Posłuchajcie teraz pewnej pradawnej opowieści. Przebudzenie bogini wiosny. W pewnej wiosce ukrytej pośród wiśniowych gajów u podnóża wielkiej góry mieszkała młoda wdowa Fukiko razem ze swoim jedynym synkiem Hidarą. Był to chłopczyk tak grzeczny, że wszystkie inne matki stawiały go za przykład swoim dzieciom. Dobra Fukiko, słysząc to, cieszyła się niezmiernie i tym bardziej starała się, aby jedynakowi niczego nie brakowało. Nie było to łatwe jednak. Ciężko pracowała, tkając delikatne jedwabie na warsztacie, który pozostawił jej w spadku mąż. Ale zawsze z uśmiechem witała nowy dzień, od rana do wieczora przesuwając palcami cieniutkie nitki, aby stworzyć piękny, misterny wzór na swoich delikatnych materiałach. Sprzedawała je potem bogatym mieszkańcom pobliskiego miasteczka. Mały Hidaro zaś rósł zdrowo i całymi dniami beztrosko bawił się ze swoimi kolegami. Jednak kiedy podrósł nieco, jego zachowanie nagle się zupełnie zmieniło. Sąsiedzi, którzy tak chwalili jego miłe obejście, coraz częściej zaczęli przychodzić do Fukiko ze skargami.

0: O, dobra, Fukiko, mówili. Twój syn Hidari dokuczał małym dzieciom. Odbierał im słodycze i owoce.
1: Twój syn Hidari wyśmiewa się z czcigodnych starych ludzi.
0: Twój syn Hidari łamie krzewy i niszczy piękne kwiaty w naszych ogrodach. O, zacna Fukiko, twój syn zmienił się bardzo.

0: stał się do nich podobny.
1: Na nic więc były wszystkie moje wysiłki, zasmuciła się biedna Fukiko. Och, Hidari, Hidari, wszyscy w całej wiosce skarżą się na ciebie, powtarzała, gdy chłopiec wracał do domu z codziennej włóczęgi późnym wieczorem. Chłopak nie odpowiadał nigdy na słowa matki, tylko milczał ponuro, albo kładł się zaraz spać, albo uciekał znów z domu do swoich towarzyszy. Gdy tylko rozległ się znajomy gwizd któregoś z kolegów, rzucał wszystko, aby do nich dołączyć. Nie pomagał już matce w domu, nie chodził po wodę do strumienia ani na targ po zakupy. Stał się samolubny i obojętny. Pewnego jednak wieczoru, wróciwszy jak zwykle z jakiejś hultajskiej wyprawy, zastał Fukiko leżącą bez przytomności na starej, podartej macie. Wtedy po raz pierwszy zrozumiał, że przecież kocha tę swoją matkę, która tak zawsze o niego dbała, która tak ciężko pracowała, aby móc dać mu jeść i sprawić co jakiś czas nowe, ładne kimono, żeby porządnie wyglądał. Kiedy pomyślał, że mógłby ją stracić, że mogłaby odejść do krainy przodków, tak jak przed kilku laty odszedł jego ojciec, ogarnął go niezmierny żal. W tej jednej chwili zrozumiał całe poświęcenie tej drobnej, zniszczonej przez ciężkie życie kobiety. Przyklęknąwszy przy niej, usiłował ją podnieść i szeptał głosem stłumionym od łez: o moja czcigodna matko, uczyni wszystko, aby naprawić moje winy. Matko, matko, czy mnie słyszysz? Być może dobra Fukiko słyszała go. Nie miała jednak dość siły, aby odpowiedzieć, a jej rozpalone dłonie wskazywały, że była chora i miała gorączkę. Hidari przeniósł ją ostrożnie na posłanie i pobiegł do wioski szukać pomocy, ale nikt nie potrafił znaleźć lekarstwa na tajemniczą chorobę, na jaką zapadła Fukiko. Hidari nie uganiał się teraz po okolicy. Siedział przy chorej matce i z rozpaczą patrzył, jak gaśnie w niej słaby płomyczek życia. Aż któregoś dnia, kiedy tak siedział przy chorej, wpatrując się w ogień w piecyku, przypomniał sobie naraz, że słyszał o pewnym mnichu, niezwykle mądrym, który mieszka wysoko na zboczu Świętej Góry i podobno potrafi uleczyć każdego. Podniósł się więc i wyszedł przed dom. Zima była wtedy na świecie i w szarym mroku bielił się leżący wokoło śnieg. Gdzieniegdzie migały nikłe światełka lamp w dalekich chatach. Wiatr gnał uschłe liście i rozwiewał śnieżne zaspy. Muszę pójść do mądrego mnicha. Nie straszne mi zimno i noc, postanowił chłopak. Ów mędrzec mieszkał wysoko na górze, przy świątyni łaskawej bogini Kwanon, tak mówili ludzie. Ale jak znaleźć drogę do świątyni? Szedł szybko przed siebie. Ludzie, których spotykał po drodze, z niechęcią odwracali głowę, unikając go. Uciekały przed nim małe dzieci, które krzywdził kiedyś. Psy nie szczekały na niego, tylko przemykały się, podkuliwszy ogony. Hidari, minąwszy wioskowe pola, zaczął wspinać się na porośnięte gęstymi krzakami zbocze. Ale gubił się w ciemnościach. Na nieznanych ścieżkach wpadał do małych, cicho płynących strumyków o lodowatej wodzie, przewracał się i potykał o zwalone pnie drzew. Kiedy zdawało mu się, że już zupełnie zgubił drogę, przystanął w leśnym mroku i zapłakał. Nie płakał jednak nad sobą, tylko płakał z troski o matkę. Myślał z lękiem, co się stanie, jeśli nie odnajdzie mądrego mnicha. W nim przecież jedyna nadzieja. I wtedy stała się rzecz dziwna. Jakieś drzewo zaszeleściło. O, Hidari, skrzywdziłeś i okaleczyłeś wielu z moich braci, ale pomogę ci, gdyż widzę, że kochasz jednak swoją matkę. Idź w tę stronę, Hidari, gdzie wskazuje moja gałąź. Idź śmiało. Brnąc głęboko w śniegu, chłopak posuwał się więc dalej. Był coraz bardziej zmarznięty i zdawało mu się, że już nigdy nie dobrnie do świątyni łaskawej bogini Kwanon. Ale kiedy już tracił nadzieję, drzewa i krzewy znowu wyciągały swoje gałęzie i wskazywały mu drogę. Wreszcie w oddali dostrzegł jakieś migocące światełko. Wytężając resztkę sił, dobrnął do owego miejsca i wtedy przekonał się, że stoi na progu starej świątyni. Drżąc z zimna rozglądał się z lękiem, gdy naraz usłyszał obok siebie głos cichy,

0: jak szelest suchych liści. Czego szukasz, chłopcze?
1: Przyszedłem prosić, abyś dał mi, o czcigodny, lekarstwo dla mojej matki.
0: Jak się nazywasz?
1: Hidari.
0: Hidari, powtórzył starzec. W migocącym świetle lampki wyglądał jak rosochaty pień starego drzewa. A więc to ty jesteś tym chłopcem, o którym mówią wszyscy w okolicy, że stał się przyczyną strapień swej zacnej matki. To twoje postępowanie, Hidari, spowodowało jej chorobę.
1: Wiem, o czcigodny, jęknął żałośnie Hidari. Ale jestem gotów zrobić wszystko, aby moja matka odzyskała zdrowie. Błagam cię, daj mi lek dla niej.
0: Bogini Kwanon jest boginią litości, szeptał dalej starzec. Dzięki temu mogę, mimo twoich wszystkich przewin, dopomóc ci. Otóż dam ci radę, Hidari. Matce twojej przywróci zdrowie napar ze świeżo zerwanych pędów bambusowych.
1: Świeże pędy bambusowe, przecież teraz leży śnieg na ziemi, zmartwił się Hidari.
0: Powiedziałeś, że jesteś gotów wszystko uczynić, aby ocalić matkę, tak? Zaszemrał głos mnicha.
1: Postaraj się je odnaleźć. To jedyny lek, który może ocalić zacną Fukiko.
0: Hidari nic już nie powiedział, pochylił się w pokłonie.
1: Dzięki ci, czcigodny, za radę. Idę zaraz szukać świeżych pędów bambusa. I nie zważając na to, że wokół świątyni rozpościerała się ciemna i chłodna noc, Hidari ruszył w dalszą drogę.
0: Śnieg skrzypiał pod stopami i było mu bardzo zimno, ale mimo to szedł wytrwale w stronę ciemniejącego w oddali lasu na stromym zboczu piętrzącej się góry. Pomyślał, że tylko tam może znaleźć pędy bambusowe, rosły tam zazwyczaj wiosną, a teraz... Brnął jednak dalej z nadzieją przez śnieg, aż wreszcie znalazł się w lesie. Było tu jeszcze ciemniej niż na polu. Posuwał się więc po omacku, wyczuwając rękami pnie drzew. Dotknięte przez niego drzewa budziły się ze swojego snu i mówiły szeptem. To jeszcze nie tu, Hidari. Musisz pójść dalej. Szedł więc cierpliwie przed siebie, aż wreszcie świt zaczął różowić śnieg i drzewa. Teraz już było łatwiej nieco brnąć przez zaspy. Wreszcie znalazł się na niewielkiej polance. Było tu dość zacisznie i zmęczony wędrówką chłopiec przysiadł na pniaku zwalonego ze starości drzewa, aby odpocząć. Po chwili poczuł, że ogarnia go nieprzemożona senność i nie mogąc jej zwalczyć, zapadł w sen. Hidari zerwał się na nogi i nie wiedział wcale, jak długo spał, ale obudził go jakiś szelest. Rozejrzawszy się wokoło, zobaczył nagle stojącego obok małego człowieczka. Przypominał wzrostem niewielkiego królika stojącego na tylnych łapkach, a ubrany był dziwacznie. Okrywał go zielony płaszcz, jakby utkany z liści brzozy, a na głowie miał wysoki kapelusz przypominający plecionkę z zielonych witek. Jego długa siwa broda sięgała do samej ziemi. Była to tak niezwykła postać, że Hidari uczuł lęk.
1: Nie obawiaj się mnie, powiedział cichym i miłym głosem człowieczek. Mieszkam w tym lesie i strzegę go. Otaczam swoją opieką również ludzi zbłąkanych pośród moich drzew. Powiedz mi więc, mój chłopcze, co ciebie tu przywiodło?
2: O czcigodny i nieznany starcze, powiedział grzecznie Hidari. Szukam tu świeżych pędów bambusowych, bo z nich mogę zrobić jedyne lekarstwo, które uratuje życie mojej matki.
1: Wskażę ci drogę, zaszemrał zielony człowieczek. Idź za mną.
0: Hidari posłusznie szedł za swoim małym przewodnikiem, ale kiedy znaleźli się na wąskiej ścieżce, wydeptanej przez zwierzęta wśród zarośli, człowieczek zniknął nagle i Hidari znów został sam. Z przerażeniem spostrzegł, że nie potrafiłby znaleźć teraz drogi powrotnej i że nic mu innego nie pozostaje, jak posuwać się dalej wskazaną przez człowieczka dróżką. Szedł więc ciągle przed siebie, aż wreszcie dostrzegł w oddali małą chatkę zbudowaną całkowicie ze śniegu. W lodowych okienkach odbijał się blask słońca.

Jari zaraz przyspieszył kroku i zaciekawiony, nie namyślając się długo, zapukał do lodowych drzwi chaty. Pukał dość długo i wreszcie drzwi się uchyliły. Na progu stanęła młoda, piękna dziewczyna. Strój nosiła niezwykły. Jej kimono, niby utkane z błękitnej mgły, mieniło się od kropli rosy, którymi było usiane. Na jej głowie również błyszczał wspaniały diadem ze lśniących kropli. Hidari stał tak zdumiony, że nie był w stanie powiedzieć nawet jednego słowa. Tymczasem z chaty wyfrunęło kilka motyli, zatrzepotały skrzydłami i zaczęły krążyć nad głową dziewczyny. Ich lot stał się szybszy i weselszy, gdy naraz poprzez wierzchołki drzew przedarł się promień słońca, dziwnie ciepły i jasny, jak na tę porę roku. Wtedy śliczna dziewczyna szepnęła żałośnie. O, czemu zbudziłeś mnie ze snu? Czemu to uczyniłeś? Jest jeszcze tak zimno na świecie i tyle leży wokół białego śniegu. Wybacz, nie miałem zamiaru cię budzić, ale szukam w lesie świeżych bambusowych pędów dla mojej matki. Tę drogę wskazał mi mały zielony człowieczek z długą brodą. Człowieczek zniknął, a ja nie wiem, dokąd pójść dalej. O, kimkolwiek jesteś, proszę cię, na wszystko wskaż mi, gdzie mogę znaleźć młode pędy bambusowe. Nigdy byś nie znalazł świeżych pędów bambusa, gdybyś mnie nie obudził, szepnęła teraz nieznajoma. Głos jej nabierał dźwięku podobnego do śpiewu słowika. Stawał się coraz piękniejszy, coraz bardziej melodyjny. Na próżno byś ich szukał, gdybyś mnie nie spotkał. Jestem bowiem boginią wiosny. O, jesteś wiosną, ucieszył się Hidari. Tak? Uśmiechnęła się najpromienniej na świecie dziewczyna. Pogrążona we śnie czekałam w tej chatce, aby przeminęła zima, ale teraz patrz, zbudziłeś mnie i nie mogę już powrócić do mojego domku. Patrz. Rzeczywiście, z domkiem stały się dziwne rzeczy. Topniał niezmiernie szybko i po chwili zostało z niego tylko małe jeziorko, z którego zaczęły wyrastać nieśmiało młode trzciny. Hidari patrzył na to, a serce biło mu mocno ze wzruszenia. Tak, to wiosna. Najprawdziwsza bogini wiosny. Tymczasem piękna dziewczyna skinęła dłonią, która miała barwę kwiatu wiśni. I w tejże chwili poprzez zieleniejące zarośla zajechał złocisty rydwan ze słonecznych promieni, zaprzężony w trzy pary białych zajęcy. Hidari, odezwała się wiosna. Idź teraz śladami mojego rydwanu, a wkrótce trafisz na miejsce zarośnięte bambusem. Uważaj, znajdziesz tam również i młode pędy. Powóz odjechał tak szybko, że Hidari stał przez chwilę oniemiały, przecierając oczy. Wcale nie był pewien, czy naprawdę widział to wszystko. Ale kiedy spojrzał na ziemię, dojrzał na niej ślady kół i zajęczych łapek. Słońce świeciło jasno, a zarośla pokrywała młoda zieleń. Nie namyślając się dłużej, chłopiec pobiegł szybko po śladach. Jeszcze parę kroków i jeszcze i oto już widać kępę bambusów rzucających smukłe cienie na biel śniegu. Przyklęknąwszy, zaczął zrywać młode pędy i już nie myślał o niczym innym, tylko o tym, jak teraz wydostanie się z lasu, aby jak najprędzej wrócić do domu, do matki. I właśnie w tej chwili usłyszał z oddali znajome dźwięki. Słuchał przez chwilę. Dźwięk rósł i przybliżał się. I wreszcie Hidari rozpoznał, przecież to gong. Widać, stary mnich przy świątyni bogini Kwanon przypomina ludziom, że nadeszła pora modłów. Pobiegł więc Hidari szybko w stronę, z której dobiegał głos gongu i ku swojemu wielkiemu zdumieniu przekonał się, że znajdował się w pobliżu świątyni, a w jasnym świetle dnia widać było w oddali jego rodzinną wioskę. Przyspieszył kroku, jak tylko mógł i wkrótce znalazł się na progu swojego domu. Zdyszany zatrzymał się na chwilę, nasłuchując. Wewnątrz domku panowała cisza. Matka spała. Kiedy dobra Fukiko obudziła się z ciężkiego snu, wzrok jej padł przede wszystkim

Nahidari. Klęczał przy niej, trzymając w dłoniach miseczkę z jakimś parującym napojem. Wypij, mamo, prosił. Wypij, to jest lek, który ci pomoże i wyleczy cię. Tak powiedział stary mnich ze świątyni bogini Kwanon. Kobieta ujęła w drżące z osłabienia ręce miseczkę i wypiła jej zawartość. Co to za napój, syneczku? Spytała uśmiechając się. Ma smak i zapach wiosny. Czuję, że z każdą chwilą jestem zdrowsza. I wkrótce zacna Fukiko całkiem odzyskała zdrowie, a Hidaru stał się najlepszym synem i najzacniejszym chłopcem w całej wsi. Pewnego ciepłego ranka, gdy jego matka już zupełnie nabrała sił, powiedziała do niego: synku, czy nie myślisz, że powinniśmy pójść do tego dobrego mnicha, który doradził ci takie doskonałe lekarstwo? Powinniśmy mu podziękować za jego radę. Pójdziemy, może nawet zaraz, zgodził się Hidari. Ja też czuję, że powinienem mu podziękować nie tylko za lek dla ciebie, ale jeszcze i za to, że stałem się inny. Tak, to prawda, uśmiechnęła się Fukiko i pogłaskała głowę syna. Ruszyli zaraz po śniadaniu. Czy pamiętasz, w którą stronę należy iść? Pytała matka. Oczywiście, zapewniał Hidari. Co prawda wówczas szedłem podczas ciemnej zimowej nocy, ale chyba trafię. Ale po chwili dodał. Wiesz, mamo, nie mogę sobie zupełnie przypomnieć, w którym dokładnie miejscu stała świątynia. Ale gdy będziemy w zagajniku, na pewno odnajdę drogę. Zagajnik był jednak o wiele bardziej oddalony, niż to się Hidari wówczas w nocy wydawało. I wyglądał jakoś zupełnie inaczej. To pewnie dlatego, że w ten czas szedłem nocą i zimą, tłumaczył matce chłopak. Ale zaraz jakoś za zakrętem. Na pewno tam wiedzie droga do świątyni. Lecz kiedy Hidari i jego matka wyszli z zagajnika, przekonali się ku swojemu wielkiemu zdumieniu, że nie ma tam żadnej świątyni. A spotkani ludzie zapewniali ich, że nigdy nie mieszkał w tych stronach żaden mnich. Ale przecież pamiętam doskonale. Drzewo wskazywało mi drogę do świątyni, gdzie był stary mnich, który potrafi pomagać chorym ludziom, rozważał Hidari. Może to był po prostu dobry duch leśny, powiedziała zacna Fukiko. W każdym razie zawdzięczam mu nie tylko zdrowie, ale przede wszystkim dobrego, rozsądnego i kochającego syna. Wulkan Fuji jest najwyższym szczytem w całej Japonii, który wznosi się ponad 3770 metrów nad poziomem morza. U jego podnóży leży stolica i najważniejsze miasto kraju – Tokio. Dlatego masyw ten stał się symbolem japońskiej kultury. Od wieków uwieczniali go malarze na swoich rycinach, malowidłach i freskach, a poeci i muzycy poświęcali mu swoje utwory. Japończycy mają wielki szacunek do przyrody i starają się żyć zgodnie z odwiecznymi prawami natury. Widać to i w sztuce, i w architekturze. Ich domy otoczone są zwykle ogrodami. Najważniejszą zasadą najstarszej pierwotnej religii Japonii, shintoizmu, jest wiara w odwieczną siłę bogów Kami, która może przenikać wszystko, zarówno olbrzymi szczyt Fuji, jak i najmniejszy kwiat kwitnącej wiśni. Oprócz mnichów, nikt bardziej niż artyści utrwalający nieuchwytne piękno świata nie jest tak blisko tej tajemnej mocy. Tak jak w innej japońskiej opowieści. Posłuchajcie. Czarny rumak. Dawno, dawno temu na jednej z japońskich wysp w pewnej malowniczej dolinie była wioska. Mieszkańcom tej okolicy powodziło się bardzo dobrze, bo ziemia była żyzna, coroczne zbiory ryżu obfite, w sadach nie brakowało owoców, a w ogrodach kwitły piękne kwiaty. Daleko na horyzoncie zaś czuwał nad wszystkimi potężny biały szczyt Świętej Góry. Na zboczu jednego z pagórków otaczających wioskę stała stara świątynia, do której wdzięczni mieszkańcy przychodzili składać dary bogom za ich opiekę. Świątynia była jednak tak stara, że najstarsi ludzie nie pamiętali, kiedy została wybudowana. Pewnego więc roku postanowiono ją pięknie odnowić i przyozdobić, aby odzyskała dawną świetność. Kiedy więc któregoś dnia rozeszła się wieść, że w okolic

0: przebywa jakiś malarz, pewien gospodarz znany ze swojej przedsiębiorczości, pan Kisuro, orzekł stanowczo. Zaprosimy go, aby zechciał ozdobić naszą świątynię. Młodego malarza spotkali wśród pobliskich pól, gdy mistrzowskim dotknięciem swego pędzla utrwalał właśnie piękno zagajnika bambusowego. Kisuro rezolutnie odezwał się do artysty. Czy nie zechciałbyś jakimś wspaniałym dziełem swego ogromnego talentu ozdobić jedną ze ścian naszej świątyni? Być może namaluję coś dla was, zgodził się po chwili namysłu młodzieniec. Ale wtedy rozgorzała dyskusja, co miałoby być odtworzone na malowidle przeznaczonym dla świątyni. Wszyscy bardzo długo zastanawiali się. Jedni upierali się, aby był to widok świętej góry Fuji. Inni twierdzili, że raczej powinien to być wizerunek na przykład srogiego tygrysa wśród młodych pędów bambusowych. Jeszcze ktoś upierał się przy namalowaniu kwitnącego drzewka wiśniowego lub krzewu chryzantem. Ale jak zawsze pan Kisuro rozstrzygnął wszystkie spory.
1: Ponieważ nasz czcigodny i wiekowy koń, który do niedawna jeszcze przebywał w pobliżu świątyni, pasł się na otaczających ją trawach, obecnie pasie się już niestety na szmaragdowych łąkach w krainie cieni, przeto najbardziej chyba pragnęlibyśmy mieć wizerunek właśnie takiego pięknego, karego rumaka o szlachetnym wyglądzie, przypominającego żywego konia. Tym bardziej, że niegdyś nasz ogier służył naszemu wielkiemu samurajowi Mizumo. To był najszlachetniejszy rumak, jaki pasał się w naszych okolicach.
0: Zgoda, odpowiedział malarz. Bardzo chętnie maluję konie. Nazywam się Kanaoka.
1: Drogi Kanaoko, zatem pozwól, że zapytam, zanim powierzymy ci to ważne zadanie, rzekł poważnie gospodarz. Czy aby na pewno potrafisz namalować dość dobrze naszego czarnego konia?
0: Jesteś bowiem, mistrzu, niewątpliwie utalentowany, ale jeszcze bardzo młody.
1: Bądź spokojny, czcigodny Kisuro. Postaram się jak najlepiej wykonać moją pracę. Rumak będzie jak żywy,
0: skromnie zapewnił artysta. Następnego dnia mistrz zabrał się do pracy. Na podłużnym płacie jedwabiu, który miał zawisnąć na jednej ze ścian świątyni, pod dotknięciami pędzla powstawał niezwykle piękny obraz. Opowiadali potem ludzie, że mistrz Kanaoka błękitną farbę czerpał prosto z błękitu nieba, zieloną zgarniał pędzlem ze świeżej szmaragdowej trawy, a zamiast farby żółtej chwytał pędzlem światło słoneczne. Mówili też, że czarny tusz, którym nakreślił sylwetkę konia, przygotował artysta podczas nocy, aby tusz był tak czarny, jak czarna jest noc. Dość, że dzieło było wkrótce skończone i kakemono, czyli piękne malowidło na długim płacie jedwabiu, zgodnie z tradycją, zawieszono na jednej ze ścian świątyni.
1: Wspaniały koń, pochwalił Kisuro. Ale zawsze to nie to, co żywy.
0: Starałem się, aby był jak żywy, odpowiedział skromnie malarz. Przypuszczam, że będziecie zadowoleni. Dodał z uśmiechem i odmawiając przyjęcia jakiejkolwiek zapłaty, oddalił się śpiesznie, zabierając swoje przybory do malowania.
2: O, został jeszcze jeden pędzel w wiaderku z farbą, zauważyło naraz któreś z dzieci. Ale malarz był już daleko, więc pędzel wraz z malutkim wiaderkiem pozostawiono na razie w kącie świątyni.
0: Przez parę tygodni przychodzili ludzie z okolicy, z całej okolicy, podziwiać piękne malowidło w odnowionej świątyni, ale wkrótce spowszedniało już wszystkim podziwianie dzieła młodego artysty. Zresztą co innego zajmowało teraz mieszkańców. W okolicy bowiem zaczęły się dziać dziwne i niebywałe dotychczas rzeczy. Pierwsza przebiegła któregoś poranka z niepokojącą nowiną mała Onoi, której rodzice mieszkali tuż pod lasem.
2: Czy wiecie? Wołała już z daleka. Wiecie? W nocy ktoś zerwał wszystkie płatki z wiśniowych drzewek, które zakwitły w naszym sadzie.
1: Po cóż by je ktoś miał zrywać?

0: odezwała się jedna z kobiet. Może po prostu opadły lub strącił je wiatr.
1: Kiedy mówię, że je zerwano, upierała się Onoi. Zerwano i skradziono.
0: Skradziono? Zdumieli się wszyscy.
1: Tak, skradziono, powtórzyła dziewczynka stanowczo. Bo gdyby je strącił wiatr, to pod drzewami leżałyby płatki kwiatów, prawda? A tymczasem pod drzewami nie ma ani jednego, nawet najmniejszego płateczka. Tylko trawa jest podeptana.
0: Nazajutrz stary Kisaki przybiegł do sąsiadów z równie dziwaczną i niepokojącą wieścią. Podczas księżycowej nocy zniknęły wszystkie kwiaty z jego krzewów różanych. Niesłychane zuchwalstwo! Któż się mógł dopuścić takiego złodziejstwa? Ale jeszcze nie skończył swego opowiadania, gdy nadbiegła sąsiadka Kurobe, wołając, że oto ubiegłej nocy zerwano w jej ogrodzie wszystkie najpiękniejsze kwiaty.
1: Te właśnie najładniejsze, które dopiero rozwinęły swoje pączki, moje ulubione chryzantemy,
0: biadała zapłakana Kurobe. I odtąd co noc jakiś nieznany rabuś kradł z ogrodów najpiękniejsze kwiaty i niszczył trawę na najlepszych łąkach. Któż to może być? Zastanawiali się wszyscy. Mała Onoi co prawda opowiadała, że gdy w księżycową noc stanęła na progu domu, zaniepokojona jakimś szmerem w ogródku, to najpierw zobaczyła wielki czarny cień, a potem słyszała jakby lekki tętent. Ale znów gadatliwa Kimi twierdziła, że jest to na pewno smok.
1: Gdy odsunęłam w nocy ściany mego domku, ujrzałam co prawda tylko jego ogon, ale ogon był smoczy, zapewniała.
0: Nie, mówił na to stary Kisaki. Głowę dam, że to nie żaden smok, tylko wielki niedźwiedź. Pan Kisuro, słysząc te wszystkie dziwne opowiadania, wzruszył tylko ramionami.
2: Nic nie wiadomo, dopóki nie sprawdzi się na własne oczy. Musimy przekonać się sami.
1: A przekonamy się wtedy, kiedy schwytamy rabusia. Kto z was będzie razem ze mną czuwać w nocy?
3: A może to jest naprawdę smok? Ze smokami nie należy zaczynać.
0: Ostrożnie zauważył gruby mąż sąsiadki Kurobe.
2: Nie zmuszam cię wcale, byś czuwał razem ze mną,
0: pogardliwie mruknął Kisuro.
2: No, to kto zgłasza się na ochotnika?
0: Ochotników było wielu i w najbliższą noc księżycową Kisuro razem z towarzyszami ukryli się w pobliżu pięknej łąki, szczególnie chętnie i często nawiedzanej przez nieznanego rabusia. Tym razem amator kwiatów nie zjawił się. I gospodarz już miał zrezygnować z dalszego czuwania, gdy naraz rozległ się lekki jakby tętent i przez polankę szybko jak strzała przemknął jakiś cień.
1: Przysięgam, że to był koń,
0: szepnął jeden z towarzyszy.
1: Gdzie tam?
0: Obruszył się inny.
2: Chciałeś chyba powiedzieć, że to przeleciał ogromny ptak.
0: Ale Kisuro nic nie widział. I jeszcze przez 7 nocy nadaremnie czuwał, ukryty wraz z towarzyszami w wawrzynowym gaju. Aż wreszcie, gdy nadeszła 8 noc, ujrzeli w srebrzystej poświacie księżyca biegnącego lekko przez łąkę wspaniałego czarnego rumaka. Jego piękna sierść lśniła jak najcenniejszy jedwab, a wdzięczne, smukłe nogi ledwie dotykały ziemi. Koń z cichym, wesołym rżeniem rozejrzał się wokoło, zatrzymał na małą chwilę, potrząsnął wspaniałą grzywą i skubnął nieco świeżej, soczystej trawy. Widać niezbyt mu smakowała, tym razem, gdyż zaraz zerwał się i pobiegł w stronę wonnego ogrodu, gdzie właśnie rozkwitły piękne tulipany.
1: Biegnijmy za nim, szepnął Kisuro.
0: I cała gromada zaczęła się skradać w stronę ogrodu, ale piękny koń, jakby kpiąc sobie z czatujących, przebiegł naraz szybko obok nich, trzymając w pysku świeżo zerwanego tulipana.
1: Następnym razem już nam nie umknie, postanowił gospodarz.
0: Był bowiem niezwykle uparty. Najbliższej nocy czuwał więc znów z towarzyszami w pobliżu polany. Piękny czarny koń i tym razem skubał soczystą trawę i zjadał wonne kwiaty. Lecz kiedy zaczął się oddalać, Kisuro i jego gromadka pobiegli za nim, postanawiając schwytać piękne zwierzę za

wszelką cenę. Pogoń jednak znów się nie udała, gdyż w pobliżu świątyni koń zniknął nagle, jak gdyby zapadł się pod ziemię. Gospodarz nie tracił mimo to otuchy. Nadal. Nie schwytaliśmy go dziś, to schwytamy jutro, powtarzał. I w myśl tego nazajutrz rano rozstawił czaty. Tym razem zaledwie piękny rumak zbliżył się do ogrodu kupca Utaki. Kisuro i jego towarzysze wypadli z krzaków, chcąc od razu schwytać rabusia. Koń zaś zarżał wesoło, jakby chciał zażartować ze ścigających go ludzi. Przeskoczył ponad ich głowami i jak zwykle pognał w stronę świątyni. Chwytajcie go! Wołał zdyszany Kisuro. Doprawdy biegli tak blisko za koniem, że uderzały ich w twarz grudki ziemi wyrzucane kopytami pięknego zwierzęcia. Tym razem muszą go schwytać. Ale tuż w pobliżu świątyni koń nagle przyspieszył biegu i znów zniknął goniącym z oczu. Stanęli bezradnie, ale jeden ze ścigających zaczął wołać. Widziałem na własne oczy. On wbiegł do świątyni. Niemożliwe, obruszyli się inni. Pomieszało ci się w głowie, jak koń mógł wpaść do świątyni. I niektórzy zaczęli się śmiać, ale Kisuro poważnie potrząsnął głową. Powiadasz, że wpadł do świątyni? Ależ tak, widziałem na pewno. Trzeba wobec tego świątynię przeszukać, zadecydował gospodarz. Przeszukać świątynię? Towarzysze Kisuro byli zaskoczeni tym zuchwałym pomysłem. Tak, przeszukajmy ją, potwierdził uparty i chytry gospodarz i pierwszy przekroczył próg. Ale na próżno przebiegali wszystkie zakamarki. Konia nie było. Przecież przysięgam na wszystkie bogi, dobre i złe, że widziałem konia, jak wbiegał do świątyni, zaklinał się ten, który to widział. No tak, ale konia tu nie ma. Wzruszyli ramionami pozostali i zmęczeni kierowali się już ku wyjściu, gdy naraz jeden z nich zawołał. Spójrzcie na to malowidło. Koń żyje? W istocie, namalowany na płótnie przez mistrza Kanaokę koń drżał jeszcze w tej chwili ze zmęczenia. Jego nozdrza były szeroko rozwarte, wspaniała grzywa falowała, a na czarnej jak noc sierści bieliły się płate piany. Gromada okolicznych mieszkańców stała teraz przed malowidłem oniemiała ze zdumienia. Wreszcie chytry i rezolutny jak zawsze Kisuro pierwszy odzyskał przytomność umysłu. Hej! Zakrzyknął. A to dopiero mistrz prawdziwy z tego malarza Kanaoki. Rzeczywiście, tak jak obiecał, namalował konia jak żywego. Ale tu chytry Kisuro zatrzymał się na chwilę. Ale co chcesz powiedzieć? Zapytali ciągle jeszcze niepomiernie zdumieni jego towarzysze. Kanaoka popełnił w swym doskonałym dziele jeden mały błąd. Odpowiedział gospodarz tajemniczo. Jaki błąd, dziwili się znów mieszkańcy wioski. Przecież sam stwierdziłeś, że koń jest doskonale namalowany. Tak doskonale, że jest zupełnie jak żywy. Tak uśmiechnął się chytrze Kisuro. Ale wobec tego Kanaoka powinien był pomyśleć jeszcze o czymś. I tu gospodarz rozejrzał się po świątyni. W kącie stało właśnie zapomniane przez malarza wiaderko z farbą, w której tkwił jeszcze pędzel. Kisuro podszedł i ujął pędzel ze ściekającą farbą, po czym jednym szybkim ruchem namalował, jako że farba była błękitna, błękitną smugę od szyi konia do namalowanego w głębi obrazu drzewa. O tym zapomniał mistrz Kanaoka, powiedział dumnie. Jeżeli maluje się konia, który jest jak żywy, należy go przywiązać. A teraz piękny rumak Kanaoki nie będzie już nigdy wybiegał z płótna i wyjadał nam trawy i kwiatów. Dziś już kończymy naszą wędrówkę śladem japońskich legend świętej góry Fuji. Do usłyszenia.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz, ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.
2: Moją historię każdy zna.

rym-cim-ci. A nade wszystko rym-cim-ci. Pleść trzy po trzy, rym-cim-ci. Stąd me przezwisko, które brzmi

0: Magia.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Do Anucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak to mi krawisz, jak im gra. Choć złapałem wiele udział, ulepuję.

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Maria Florsycha.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulfa wielki mi,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam.
3: Marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło lat.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: Dawaj, siedź blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
1: chcesz ją.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.
2: Autopromocja.
3: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
4: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczynasz i od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki, tak. La, la, la, la, la.
0: Oj,
1: oj,
0: oj, oj. Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł. Posłuchaj. A?
1: Dobrze, no. Może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smog usłyszał.
1: Niech nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czorybory.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Wspaniała.
1: Ile można spać? Nie wierzę, żeby tak długo siedział w pokoju.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ojej, jest audycja. Szybciutko uciekam spod studia, żeby nie przeszkadzać. Jestem na miejscu. Muszę sprawdzić, co się dzieje z Michasiem. Ojej, ale dzisiaj Michaś głośno słucha muzyki. Trąbki i skrzypce? I co jest? Co mu się stało? No nie słyszy, czy co?
3: Czy ktoś do mnie pukał?
1: To ja, Michasiu! Najpierw strasznie hałasujesz, a później się jeszcze pytasz?
0: O, to ty, Adasiu. Jaka niespodzianka. Wchodź. Chciałem ci coś pokazać.
1: A co tu się stało? Miałeś w pokoju jakieś tornado, czy co?
0: Nie wiem, o czym mówisz. Jakie tornado?
1: No te kartki rozsypane po podłodze. Wysypały ci się?
0: Ej, to nie to, tylko te, tylko nieudane takie te, no. Znaczy, no nie wyszły mi.
1: Ale dlaczego nie udane? Zapomniałeś już, jak się robi papierowe samolociki?
0: Jak to samolociki?
1: No kiedyś składaliśmy z kartek samoloty i robiliśmy zawody, który samolocik dalej poleci, nie
0: A
1: pamiętasz?
0: Nie, to nie samoloty, tylko obrazy.
1: Coś ty? Malowałeś obrazy?
0: To znaczy nie obrazy, tylko rysunki, no. A właściwie to same szkice.
1: Super. A co malowałeś? Znaczy tego, szkicowałeś?
0: No właściwie to jeszcze nic, bo nic mi wychodzi najlepiej.
1: Nie rozumiem, Michasiu. Jak to?
0: No nic mi wychodzi najlepiej. Znaczy nic mi nie wychodzi. Czyli raczej nie będę malarzem.
1: To może tylko na razie. Kiedyś jeszcze będziesz artystą, zobaczysz.
0: Tak myślisz?
1: No pewnie. Trzeba tylko dużo ćwiczyć.
0: No i z tym mam największy problem.
1: A pamiętasz, co ta pani mówiła wtedy na warsztatach w Domu Kultury?
0: Na jakich warsztatach? A, tych z lepieniem?
1: Aha, kiedy kopaliśmy glinę, a do tej dziury wpadł Wojtek i mieliśmy szlaban.
0: A tak, pamiętam, ale to nie była nasza wina.
1: Pewnie, że nie. Ale Wojtek wtedy się śpieszył, a po wpadnięciu w dziurę...
0: Przestał się śpieszyć, tylko krzyczał.
1: Dobrze, że twój dziadek go usłyszał i wyciągnął stamtąd.
0: Pewnie, że dobrze. Dziadek mówił, że przez ten krzyk Wojtka to wszystkie zwierzątka w lesie się wystraszyły.
1: No i wtedy też gliniane rzeźby nam nie wychodziły, nie?
0: Bo to były takie figurki, a nie rzeźby, no. Bo jak zabrakło nam gliny i plasteliny...
1: Dopiero te białe zaczęły wyglądać jak z tej starożytnej książki.
0: A, te w książce to były bardzo stare i one były z takiego gładkiego kamienia takiego.
1: To był ten biały... to był marmur.
0: Marmur?
1: Tak, najpiękniejsze rzeźby na świecie są z marmuru.
0: No to trochę może nam nie wszystkie figurki wyszły, ale kiedy wyschły, były super, nie?
1: Skoro nie wychodzą ci rysunki, to może wrócisz do rzeźbienia, co?
0: O, to dobry pomysł, rzeźbienie. Tak, rzeźbienie to świetny pomysł. Rzeźbiasz Michaś, ładnie.
1: Możemy zrobić mniejsze modele z plasteliny, a później zrobimy z tego...
0: Z tej białej masy do rzeźbowania?
1: Do rzeźbienia, Michasiu.
0: Rzeźbienia.
1: A ta masa była chyba ze śniegu?
0: No co ty żartujesz? Jak ze śniegu? To zimą tylko, jak mróz. Inaczej by się rzeźby od razu rozpuściły.
1: Tak coś podejrzewałem, kiedy zastanawiałem się, czy to ze śniegu, czy z lodu.
0: Nie, ani z lodu, ani ze śniegu. To było coś, co jest w kuchni.
1: No ale byliśmy w Domu Kultury, a nie w kuchni. Białe w kuchni? To może mąka?
0: Nie, z mąki i wody to się robi klej.
1: Nie żartuj. Kto by robił klej z mąki?
0: A ten taki Ignacy, jak chce skleić ze sobą jakieś papiery.
1: To na pewno nie była mąka. To nie był też cukier.
0: A skąd wiesz, że to nie był cukier?
1: Bo spróbowałem. To nawet wyglądało jak cukier. Babcia mówiła, że kiedyś były takie lizaki, całe białe, spalonego cukru.
0: I to była masa lizakowa?
1: A właśnie, że nie. Mówiłem ci, że to nie było słodkie, tylko słone.
0: Słucham?
1: No?
0: Jakie to...

0: słony.
1: Nasze rzeźby były słone?
2: Wszystkich nie próbowałem, ale jak dwie były słone, to pewnie pozostałe też.
1: Czyli to były rzeźby z masy solnej?
2: No pewnie. Myślałem, że wiesz, Michasiu.
1: To teraz już wszystko jest jasne. Będziemy rzeźbić.

0: zdam. No bo już niedługo poznasz. Ty mnie, a ja ciebie, Adasiu.
1: Nie mam pojęcia, jak się zostaje sławnym rzeźbiarzem, wiesz?
0: Tak samo jak sławnym malarzem, tylko nie trzeba malować.
1: To dobrze, bo tak jak ty, Michasiu, malowanie też mi nie wychodzi.
0: No tak, tylko stworkowi potworkowi jakoś wychodzi bardzo dobrze zawsze.
1: Nic dziwnego, on zawsze bardzo dobrze malował i rysował i dużo ćwiczył.
0: To zgadza się. Dziadek też mi tak zawsze powtarzał.
1: Żebyś nie malował?
0: Nie, powtarzał, że żeby do czegoś dojść, trzeba dużo ćwiczyć.
1: Ty wiesz, co tak mówił?
0: Tak mówi.
1: To samo chyba mówiła, nawet nie chyba, nawet na pewno mówiła mi moja babcia Janeczka. Wiesz, kiedy nie wychodziło mi to dzierganie.
0: Słucham, jakie dzierganie?
1: Ojej, no mam na myśli robienie na drutach.
0: A, to nie przejmuj się, to też mi nie wychodzi. Ania, a później Martyna, kiedyś uczyły mnie one, ale zrezygnowały, bo kiedy wygiąłem druty i zgubiłem im włóczkę.
1: Nie rozumiem, jak można tak szybko śmigać te szaliki i sweterki, nie?
0: No, czyli to też nie dla nas. Mhm.
1: Podobnie jak malowanie czy rysowanie.
0: Czyli dlatego rzeźbienie to dobry pomysł.
1: Mam jeszcze kilka figurek plastelinowych.
0: Tak?
1: I jak się pogniecie, to...
0: Nie, smoku. Plastelina nie wchodzi w grę, bo potem się do butów przykleja i Leszek jest zły potem, że się...
1: A, jasne.
0: Nie, to musi być masa solna.
1: No, tak, ale ciekawe, skąd chcesz wziąć tyle soli?
0: No, pewnie w kuchni jest sól. O, u dziadka Ignacego może być.
1: I u babci Janeczki na pewno też się trochę znajdzie.
0: Fantastycznie. Już się nie mogę doczekać tych naszych sukcesów.
1: Jakich sukcesów?
0: Kiedy pod koniec wakacji zrobimy wystawę naszych solnych rzeźb.
1: Aha! Taką wystawę, jak widzieliśmy kiedyś z Martyną w muzeum.
0: No tak, tylko że tamte były drewniane i wyglądały jak gałęzie. A nasze będą epoktowne.
1: Mówi się chyba efektowne.
0: Chyba tak. Rzeźbiarzowy artysto Adasiu?
1: Słucham, rzeźbiarzowy artysto Michasiu?
0: Ruszajmy do kuchni po sól!

0: I jak?
1: Trochę soli zostało tylko w solniczce.
0: O, super.
1: Ale z tego można zrobić chyba tylko rzeźbę fasolki.
0: Pokaż. Aha, i to małej fasolki. Ale może gdzieś w szafce jest jakaś torebka z solą, co?
1: Nic z tego. Nie ma soli.
0: To ja zadzwonię do dziadka i zapytam, czy może nam trochę pożyczyć.
1: O, dobra myśl. A ja zadzwonię do babci Janeczki. Nie wyjść. Tak, oczywiście, babciu. Tak.
0: Nic się nie stało, dziadku. Szkoda, że nie masz. Jak się nazywała ta... A, to super, dziękuję.
1: Dokąd, babciu, mamy się wybrać? Tam, skąd przywiozłaś te solne figurki? Dobrze, pewnie, że się tam wybierzemy. Dziękuję, babciu, bardzo.
0: Ha, skoro już teraz wiemy, dokąd po sól, rozkładamy mapę i wetchniemy szpilkę.
1: Tylko musimy zabrać ze sobą jakieś torby czy plecaki na sól, nie?
0: A tak, masz rację. W rękach się tego nie da przenieść, bo się wysypie, przesypie.
1: No, jak piasek w tym wierszyku o dziurawym worku Grzesia. Idzie Grześ przez wieś
0: worek. Worek piasku nie siadza.
1: Przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za tym Grzesiem.
0: Wziąłem taki plecak na sól, zobacz. To rozkładaj mapę, Adasiu.
1: Bardzo proszę, teraz szpileczka, zaklęcie i ruszamy.
0: Ale jakoś nie widzę nigdzie kłodawy.
1: Jakiej kłodawy? Do Wieliczki albo do Bochni, tam są kopalnie.
0: Jest, znalazłem kłodawę.

0: jest koło koła. Tam jest największa w Polsce kopalnia soli i najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna. Tak mi powiedział dziadek.
1: Ależ nie, musimy wyruszyć do Wieliczki. Babcia Janeczka tam była i mówiła, że było fantastycznie. Opowiadała o podziemnej wycieczce i że nawet nocowała pod ziemią w takiej dużej solnej komnacie.
0: Nocowała? Mhm. W kopalni pod ziemią?
1: A, super, nie? Mówiła też o wycieczce do innej kopalni soli, do takiej kopalni soli w Bochni.
0: I tam też nocowała?
1: Aha, kopalnia soli w Bochni jest od roku 1248. To najstarsza kopalnia soli w Polsce.
0: Najstarsza?
1: Najstarsza. Można tam zwiedzać korytarze, podziemne komory, o, i kaplicę świętej Kingi.
0: Mają tam podziemniacza, podziemny kościół?
1: No tak. Można nocować i można się przejechać podziemną kolejką, a nawet pływać łódką.
0: Łódką? Pod ziemią?
1: A co ty myślałeś? Można się tam poczuć jak górnicy, którzy stamtąd wykopywali kiedyś sól.
0: Fajnie byłoby popływać taką łodzią.
1: Babcia Janeczka opowiadała, że była w komorze warzyn.
0: Chyba wyżyn, jeśli to w górach.
1: Nie, warzyn, bo tam się ważyło sól.
0: Aha, i tam się kupuje sól?
1: Nie, to największa komora w kopalni. Z boiskiem sportowym.
0: Boiskiem?
1: Placem zabaw i restauracją.
0: No nie, mają tam nawet restaurację?
1: No pewnie, a samo przebywanie w tej komorze pomaga w oddychaniu przy takich alergiach czy innych chorobach.
0: Ale super sprawa. Dla dorosłych.
1: Nie tylko, dla dzieci tak samo. I tam mają też taką zjeżdżalnię grawitacyjną.
0: Dla wszystkich?
1: No, to atrakcja dla dzieci i dorosłych. Masz 140 metrów długości.
0: Ale super. To wyruszymy tam, odpoczniemy i przywieziemy stamtąd trochę soli. Na figurki.
1: Tam za bardzo nie ma jak. Mają takie figurki, pamiątki.
0: A ja myślałem, że to my będziemy robić figurki.
1: No ale możemy po sól pojechać do tej kopalni od dziadka Ignacego.
0: Do Kłodawy. No to możemy jak najbardziej.
1: Tam też mają podziemne wycieczki?
0: No mówiłem ci. I to wycieczki najgłębsze ze wszystkich w całej Polsce.
1: I jeszcze można tam kupić sól?
0: No, dziadek mówił, że to jest czynna, cały czas działająca kopalnia. A tamte w Wieliczce i Bochni to już nie.
1: No, widzisz, Michasiu, sporo mamy w Polsce tych kopalni, co nie?
0: Jeszcze dziadek mówił, że na zachodzie jest taka Polkowice, Sieroszowice.
1: Kopalnia soli?
0: No, nie tylko. Tam głównie wydobywają miedź.
1: A to nie, to nie. To nie będziemy rzeźbić z miedzi.
0: A sól jeszcze wydobywają w Wrocławiu. Ale największa jest kopalnia w Kłodawie.
1: To gdzie wetkniemy w końcu te szpile?
0: Czekaj, mam pomysł. Co ty na to?
1: Ciekawe.
0: Może. A? Co ty na to? Dobra?
1: Tak, zgadzam się.
0: To w takim razie uwaga. Kręcę.

0: Zatrzymała się. Czyli ruszamy tu. Wbijamy szpilkę.
1: Niech będzie, Michasiu.
0: To czas na zaklęcie, nie?
1: Tak, tak, tak. Uwaga! Nasza magiczna mapo miła,
0: czy uprzejmość byś nam uczyniła,
1: i w to miejsce nas zaprowadziła,
0: gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.
1: Pan przewodnik Michasiu powiedział, że możemy kupić te bryły, które nam przygotowali.
0: Ale one brudne są. Ja myślałam, że sól jest biała.
1: No przecież opowiadał, że dopiero po wygotowaniu i ważeniu robią się białe.
0: Ale ta woda, po której pływaliśmy, to była czarna. Ja myślałam, że będzie biała.
1: Nie biała, tylko przeźroczysta, Michasiu. A była czarna, bo było ciemno.
0: A, super była ta wycieczka. Ale nie myślałem, że pod ziemią będzie tak zimno.
1: Dobrze, że zabraliśmy ze sobą cieplejsze rzeczy do przebrania, co nie?
0: Aha, no wiesz, od czasu tej wycieczki w Tatry, co wiesz, co była ta pogoda, to zawsze zabieramy ze sobą coś takiego do plecaczka.
1: Ale ty wiesz co, ja się trochę zmęczyłem. Było jednak sporo chodzenia.
0: No ale trochę podjechaliśmy też kolejką, prawda?
1: No tak.
0: Ale zgłodniałem.
1: Cóż, no po tych wszystkich atrakcjach też nie ma...

0: Mam już sił stać na łapach.
1: Och, to może jak jesteśmy tacy zmęczeni, to rozejrzelibyśmy się może za czymś takim, wiesz, troszeczkę, żeby...
0: Stop, nie ma mowy! Musimy wracać. Pewnie nasi dorośli się już niepokoją.
1: Ale... No dobrze, masz rację, nie ma co ich denerwować. To wracajmy do dziadka.
0: A dlaczego tam? A, żeby mu dać ten słony prezent.
1: No taki sam, który dostanie też babcia Janeczka.
0: Ale też te figurki dla Wojtka i Leszka, pamiętaj.
1: Tak, tak, mam. No, gdybyśmy im nic nie przywieźli, to dopiero by się zasmucili.
0: O, no to w takim razie, Michasiu, teraz mapa, szpila i zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła...
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła...
0: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
0: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła. Szybko, Michasiu. Musimy jeszcze zdążyć do radia.
1: Zaczekaj, zostawię tylko dziadkowi niespodziankę. Na ławce, przed domem.
0: Ale pośpiesz się.
2: Świetnie, że już wróciliście.
3: Mamy nadzieję, że jedzenie wam poprawi nastrój.
2: I miło zakończy się ten dzień. Jakże pełen niespodzianek, co nie?
0: Największe niespodzianki to chyba mamy dla was. Proszę.
3: Jakie pamiątki. Dziękujemy, chłopcy.
2: Zaraz, ale to są przecież...
3: Chłopcy, czy to znaczy, że byliście w kopalni soli w...
0: Tak, tak, bo potrzebowaliśmy soli na masę solną. Będziemy rzeźbić.
1: Żeby pod koniec wakacji zrobić wyjątkową wystawę wyjątkowych rzeźb.
0: I niedługo sami zrobimy takie figurki.
3: No, bardzo ładne, ale czy pomyśleliście też o...
0: Oczywiście.
1: Daliśmy już pamiątkę dziadkowi.
0: Mamy też coś dla babci Janeczki.
3: To brawo, chłopcy, ale...
2: Czy to znaczy, że już nie będziecie malarzami?
1: Może kiedyś.
0: I teraz będziemy rzeźbić w masie solnej.
1: Oj, pośpieszmy się już, Adasiu.
2: Może opowiecie nam coś więcej o tej wyprawie, co?
3: Halo, chłopcy, może...
1: Opowiemy, ale nie teraz, bo teraz mamy mnóstwo na głowie!
0: Szkoda, że już stąd znikamy.
1: Nie możemy dłużej zostać?
0: Teraz poodpoczywamy.
1: I coś zjemy. Sprawa prosta.
0: Na jedzenie masz humorek?
1: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
0: Obiad, deser, podwieczorek.
1: Ale znowu z sił opadłem.
0: A jak ci się podobało?
1: Dokąd jeszcze pojedziemy?
0: Pięknie było. Czasu mało.
1: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
0: Chcecie z nami też wyruszyć?
1: Pochylimy się nad mapą.
0: Szpilka mnie zaczyna kusić.
1: Bardzo lubię takie lato.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis.

się przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze. Zróbże minę uprzejmą, Żubrze.

0: zwykły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

Dobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać pętak.

0: poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
1: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez...

0: Krukuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: To jest powtórka programu.
7: Letnie poczytanki.
8: Dzień dobry, minuta po godzinie 18, a to jak zwykle nasza audycja Letnie Poczytanki w każde czwartkowe letnie popołudnia. Spotykamy się po to, aby porozmawiać o książkach. Mam nadzieję, że wy również jakieś książki zabraliście ze sobą na wakacje do różnych swoich bagaży, walizek, toreb, plecaków. Książki myślę, że są bardzo istotne podczas wakacji, bo pozwalają nam lepiej odpocząć, ale też podróżować, nawet jeżeli nigdzie się nie wybieramy. No bo książki to są takie trochę podróżniczki, które chcą być w różnych miejscach, ale i nas zabierają. I najlepsze jest to, że nie potrzebujemy do tego żadnego biletu. Możemy wziąć ze sobą książkę, otworzyć głowę, wyślić wyobraźnię i od razu przenosimy się w jakieś wspaniałe miejsce, do na przykład amazońskiej dżungli, albo możemy popływać z wielorybami, możemy też powspinać się na najwyższe góry świata albo ratować zagrożone zwierzęta. No właśnie. I czasem wystarczy jedna dobra książka, żeby cały dzień był wyjątkowy i dzisiaj chcemy porozmawiać o takich wyjątkowych książkach, takich, które nie tylko opowiadają piękne historie, ale także pomagają lepiej zrozumieć świat, bo dzięki niemu poznajemy przyrodę, zwierzęta, lasy, zaczynamy też o nie dbać, interesować się, chronić je, no bo podobno człowiek chętniej chroni to, co dobrze zna. I myślę, że jest w tym sporo prawdy, dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy trochę o książkach, które pomogą nam otworzyć naszą głowę na świat, na planetę, na to, aby chronić naszą przyrodę i być może znajdziemy bardzo ciekawe historie, które sprawią, że inaczej spojrzymy na to, co nas otacza, na to, co widzimy przez okno, na to, co widzimy, kiedy idziemy na popołudniowy spacer z rodzicami. No właśnie, także zapraszamy Was dzisiaj do tego, aby otworzyć głowę na nowe historie, na ekologiczne historie. Myślę, że wiele z nich naprawdę będzie potrafiło Was zaskoczyć. No to cóż, ruszamy z naszą audycją Letnie Poczytanki. Marta Kawalec i Ania Jończyk zapraszają bardzo serdecznie. Do godziny 20 jesteśmy razem i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić.

Tak to już jest jak w tej piosence, że od pierwszych liter czasami możemy przywiązać się do książki i te książki już z nami zostaną. Przed chwilą zastanawialiśmy się, czy książki mogą zmieniać nasze spojrzenie na świat, na ekologię, na zarządzanie tym, jak nasz świat powinien wyglądać. No to może w takim razie powiedzmy trochę o konkretach. Porozmawiajmy z osobami, które wiedzą o tym naprawdę sporo. Już za chwilę w naszym studiu dwie gościnie zasiądą w naszych fotelach. Klara Rościszewska, kierowniczka zespołu do spraw edukacji WWF Polska i pani Irena Koźmińska, założycielka i prezeska fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Mam nadzieję, że już za chwilę dowiemy się, w jaki sposób możemy uratować świat. Ten świat możemy uratować za pomocą książek, naszego działania. No i myślę, że tutaj panie podpowiedzą nam, jak zrobić to słusznie i zgodnie z pewnymi regułami. No to cóż, w takim razie już za chwilę goście w naszym studiu, także zostańcie z nami, za chwilę wam ich przedstawię.

0: Ala i Ola Tracz nam zaśpiewały piosenkę Przed nami cały świat. No właśnie, a przede mną wspaniałe gościnie pojawiły się w studiu. Bardzo się cieszę i witam serdecznie. Są z nami pani Klara Rościszewska, kierowniczka zespołu do spraw edukacji WWF Polska, która pomaga dzieciom i młodzieży poznawać świat przyrody. I jest z nami również pani Irena Koźmińska, założycielka i prezeska fundacji Cała Polska czyta dzieciom, która od ponad 20 lat przekonuje do tego, że czytanie jest modne i powinniśmy czytać jak najwięcej. Witam serdecznie, drogie panie.
1: Dzień dobry. Ja tutaj chcę dodać, że nasza fundacja w tym roku celebruje 25-lecie kampanii Cała Polska czyta dzieciom.
0: Dokładnie. I ćwierć wieku już dzieciaki czytają zgodnie z tym zaleceniem 15 minut dziennie, codziennie.
1: Zalecenie adresujemy do dorosłych, żeby czytali dzieciom 20 minut dziennie.
0: 20,
1: czyli ja wszystko troszkę podnoszę.
0: Tak, dokładnie.
1: Ponieważ myślę, że to nie tylko jest modne, ale to jest naprawdę coraz bardziej dzieciom potrzebne i dzieci, które czytają, nie mają potem problemu, żeby rozmawiać, żeby budować przyjaźnie, żeby się uczyć, czy żeby sobie po prostu dla przyjemności poczytać, bo to wszystko rozumieją i to sprawia im przyjemność.
0: Dokładnie. No ale właśnie, dzisiaj porozmawiamy trochę o książkach tematycznych, o takich, które mogą nie tylko zmienić nas, ale mogą też zmienić świat. O książkach, które mają w sobie też przesłanie. Trzy wspaniałe książki, o których już mówiliśmy jakiś czas temu w naszej audycji. Oddech smoka, Latający talerz i Sieci widmo. To są książki adresowane do klas 1, 3, 4, 6, 7, 8, czyli do każdej grupy dzieci, która może zainteresować jakiś temat.
1: Tak, cała szkoła podstawowa otrzymała od nas, wspólnie pracowaliśmy nad tym projektem z WWF-em, otrzymała od nas propozycję bardzo ciekawych opowiadań. To zresztą jest taka forma, którą przyjęliśmy ze względu na to, że dzieci nie bardzo mają cierpliwość do słuchania i na przykład długa książka nie zawsze ma szansę, żeby ktoś ją czytał dzieciom na lekcji. Natomiast opowiadanie, które ma 10-12 stron, jest takim przyjaznym formatem i w związku z tym właśnie stworzyliśmy trzy zbiory opowiadań o tych tytułach, o których pani powiedziała. A są one o tyle szczególne, że oprócz tego, że są świetne literacko, adresują bardzo ważne tematy. Tematy ekologiczne, tematy kryzysu ekologicznego, zagrożeń ekologicznych, ale także, i to jest myślę bardzo ważne, sposobów, jak temu przeciwdziałać.
0: A są wyjątkowe, ponieważ napisali je też wyjątkowi autorzy. Wśród nich m.in. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kazdepkę, Tomasz Samojlik. No, same wybitne
1: tuzy,
0: nazwiska,
1: tak, to dokładnie. To są naprawdę znakomici autorzy książek dla dzieci i młodzieży, z którymi zresztą współpracujemy od dawna, bo my takie tomy opowiadań tworzymy już od kilkunastu lat. Projekt, który zrobiliśmy z WWF-em, już w pewnym sensie bazował na naszym doświadczeniu, które się sprawdziło. Czyli, że takie krótkie formy bardzo ciekawych tekstów napisanych przez wybitnych autorów do dzieci przemawiają. I przemawiają

0: trafiają też do nauczycieli i rodziców, co jest ważne, bo to właśnie oni powinni dzieciom czytać. Ale dzieciaki zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby rodzicom przypominali i żeby nauczycieli prosili o to, żeby właśnie te opowiadania były tematem zarówno lektury, jak i potem dyskusji, a jeszcze później pewnych projektów społecznych, które dzieci zainspirowane tematyką opowiadania mogą przeprowadzić wspólnie.
1: No właśnie, i te książki stały się też taką podstawą do tego, aby przekonywać dzieci, że mogą ocalić świat. No i stąd powstał ten cały projekt Ocalimy Świat, który teraz zakończył właśnie 4. edycję. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się. Ja jestem bardzo dumna, że Fundacja WWF może być patronem merytorycznym tego programu. Ocalimy Świat to jest program, który łączy właśnie promocję literatury i tu warto dodać, że te opowiadania, które powstały w 3 tomach, one powstały na podstawie wywiadów z ekspertami, z przyrodnikami, czyli autorzy książek dla dzieci najpierw wysłuchali wywiadów na tematy przyrodnicze, ekspertów z danego obszaru i na tej podstawie napisali te opowiadania, więc one bazują, na takiej twardej, rzetelnej wiedzy przyrodniczej. I do tego mają tą formę atrakcyjną literacko. No i to w programie nauczycielki, nauczyciele, którzy się zgłaszają do tego programu, dostają do przeczytania te opowiadania, ale dostają również scenariusze zajęć, w tym scenariusze zajęć terenowych, więc mogą też z dziećmi wychodzić na zewnątrz i poznawać tą przyrodę namacalnie i po prostu doświadczać jej i być z nią w kontakcie bezpośrednim. A potem na koniec przeprowadzają taki ekoprojekt uczniowski i my też jesteśmy jury w konkursie na ten najlepszy ekoprojekt i mamy zaszczyt wybierać te projekty, które są najlepsze.
1: No właśnie, bo takie się zastanawiałam pewnie jak większość naszych słuchaczy, kiedy na początku usłyszało Ocalimy Świat, piękny projekt, ale jak można książką uratować świat?
2: Myślę, że książką przede wszystkim można się zainspirować do działania. Dlatego, że te opowiadania, które są w 3 tomach, które są częścią tego programu, one przede wszystkim rozbudzają pewną emocjonalną więź z przyrodą. To znaczy my staramy się, żeby uczestnicy tego programu chcieli działać dla przyrody, żeby oni mieli wewnętrzne przekonanie, żebyśmy budowali w nich wartości, że oni tą przyrodę mogą chronić. I taką inspirację potem można przełożyć na działanie i to może być działanie dla swojego najbliższego otoczenia. W związku z tym, że dzieci działają gdzieś w obrębie swojej placówki edukacyjnej, czy to jest szkoła, czy to jest biblioteka, czy jakaś inna instytucja edukacyjna, to one mogą poznawać przyrodę, która jest tam dookoła i mogą gdzieś mapować różne miejsca, gdzie tej przyrodzie można pomóc, albo gdzie można zmniejszyć działanie człowieka, tak żeby dać przyrodzie wystarczającą przestrzeń. No i w tym programie mamy naprawdę budujące przykłady bardzo dobrych działań.
1: No właśnie, ja już się nie mogę doczekać, kiedy poznamy te szkoły, które zwyciężyły, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem, które mają też wyjątkowe dzieciaki, które też pokazały, jak można pomóc naszej planecie. I mam nadzieję, że już po piosence poznamy te wybitne szkoły i wybitnych przedstawicieli, no i ich pomysły. Jestem bardzo ciekawa, co takiego można sprawić, aby ocalić świat. No to zapraszamy. Mała książka, wielki człowiek. Bardzo dobra piosenka. Myślę, że w przerwie naszej rozmowy popłynie, a już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Mietek Szcześniak powiedział nam o tym, że mała książka i wielki człowiek może ją też przeczytać, stać się wielki. A już teraz wracamy do naszej rozmowy. Pani Irena Koźmińska jest dzisiaj z nami i jest z nami również pani Klara Rościszewska z WWF. Drogie panie, powiedziałyśmy już przed piosenką o tym, że jest projekt Ocalimy Świat, jest już czwarta edycja i myślę, że warto byłoby też opowiedzieć, kto w nim zwyciężył, na co zwracali państwo uwagę, kiedy wybierali państwo tych zwycięzców. Pani Ireno, co było najbardziej istotne dla was, żeby to pokazać w tym projekcie?
1: Zwykle przed rozpoczęciem tej fazy, kiedy dzieci realizują projekty, one sobie wybierają same temat. Osoba prowadząca, czyli nauczycielka, edukatorka, to są na ogół panie, pomagają dzieciom, natomiast dzieci całkowicie są sprawcze w tych projektach, co jest bardzo ważne i to jest taka, powiedziałabym, też flagowa cecha tego programu, że to są projekty uczniowskie. Bardzo nam zależy na tym, żeby to wszystko było w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, bo zdarza się tak, że w najlepszej wierze ludzie robią różne działania, podejmują różne działania, robią projekty i tak było na początku, które nie są potem w efekcie dobre dla środowiska. Zanim ogłaszamy ten etap, bo cały program trwa rok. W tym programie nie tylko zajmujemy się ekologią, zajmujemy się postawami ludzi, ponieważ to jest taki specyficzny program, który łączy zarówno edukację, nie tylko ekologiczną, ale też na przykład literacką. Ale bardzo ważnym komponentem jest nauczanie wartości moralnych, ponieważ tak naprawdę każdy kryzys, łącznie z kryzysem ekologicznym, jest spowodowany jakimiś naruszeniami przez osoby, które łamią zasady moralne, uczciwości, odpowiedzialności, mądrości, jakiejś samodyscypliny. Samodyscyplina to jest również umiejętność zachowania umiaru. Ludzie przez swoją zachłanność często szkodzą przyrodzie. I my o tym z dziećmi rozmawiamy po lekturze, a zanim one przejdą do tej fazy, kiedy mogą działać proekologicznie na rzecz swojego otoczenia, to pani Klara przeprowadza dla nich takie spotkanie, pogadankę, na co zwracać uwagę. Właściwie powinnam już w tym momencie

0: momencie oddać głos, ale chcę powiedzieć, że my jako dorośli też bardzo wiele się nauczyliśmy z tego programu, ponieważ pewne rzeczy wydają się oczywiste, że na przykład jak chcemy segregować różne odpady, to wtedy trzeba je umyć, trzeba je oddzielać. Czasami są większe straty na tym, że my będziemy to dopieszczać, przygotowywać, niż jeśli to oddamy po prostu do zmieszanych śmieci. Ale na przykład też wydaje się, że elektrownie wodne są znacznie lepsze niż jakiekolwiek inne. Okazuje się, że one też powodują spustoszenie w środowisku, szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy są budowane, bo jak już są, no to wtedy powiedzmy, że one są bardziej ekologiczne. Ale na przykład, co się wydaje dla otoczenia, dla rolnictwa czy dla przyrody neutralne, melioracja gruntów czy jakieś osuszanie bagien, to jest wszystko bardzo szkodliwe i właśnie pani Klara z dziećmi, które podejmują się różnych projektów, prowadzi takie spotkanie, podczas którego im wyjaśnia, co jest ważne przy realizacji programu. I muszę powiedzieć, że to, o czym też była mowa, że dzieci są niezwykle zaangażowane, one naprawdę czują, że są w stanie tę swoją cegiełkę dołożyć do ratowania świata i myślę, że dokładają. Ta świadomość zyskana na tym wczesnym etapie szkoły podstawowej potem na pewno będzie procentować. A jeśli chodzi o konkretne szkoły i konkretne projekty, to bardzo poproszę panią Klarę, żeby o nich opowiedziała, bo no, w tym roku bardziej ona się tym zajmowała i na pewno jako ekspertka mogłaby powiedzieć i wyłowić te wszystkie subtelności, ale też najważniejsze wartości, które są w tych projektach.
1: Pani Rena powiedziała o tej cegiełce, którą każdy z nas może dołożyć. No to poznajmy tych budowniczych, którzy mają ocalić nasz świat.
2: Tak, w tym roku rzeczywiście te ekoprojekty uczniowskie były bardzo imponujące. My z każdej edycji wyciągamy jakieś wnioski i patrzymy, jakie błędy albo co można było zrobić lepiej i dlatego przy każdej kolejnej edycji dajemy takie wskazówki, jak taki ekoprojekt skutecznie przeprowadzić. No i w tym roku opowiem o takich czterech najlepszych projektach, które dostały trzy pierwsze nagrody i nagrodę Grand Prix. W trzecią nagrodę w tym roku w konkursie na ekoprojekt uzyskał zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie w województwie łódzkim z projektem Ptasia Stołówka. I teraz, jak zobaczyłam nazwę tego projektu, Ptasia Stołówka, to od razu zaczęłam mieć wątpliwości.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że dokarmianie ptaków zazwyczaj wychodzi źle. To znaczy...
1: źle to robimy.
2: Tak, źle to robimy. I w dodatku no, są też w ogóle wątpliwości, czy ptaki powinno się dokarmiać. Na szczęście po przeczytaniu opisu tego projektu i obejrzeniu takiego filmu, takiej prezentacji, która powstała, zobaczyłam, że zrobili to ludzie, którzy naprawdę się do tego przygotowali. Dlatego, że ta młodzież, która przeprowadziła ten projekt, przeczytała i dowiedziała się, że najlepszą stołówką dla ptaków będą naturalne siedliska. Czyli oni po prostu zadbali o stworzenie takiej naturalnej bazy pokarmowej, czyli po prostu zasadzili rośliny, które tym ptakom będą sprzyjać i zasadzili, a właściwie zostawili w spokoju kawałek terenu, który wyznaczyli do niekoszenia, tak żeby tam mogły rozwijać się bezkręgowce, które też tą bazą pokarmową dla ptaków były. Więc taki projekt jest naprawdę projektem modelowym, który wspiera różnorodność biologiczną, czyli wspiera te siedliska, które są na miejscu, a niekoniecznie służy po prostu dokarmianiu ptaków w karmniku, które właściwie częściej szkodzi niż jest pożyteczne. Drugą nagrodę w naszym konkursie dostał zespół szkół specjalnych w Erminowie, to jest województwo mazowieckie i ten projekt miał tytuł Złap oddech. I tutaj ten projekt polegał na tym, że uczniowie poznawali zależność między roślinami a czystością środowiska, a czystością powietrza. I oni sadzili rośliny takie, które to powietrze filtruje, rośliny, które filtrują powietrze i pielęgnowali je przez jakiś czas, obserwowali efekty swojej pracy. To jest taki projekt, który uczy wrażliwości na rośliny. My

0: jesteśmy bardzo często ślepi na rośliny. To znaczy one są dla nas tłem, którego my nie zauważamy. Więc każde działanie, które będzie uwrażliwiać dzieci i młodzież na to, że rośliny są i że one też pełnią pewną funkcję, która dla nas jest przydatna, to będą bardzo, bardzo pożyteczne. Pierwszą nagrodę dostała Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie, to jest województwo lubuskie, za projekt Pszczoła o ratunek woła. I ten projekt dotyczył zapylaczy. On polegał na tym, że stworzono poidełka dla owadów, ale też znowu skupiono się na takiej naturalnej bazie pokarmowej, ale też miejscu, gdzie mogą się rozwijać larwy owadów. Tam były też spotkania z pszczelarzami, które dotyczyły pszczół hodowlanych, ale dzięki temu dzieci mogły te owady zobaczyć z bliska i pośrednio poznawać dzięki temu też te dzikie gatunki. To, co ten projekt, który wygrał, który dostał Grand Prix, czyli tą najważniejszą nagrodę, był projektem bardzo wyjątkowym. Stworzyła go grupa z zespołu szkół specjalnych numer 1 w Bielsku Białej. I ten projekt miał nazwę Nasze ekoserca ocalą świat. I muszę powiedzieć, że oglądając prezentację tego projektu wzruszyłam się bardzo, bo ten projekt połączył właściwie wszystkie elementy programu Ocalimy Świat. Bo on jednocześnie poruszał tematy środowiskowe. Tam głównym elementem było używanie powtórne różnych przedmiotów, czyli tworzono z recyklingu ozdoby świąteczne, które zostały potem przekazane do hospicjum. I tam uczniowie ze szkoły przyszli do hospicjum i przeprowadzili też zajęcia tam na miejscu, przekazali im te dary z recyklingu i ten projekt pokazał, że można łączyć troskę o środowisko jednocześnie z empatią i z jakimś zaangażowaniem dla dobra wspólnego całego obszaru, całego otoczenia naszego najbliższego środowiska.
1: No niesamowite projekty. Rzeczywiście robią wrażenie. Jak słyszycie, naprawdę pomysłów nie brakowało twórcom, ale jeszcze myślę, że porozmawiamy o tych, którzy być może nie dostali nagrody, ale też wnieśli duży wkład. No i w ogóle o samych pomysłach, jak one powstawały, jak one tworzyły się. Także na razie zapraszamy na podróż z książką. Zozi nam teraz zaśpiewa, a my zaraz wracamy do naszej rozmowy.

0: 35 minut po godzinie 18. To jest nasza audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak możemy ocalić świat. Nie tylko dzięki książkom, ale dzięki naszym pomysłom, które właśnie bierzemy dzięki wspaniałej literaturze. A są dzisiaj z nami dwie panie. Pani Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i pani Klara Rościszewska z WWF Polska. Opowiadamy też o całej edycji, czwartej edycji Ocalimy Świat. To jest oczywiście czwarta edycja, ale wcześniej również działy się fantastyczne rzeczy. Zgadza się pani Reno?
1: Tak, nasza fundacja miała już pewne doświadczenia, zanim spotkaliśmy się z WWF-em i doszliśmy do wniosku, że mamy dużo wspólnych płaszczyzn, na których możemy uzupełniać się wiedzą, bo nasza fundacja, jak wiadomo, zajmuje się książkami, czytaniem, natomiast WWF tutaj wniósł swoją wiedzę merytoryczną o środowisku, o ratowaniu gatunków, o zagrożonych gatunkach. Natomiast chciałam powiedzieć dwa słowa o tym, że już jakby posmak takich przedsięwzięć mieliśmy we wcześniejszym programie Mądrzy Cyfrowi, na który też napłynęły prezentacje uczniów i one były też bardzo, bardzo różne, wiele nastawionych na pomoc różnym osobom, które mieszkają w środowisku, na przykład starszym osobom albo chorym osobom, ale także były takie projekty stricte ekologiczne. Na przykład jedna z grup uczniowskich zorganizowała zbiórkę pieniędzy, zebrali złom, sprzedali złom i za te pieniądze kupili czujnik smogu, który został zainstalowany gdzieś tam w ich gminie, już nie wiem, czy na szkole, czy gdzieś na jakimś takim budynku użyteczności publicznej i stworzyli program do odczytu, jakie jest stężenie zanieczyszczeń, więc mieszkańcy gminy mogli w każdej chwili sprawdzić, czy w tym momencie ten poziom zanieczyszczeń jest niebezpieczny i czy należy się chronić do domu. Inna grupa stworzyła projekt ścieżki rowerowej, pomysł, który został wsparty wizytą u władz powiatowych, czy już nie pamiętam, na jakim szczeblu była ta wizyta. W każdym razie dzieci miały plan, dzieci filmowały to spotkanie, żeby nie było potem, że nie prosiły, nie mówiły, jak niebezpieczne jest jeżdżenie na rowerze wśród autobusów, czy jakichś innych pojazdów na wąskiej drodze wiejskiej i doprowadziły do tego, że została zbudowana ścieżka rowerowa, a na terenie boiska szkolnego powstało takie małe miasteczko ruchu, gdzie dzieci uczyły się zasad jazdy właśnie wśród innych pojazdów. Także to było takie dla nas, dla naszej fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, pewnego rodzaju przygotowanie i ono też wzbudziło głód dalszych. W związku z tym ten projekt Ocalimy Świat był właśnie zaspokojeniem tej potrzeby. No tutaj już rzeczywiście skupiliśmy się w całości na tematyce ekologicznej i zresztą ona jest szalenie potrzebna, bo właściwie szkoły nie mają do tej pory jakiegoś jednego i takiego syntetycznego programu edukacji ekologicznej. To się tam odbywa w postaci różnych wykładów, czy jakichś wycieczek krajobrazowych, krajoznawczych, czasami spotkań z ekspertami. Natomiast myśmy stworzyli coś, co ma bardziej charakter taki systemowy, ponieważ program trwa, każda edycja programu trwa w zasadzie cały rok szkolny. W tej chwili mamy za sobą 4 edycje, one były poprzedzone pilotażem, także przez program przewinęło się w tej chwili blisko 60 tysięcy uczniów. To już jest naprawdę rzesza uczniów i tak jak mówiła pani Klara, to są osoby, które są wrażliwe na sprawy ekologii, bo wydaje mi się, że dzieci, które na przykład w swoich szkołach jako projekt hodowały rośliny, potem robiły kiermasz tych roślin, a przychód z tego kiermaszu przeznaczyły na wsparcie schroniska dla zwierząt. To jest tak świetny projekt, że myślę, że tym dzieciom naprawdę te ich serca i te ich oczy roziskrzą.

0: One pokazywały, jak one się świetnie czuły z tym, że robią coś dobrego. Bo właśnie i też już wcześniej mówiłam, że w naszym projekcie Ocalimy Świat, w naszym wspólnym projekcie z WWF-em, bardzo ważną rolę odgrywają wartości. A wartości to są postawy, zasady, które mają nas prowadzić w stronę dobra, wspólnego dobra. No i działanie na rzecz świata, na rzecz naszego otoczenia, ale i szerzej, bo też były takie projekty, gdzie na przykład trochę starsze dzieci, starsi uczniowie walczyli o to, żeby nie budować jakiejś jezdni, jakiejś autostrady przez środek albo w pobliżu parku krajobrazowego, bo to by zakłóciło możliwości na przykład przechodzenia zwierząt z jednej strony na drugą. Na pewno byłoby bardzo wiele ofiar takiej inwestycji. Więc myślę, że to zrozumienie wartości, uczciwości, odpowiedzialności. Przecież człowiek jest odpowiedzialny za te wszystkie zwierzęta, które żyją wokół, bo one nie mogą się same bronić przed naszą techniczną cywilizacją. My musimy wiedzieć, że na przykład spuszczając jakieś toksyny do rzek, możemy spowodować masowe wymarcia ryb. Musimy wiedzieć, że osuszanie bagien spowoduje utratę wilgoci i zginie wiele gatunków. Utracimy bioróżnorodność. Także kiedy ta wiedza połączona jest z przekonaniem, że my możemy, jeżeli będziemy się orientować na to dobro, my możemy wspólnie bardzo wiele ocalić, ale również zapobiec, to myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja, taka edukacyjno-społeczno-moralna.
1: Pani Klaro, a co udało się w takim razie zrobić podczas tych czterech edycji już? Bo myślę, że dużo zgłoszeń w ciągu tych czterech lat udało się pewnie też ciekawych pomysłów też zebrać dużo.
2: Tak, zdecydowanie w tym programie było bardzo dużo ciekawych ekoprojektów, czyli takich inicjatyw uczniowskich. I wydaje mi się, że najistotniejsze z tego jest to, że dzieci i młodzież wzięły sprawy w swoje ręce. To znaczy, mnie często denerwuje, jak mówi się o tym, że młodzież to są liderzy przyszłości, że musimy w nich inwestować, bo oni gdzieś tam w przyszłości będą decydować o tym świecie. Wydaje mi się, że oni potrafią decydować już teraz. To znaczy w tych projektach, które myśmy oglądali jako jury konkursowe, widzieliśmy dużo takich inicjatyw, że dzieci występowały z petycją do dyrekcji o zmiany na przykład w stołówce szkolnej. Widzieliśmy spotkania z wójtami i starostami po to, żeby przeprowadzić zmiany w tym swoim najbliższym otoczeniu. Widzieliśmy happeningi, widzieliśmy zmiany na podwórkach szkolnych, które doprowadziły do tego, że zwiększała się różnorodność biologiczna przy placówkach. To, co wydaje mi się istotne, to jest pobudzanie tej sprawczości. Nawet nie poczucia sprawczości, bo często mówi się, że chcemy wzmacniać poczucie sprawczości. Nie, najlepiej jest po prostu wzmacniać sprawczość, czyli rzeczywiście dać dzieciom i młodzieży szansę do działania i też zachęcać ich, pokazywać im przykłady takich dobrych działań. Dlatego zawsze jak w programie Ocalimy Świat pokazujemy wytyczne, jakie projekty są dobre, a jakie nie, to staramy się pokazywać te dobre przykłady. To znaczy to, co w poprzednich edycjach się udało, pokazujemy, wyciągamy na piedestał po to, żeby pokazać, jak można takie projekty przeprowadzać. I to, co jest ważne, to również to, że chcemy zarówno tym programem, jak i w ogóle działaniami Fundacji WWF Polska staramy się pokazywać, że nie tylko ta różnorodność biologiczna i przyroda jest ważna, dlatego że będzie nam smutno, jak jakieś gatunki wyginą, ale też dlatego, że ta przyroda jest ważna dla nas, bo tylko jeżeli różnorodność biologiczna będzie bogata, to znaczy jeżeli ona będzie i nasz świat będzie się składał z coraz większej liczby gatunków, osobników, populacje będą coraz większe, to tylko wtedy te ekosystemy będą odporne na różne zawirowania. My potrzebujemy przyrody, dlatego że potrzebujemy czystej wody do picia, potrzebujemy powietrza, którym możemy oddychać, ale też potrzebujemy dziwnych roślin w lasach deszczowych, żeby tworzyć leki. Potrzebujemy wielu milionów gatunków zapylaczy, miliardów różnych dziwnych organizmów, które żyją w ziemi i w oceanach, po to, żeby po prostu żyć. Dlatego każde działanie, każdy taki ekoprojekt

0: który będzie wspierał różnorodność biologiczną, będzie projektem, który wspiera jednocześnie nas. I to myślę, że jest takim dobrą myślą o tych działaniach, dlatego że byśmy pamiętali, że, no, że to wspieranie przyrody jest ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To, co ciekawe, pani powiedziała, że my potrzebujemy przyrody. Przyroda niekoniecznie potrzebuje tych naszych złych działań, ale tych dobrych to już bardzo, bardzo, więc mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. A teraz pociąg do książki odjeżdża i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Wracamy do naszej audycji Letnie Poczytanki. Dzisiaj Letnie Poczytanki w takim klimacie ekologicznym rozmawiamy, bo podsumowujemy projekt Ocalimy Świat i tutaj myślę, że warto wspomnieć bardzo dużą rolę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, która rozpoczęła cały ten projekt, WWF wsparł i w ten sposób możemy mówić o wielkich dokonaniach w dziedzinie ekologii. Pani Ireno, dużo udało się w tym czasie dokonać. Mam nadzieję, że jeszcze sporo się uda, dzięki między innymi na przykład tym książkom, które pomagają uczyć się ekologii.
1: Te książki są rzeczywiście niezwykłe, bo to nie są podręczniki, to nie są takie suche teksty, które no, dla niektórych mogą być szalenie ciekawe, ale przeciętny człowiek chyba woli, a przynajmniej taki młody człowiek, woli mieć jakąś pasjonującą historię, przy okazji której się dowie o różnych rzeczach. I na przykład myśmy to podzielili na te trzy grupy wiekowe. Pierwsza, trzecia, od pierwszej do trzeciej klasy, czwarta, szósta i siódma, ósma, więc te opowiadania rosną wraz z dziećmi, ich poziom skomplikowania i też poziom problemów, które tam są przedstawiane, tych problemów ekologicznych, też jest coraz wyższy. W każdym razie są szalenie różnorodne, dlatego, że myśmy nie narzucali autorom tematów, aczkolwiek sugerowaliśmy. Podobnie jest zresztą, że my nie narzucamy

0: dzieciom potem, które biorą udział w projektach, co mają zrobić, tylko one sobie wybierają jakiś projekt, często w nawiązaniu właśnie do tych opowiadań i do scenariuszy, które wspierają edukację, ale ta edukacja jest właśnie taka trochę inna. Jeśli chodzi o same opowiadania, one są naprawdę literacko świetne. Można się i pośmiać, i można się zmartwić, i można się bardzo dużo nauczyć. Na przykład dzieci z klas 4-6 mają takie opowiadanie jak Żółte spodnie Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Ja się sama ze zdziwieniem dowiedziałam, że firmy, które produkują odzież, którą my potem oglądamy w tych różnych supermarketach, kupujemy bądź nie kupujemy, robiona jest od razu z ogromnym nadatkiem, to znaczy producenci od razu robią jej dużo za dużo po to, żeby każdy klient coś znalazł dla siebie. Natomiast te nadmiary są potem nawet nieutylizowane, one są wywożone na przykład na pustyni Atacamba w Chile i tam leżą, zaśmiecają środowisko. Jest to bardzo przykry widok, a tak jak w innych miejscowościach, znaczy w innych miejscach, gdzie na przykład duzi producenci wywożą odpady ze swojej produkcji, no to po prostu zatruwane są też rzeki, cieki wodne, te podskórne wody i tak dalej. Ludzie często chorują w takiej okolicy i dobrze jest wiedzieć, że jeżeli my sami przyczyniamy się do tej szalonej, zupełnie niepotrzebnej konsumpcji, to przyczyniamy się też do zatrucia środowiska. Więc tymi opowiadaniami autorzy po prostu poruszają nasze serca, nasze umysły i serca i na przykład sprawiają, że ludzie mogą bardziej rozsądnie gospodarować tym, co mają na ziemi, ale też pieniędzmi. Wcale nie trzeba wydawać co chwila na jakieś czy błyskotki, czy ubrania, które nam posłużą raz czy dwa, a potem będą zaśmiecać planetę. Jest też takie opowiadanie, które mówi o jedzeniu mięsa. Ono nie zakazuje, ale ono mówi, w jakich warunkach te zwierzęta są hodowane, w jakich warunkach na przykład pozyskujemy mleko, więc to jest wstrząsające. To już jest dla tych starszych dzieci i oczywiście nie jest naszym celem to, żeby wszystkim tak obrzydzić jedzenie tych produktów odzwierzęcych, ale na przykład, żeby z większą empatią do tego podejść i wtedy, kiedy nie trzeba, nie marnować tego wszystkiego.
1: Mamy nadzieję, że ten projekt Ocalimy Świat będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach.
0: My mamy też ogromną nadzieję i będziemy czekać na odpowiedź naszych fantastycznych partnerów, bo jednym z partnerów, partnerem merytorycznym jest WWF, ale oprócz Meritum potrzebne są też pieniądze, chociażby po to, żeby móc wysłać pakiety i książek i różnych materiałów do szkół, które biorą udział w projekcie i to zarówno stworzenie tych książek, jak i potem realizację poszczególnych edycji umożliwiają nam nasi partnerzy tacy jak Visa oraz ING Bank Śląski S.A., a ostatnio również Fundacja ING Banku Śląskiego, która zresztą równolegle zrobiła taki projekt książkowy I Ty Możesz Uratować Świat. Zupełnie przypadkowa zbieżność tytułów i my zresztą do tego naszego projektu tę książkę pani Justyny Bednarek wykorzystujemy, bo ona znakomicie uzupełnia to, czego akurat nie było w naszych opowiadaniach. No i jest ta sama filozofia, więc to się świetnie złożyło. Także wierzymy, że kolejna edycja odbędzie się od września.
1: Pani Klaro, i liczymy na to, że te projekty, które młodzi ludzie wysyłają, będą mogły być wdrożone albo będą w jakiś sposób rozwijane.
2: Tak, zdecydowanie trzymamy kciuki zarówno za powodzenie kolejnej edycji programu, jak i za kolejne ekoprojekty. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby podejmowali działania takie jak w tych ekoprojektach, żeby czytali książki i żeby przede wszystkim wychodzili i poznawali przyrodę, żeby może odłożyć telefony, odłożyć ekrany, wyjść w przyrodę, pobyć w niej przez chwilę po to, żeby ją poznać, ale też żeby poczuć się lepiej, bo my jej też potrzebujemy do naszego zdrowia psychicznego. Jak wyjdziemy w przyrodę, to po prostu czujemy się lepiej.
1: No i mam nadzieję, że dzięki takim apelom zaczniemy czytać książki, zaczniemy wychodzić gdzieś w przestrzeń, oglądać, co możemy uratować i jak pięknie to wszystko sobie funkcjonuje z naszą pomocą. A ja już bardzo dziękuję za to spotkanie. Były dzisiaj z nami dwie wspaniałe panie, pani

0: Sara Rościszewska z WWF Polska i pani Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy.
0: O, jak pięknie, taki chórek. No to cóż, to w takim razie mam nadzieję, że wspólnie, razem, wspólnymi siłami będziemy teraz ratować świat. A ja już bardzo dziękuję za tą pierwszą godzinę spotkania w naszej audycji i zapraszam już za chwilę do drugiej godziny.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Letnie poczytanki.

Myślę, że kilku kumpli zawsze się przyda, żeby się lepiej bawić, a my bawimy się wspólnie w dużej grupie wszystkich tych, którzy słuchają Polskie Radio dzieciom. To już druga godzina naszej audycji Letnie Poczytanki. W pierwszej godzinie opowiadaliśmy o tym, jak możemy ocalić świat naszymi działaniami, ale też dzięki książkom, które mogą nam w tym pomóc. No, trochę to brzmi jak czary. Przecież książka nie posprząta lasu, nie ugasi pożaru, nie oczyści rzeki, ale może zrobić coś równie ważnego, może zmienić człowieka, człowiek może zmienić świat. No i w ten sposób możemy działać. Myślę, że wiele jest takich dzieci, które właśnie dzięki książkom po raz pierwszy dowiaduje się, dlaczego pszczoły są ważne, dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, dlaczego warto chronić wilki, rysie albo żółwie. No i to właśnie takie książki uczą nas patrzeć uważniej. Jeśli chcielibyście przeczytać coś o przyrodzie, to mam kilka takich fajnych propozycji, na przykład książka Drzewa Piotra Sochy albo Pszczoły, również tego samego autora. To są takie książki, które pokazują, jak

fascynujące są. Na przykład drzewa na całym świecie, albo jak owady mogą pomóc w naszym życiu, jakie mają ogromne znaczenie dla całego świata. Albo na przykład Rok w lesie Emily Dziubak. To taka książka, która jest taką książką obserwacją, bo nie ma tam za dużo tekstu, ale dzięki niej możemy śledzić życie mieszkańców lasu przez wszystkie cztery pory roku, a nawet każdy miesiąc sprawia, że w lesie powstają różne zmiany i to też jest, myślę, że bardzo ciekawe. Albo na przykład seria Młodzi Przyrodnicy. To takie krótkie, ilustrowane książki o ptakach, owadach, drzewach, zwierzętach, o wodzie. Mamy również mapy. Mapy to taka duży format książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich, którzy pokazują takie przyrodnicze skarby różnych krajów świata. Możemy się dowiedzieć, jakie różnorodne są nie tylko kontynenty, ale też poszczególne kraje i ich miasta, co możemy tam znaleźć, czego się dowiedzieć. Mamy też jeszcze jedną książkę na takiej mojej ekologicznej liście. To jest książka Sekretne życie drzew. To jest taka wersja dla młodszych czytelników, inspirowana książkami Petera Wolfmana. Opowiadają właśnie, że to las jest prawdziwą społecznością, gdzie drzewa potrafią sobie pomagać. A czy wy znacie jakieś książki, dzięki którym można od razu wyjść do lasu, można obserwować przyrodę, świat, ptaki, a może właśnie wiecie, jak obserwować ptaki, może widzieliście jakieś wyjątkowe gatunki podczas swoich wypraw gdzieś na spacery, może właśnie tak możemy sobie teraz trochę porozmawiać, jeżeli chcielibyście opowiedzieć o swoich ekologicznych przygodach, podróżach, doświadczeniach albo książkach, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że za chwilę sobie porozmawiamy, jak człowiek może pomóc przyrodzie, żeby stawała się jeszcze bardziej piękna. No to cóż, czekam na wasze telefony i zapraszam do rozmowy, a na razie pędzą konie na antenie naszego Polskiego Radia Dzieciom.

0: popędziły konie, a my wracamy do naszej rozmowy w naszej audycji Letnie Poczytanki. Oczywiście rozmowy o książkach, o literaturze. Mam nadzieję, że porozmawiamy na ten temat również z naszą słuchaczką Olą. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Kasina.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie. Piękna pogoda pewnie, co?
1: Tak.
0: Tak, no to bardzo się cieszę. Olu, powiedz, czy ty lubisz czytać książki?
1: Nie, ja jeszcze nie chodzę do szkoły, ale będę chodzić po wakacjach i nie wiem, chyba nie lubię teraz.
0: Jeszcze teraz nie lubisz, ale może dlatego nie lubisz, bo jeszcze nie umiesz?
1: Umiem czytać, ale no tak jakby... Jeszcze nie całkiem, ale trochę umiem czytać i teraz jeszcze, no, mi się nie podobają.
0: Bo wiesz co, to
1: te, jak ja je czytam.
0: No właśnie, bo te początki są najtrudniejsze, ale później, kiedy już się tak nauczymy płynnie czytać, kiedy już jesteśmy w stanie tak czytać trochę szybciej, to w końcu zaczyna się nam bardzo podobać. A ty, Olu, lubisz, kiedy tobie ktoś czyta książki?
1: Lubię.
0: A no właśnie, czyli to jednak coś w tym jest. Jeżeli już ktoś zaczyna płynnie czytać, to wtedy może właśnie sobie przypomnieć, jak to było, kiedy ktoś nam czyta. A kto tobie czyta książki?
1: Czasami mama, czasami tata.
0: Mhm. No i pewnie masz jakieś swoje ulubione tytuły?
1: Nie mam.
0: Nie, czyli cokolwiek ci przeczytają, to ty będziesz zadowolona.
1: Mam taką ulubioną książkę Mikołaj, ale to nie jest o Mikołaju, takim świętym Mikołaju, tylko o takim chłopcu.
0: Mikołajku.
1: Tak.
0: O, no to tam jest bardzo dużo różnych przygód Mikołajka. To nie tylko jedna książka powstała. I lubisz, kiedy mama albo tata czytają ci właśnie o przygodach tego chłopca?
1: Jeszcze raz, bo nie słyszałam.
0: Lubisz, kiedy mama albo tata czytają ci o Mikołajku, tak?
1: Mhm.
0: Mhm. No właśnie, a kiedy wyjeżdżasz na wakacje, to zabierasz ze sobą jakieś książki?
1: Nie zabieram.
0: Nie, bo trochę może być za ciężko z tymi książkami, tak? Dopiero kiedy wrócisz do domu, to zaczynacie czytać.
1: Wiem.
0: No
1: tak. Ale kiedy wracam do domu, to nie czytamy książek, tylko czasami.
0: Czasami, oczywiście. No dobrze, no ale ważne, że jednak jakieś tam książki czytacie, bo to jest bardzo ważne. Olu, a powiedz, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, panią i Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ja ciebie również pozdrawiam, Olu. A czy już masz jakieś plany na wakacje? Już gdzieś byłaś albo jeszcze będziesz?
1: Byłam w Hiszpanii na Majorce z mamą i siostrą. Jeszcze... wyjeżdżam do Grecji.
0: Ojej, to takie dalekie podróże raczej w te wakacje będziesz miała?
1: Chyba tak.
0: Mhm. A na Majorce pewnie pięknie było, podobało ci się?
1: Tak.
0: Tak. I pewnie może...
1: Miałam powiedzieć o jakiejś ekologicznej książce. Przecież.
0: No właśnie, to powiedz, oczywiście. Ja tak podpytywałam cię, że może właśnie powiesz o tej ekologicznej książce, no ale dobrze, to czekamy. W takim razie powiedz, jaka książka jest dla ciebie interesująca z tą tematyką?
1: Moja siostra ją czytała. To jest komik i nazywa się Umarły las i to jest ekologiczna książka, jak ratują las.
0: Ojej, ale czy ty też ją czytałaś, czy tylko siostra powiedziała ci, że warto?
1: Siostra mi nie powiedziała, że warto,

0: tylko czytałam tytuły, jak mi siostra dała te komiksy.
1: Rozumiem. No komiksy mają to do siebie, że tutaj nie trzeba dużej umiejętności czytania, bo są obrazki. Jest ich bardzo dużo, prawda? No właśnie. Dobrze, no to w takim razie bardzo dziękujemy Ci za tą ekologiczną polecajkę na wakacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już sobie zanotowali ten tytuł i może go gdzieś wypożyczą, znajdą, kupią i będą mogli korzystać. Olu, to jest bardzo dobra propozycja. Bardzo Ci dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna za tą propozycję. I bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia. Dziękuję bardzo. No więc tak jak słyszeliście, komiksy również mogą nam pomóc w tym, aby chronić naszą planetę. Myślę, że jeszcze jest kilka takich książek, o których warto opowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś tytuły w zanadrzu, to oczywiście możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. A już teraz Akademia Pana Kleksa i piosenka Hej Barakuda.

0: Na zegarach godzina 19 i o, 19 sekund, także same 19 na zegarze. A to audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy słuchacze, ponieważ przed chwilą Ola zadzwoniła do nas z polecajką ekologicznej książki, to może teraz zapytam Adriana, czy on też zna jakieś książki ekologiczne. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam cię, Adrianie, słucham. Słyszymy się? Halo, halo?
1: Tak.
0: Trochę głośniej musisz mówić, a radio ściszyć i wtedy będziemy się lepiej słyszeć.
1: O, głośniej. No, ściszyłam.
0: O, teraz cię bardzo dobrze słyszymy. Powiedz, Adrianie, czy ty lubisz jakieś książki, które opowiadają o ratowaniu planety, świata, są właśnie takie ekologiczne?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, ale lubisz w ogóle czytać książki?
1: Lubię.
0: Lubisz. A co teraz czytasz?

0: Różne rzeczy, ale masz jakąś ulubioną książkę, o której mógłbyś nam opowiedzieć?
1: Nie.
0: Nie, o. A zadzwoniłeś w jakiej sprawie w takim razie do Polskiego Radia Dzieciom?
1: No, żeby powiedzieć książkę.
0: No dobrze, to opowiedz.
1: Jaką książkę? Nela.
0: Nela, mała reporterka, tak?
1: Tak.
0: Tę serię pewnie lubisz, tak? Bo to jest kilka książek. Nela napisała ich kilka.
1: Ona tak, była... ja mam bardzo dużo.
0: Dużo masz. A masz jakąś szczególną, którą najbardziej lubisz? Dokąd pojechała Nela i tak ci się to spodobało?
1: Nie wiem.
0: Wszystkie lubisz?
1: Tak.
0: A czy czytając takie książki dowiadujesz się czegoś o świecie? Może pamiętasz jakąś ciekawostkę, która zrobiła na tobie duże wrażenie?
1: Że istnieje takie zwierzę jak krowa morska.
0: O, a było tam też zdjęcie tej krowy morskiej?
1: Proszę?
0: Czy było zdjęcie tej krowy morskiej, jak ona wygląda?
1: Tak.
0: Tak? I jak wygląda? Mógłbyś nam opisać tą krowę morską?
1: Taka gruba, różowa, trochę jak świnia.
0: O, i pływa?
1: No tak.
0: O, to musi być bardzo ciekawe rzeczywiście. No myślę, że czytając książki Neli, małej reporterki, możemy się też wiele dowiedzieć o naszej przyrodzie, o świecie, o tym, jak chronić naszą przyrodę. Zgadza się?
1: Tak.
0: A czy ty, czytając te książki, chciałbyś też podróżować tak jak Nela? Chciałbyś być podróżnikiem?
1: Tak.
0: Tak? I masz jakieś miejsce, o którym wyjątkowo, szczególnie marzysz, żeby tam pojechać?
1: No, chyba nie.
0: Nie? Nie masz takiego jednego miejsca, do którego chciałbyś pojechać najbardziej na świecie?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze. No dobrze, to może w takim razie będzie okazja, żeby prześledzić może Atlas albo Globus i tak palcem po mapie gdzieś poruszać się w różne rejony. A wolałbyś raczej ciepłe czy zimne rejony?
1: Zimne,
0: no pewnie tam można spotkać dużo więcej ciekawych zwierząt, o których nie czytamy za często, bo najczęściej właśnie podróżujemy w takie bardziej egzotyczne kraje i tam widzimy, a w tych zimnych raczej trudno jest tam dotrzeć i raczej trudno jest różne zwierzęta zauważyć, więc może rzeczywiście to jest bardzo ciekawy kierunek. Adrianie, w takim razie bardzo ci dziękuję za twój telefon. Nela, mała reporterka, to oczywiście bardzo ciekawe przygody, które ona opisuje i myślę, że warto polecić, warto też zabrać taką książkę ze sobą na wakacje. Jak sądzisz?
1: No, jak i lecisz albo jedziesz w to samo miejsce, co ona, to warto.
0: No właśnie, tak, żeby się przygotować, co tam może nas czekać, kiedy wybierzemy się na przykład na Fidżi albo w krainę wulkanów, o tym pisała między innymi Nela, mała reporterka. No dobrze, Adrianie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ty pewnie dokądś wracasz albo skądś, dokądś jedziesz?
1: Jadę do lekarza.
0: Do lekarza jedziesz. No to w takim razie cieszę się, że możemy ci trochę uprzyjemnić tę podróż. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę i radio dzieciom.
0: O, bardzo dziękujemy. W takim razie krótkie, ale treściwe pozdrowienia od Adriana. My również ciebie pozdrawiamy, Adrianie. Dużo zdrowia życzymy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli mamy już kilka polecajek książkowych, tak jak to zwykle w naszej audycji bywa. Polecamy różne ciekawe propozycje, które można ze sobą zabrać tym razem na wakacje, ale oczywiście do plecaka szkolnego również taką książkę można spakować i czytać gdzieś na przerwach albo w drodze do szkoły czy do przedszkola. A na razie mamy wakacje, więc myślimy o tym, dokąd możemy pojechać, co zobaczyć. Myślę, że Nela, mała reporterka, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł dla wszystkich, którzy nie mogą wybrać się w te miejsca, dokąd była Nela, dokąd pojechała Nela, bo to są zwykle dalekie, egzotyczne kraje.

a czytając takie książki możemy tam się przenieść i podpatrywać tę przyrodę razem z Nelą. No dobrze, a teraz drodzy słuchacze, stały punkt naszego programu w audycji literackiej, czyli nasz wielki radiowy quiz książkowy. Zapraszam wszystkich, którzy lubią czytać książki, którzy znają się na różnych książkach, autorach i przygodach naszych literackich, to wtedy możemy o nich porozmawiać. 22 645 2055. Wielki radiowy quiz książkowy dla naszej osoby, naszego słuchacza, która jako pierwsza dodzwoni się do radia. Zapraszam serdecznie. Pytania nie będą trudne, ale myślę, że warto jednak jakieś tam książki znać. No to zapraszam.

0: A my tym razem nie będziemy pytać o to kolor, jaki kolor widzicie, ale jaką książkę czytacie, ale też w naszym wielkim radiowym quizie książkowym będzie trochę więcej tych książek, mam nadzieję. A do nas dodzwonił się Hugo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty, Hugo, jesteś wielkim czytelnikiem?
1: Tak.
0: Tak, no to dobrze. Skoro z taką pewnością odpowiadasz, to w takim razie czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Czy jesteś gotowy, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie zaczynamy. Pierwsze pytanie, Hugo. Gdzie mieszkają muminki? W dolinie, w krainie lodu czy w zielonym lesie?
1: W dolinie.
0: W dolinie, dobrze. To była poprawna odpowiedź. Teraz pytanie numer dwa. Co jest... Co jest niezwykłego w książce Niesamowite przygody 10 skarpetek? A. Skarpetki odlatują balonem. B. Skarpetki znikają z pralki i przeżywają własne przygody. Czy C. Skarpetki zmieniają się w koty? Dokładnie, skarpetki znikają z pralki. To było trudne pytanie, ale też sobie z nim poradziłeś. No to jeszcze jedno w takim razie mam dla ciebie pytanie. To obawiam się, że będzie proste, ale zaraz zobaczymy. Kim jest Kicia Kocia? Kotem, żółwiem czy psem?
1: Kotem,
0: świetnie. Hugo, fantastycznie poradziłeś sobie z naszym wielkim radiowym quizie książkowym. Myślę, że naprawdę należą ci się wielkie brawa.

0: Czy ty bardzo lubisz czytać książki sam, czy może tata ci czyta albo mama?
1: Mama i tata.
0: Mama i tata. A masz jakąś ulubioną książkę?
1: Tata
0: Oli. Jeszcze raz powiedz głośniej.
1: Tata Oli.
0: Tata Oli, o! Czyli to jest twoja ulubiona książka i polecałbyś ją wszystkim naszym słuchaczom? Dobrze, no to w takim razie kolejna książka, która ląduje na naszą polecajkową listę książkową. Bardzo ci dziękuję, Hugo. Myślę, że rzeczywiście to jest bardzo fajna książka, szczególnie na wakacje. A dlaczego lubisz akurat tę książkę?
1: Jest śmieszna.
0: Śmieszna jest. A ty lubisz takie książki, które są właśnie zabawne i można się trochę pośmiać. Pewnie najlepiej jeszcze, jak tata albo mama tak zabawnie interpretują tę książkę, co? No właśnie, tak myślałam. Hugo, świetnie, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i wziąłeś udział w quizie. 3 razy odpowiedziałeś poprawnie na pytanie. Myślę, że należy ci się tytuł wzorowego czytelnika. Powiedz, czy wakacje przed tobą, czy już byłeś gdzieś może? Przed tobą. A dokąd się wybierasz?
1: Do Szwecji.
0: Do Szwecji, tak? No to piękna wyprawa. Może odwiedzisz tam jakieś rejony, które są wyjątkowe i mógłbyś nam o nich wtedy opowiedzieć.
1: Dobra.
0: Tak? Umawiamy się, że kiedy wrócisz ze Szwecji, to do nas zadzwonisz i nam opowiesz, tak?
1: Tak.
0: Możesz też nam wysłać pocztówkę ze Szwecji. My z pewnością zachwycimy się nią i opowiemy o niej na naszej antenie. Bardzo ci dziękuję, Hugo, za rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, mój cały świat i całą moją rodzinę.
0: Pozdrawiam.
1: I szkołę.
0: Dobrze, w takim razie... O, i teraz mamy komplet. Pozdrawiamy krasnoludki, dziękujemy za pozdrowienia dla całego Polskiego Radia Dzieciom. Ciebie również pozdrawiamy, twoją rodzinę i udanych wakacji ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: A już teraz na naszej antenie to nie ja. Promyczki dobra nam zaśpiewają.

36 minut po godzinie 19 trwa audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Czy są wśród Was osoby, które właśnie skończyły pierwszą klasę i rozpoczęły wakacje? Bo wakacje rozpoczęło wiele dzieci, ale wśród nich są osoby, które skończyły pierwszą klasę, tak jak Marcelinka. Przed nią 2 miesiące bez znanej i bezpiecznej codziennej rutyny, bez planu lekcji. No i ten rytm trochę się zmieni. Czekają duża ilość niespodzianek, wyjazd do dziadka na mazurską wieś, poznanie nowych przyjaciół. A dlaczego ja o tym mówię? No bo już wkrótce poznacie Marcelinkę i wakacyjną przygodę na Mazurach, bo to jest książka, która teraz trafia do naszego cyklu Książka na wakacje. I już po piosence usłyszycie o niezwykłych przygodach Marcelinki i jej przygodach na Mazurach.

0: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach. Autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czytał Mikołaj Wachowski.
1: Na sali gimnastycznej wielkie poruszenie. To oficjalne zakończenie roku szkolnego. Bardzo uroczyste. Pan dyrektor ma odświętny garnitur, a wszystkie dzieci ubrane są na galowo. Wyeksponowano sztandar szkoły i godło. Nawet radna przyjechała pogratulować uczniom. Uczniowie ze starszej klasy odśpiewali wesołe piosenki, a wychowawczyni wygłosiła krótkie podsumowanie i życzyła cudownych wakacji wszystkim dzieciom i rodzicom. Nie do wiary! Ledwo Marcelinka zaczęła chodzić do pierwszej klasy, a już nadciąga koniec roku szkolnego. Czas naprawdę szybko leci. Dopiero przecież były święta, a już zaczynają się wakacje. Pierwszy rok w nowej szkole to było wyzwanie dla wrażliwej dziewczynki. Działo się, ale Marcelinka cieszyła się na myśl o wakacjach. Wreszcie będzie mogła całymi dniami bawić się lalkami, spać do późna, biegać po placu zabaw. Trochę też się martwiła, bo już zdążyła przyzwyczaić się do rytmu tygodnia, pakowania tornistra, odrabiania zadań i wstawania o 7:30. Marcelinka, wrażliwa na wszelkie zmiany, lubiła swoje rutynki, czyli codzienne czynności, które się powtarzają. Wolała wiedzieć, co się będzie działo godzina po godzinie, mieć swój plan, codziennie podobny. A w wakacje planów nie ma, więc trochę nie wiadomo, co robić z wolnym czasem. Marcelinka bardzo przywiązała się też do swoich szkolnych kolegów i koleżanek, a najbardziej do Tosi. Dziewczynki zaprzyjaźniły się ze sobą i zostały najlepszymi kompankami. Przeżyły w ciągu roku tyle przygód. Cieszyła się ze szkoły, bo to dla niej nie tylko nauka i zabawa, ale przede wszystkim ciekawe rozmowy z przyjaciółką. Smutno jej się robiło na myśl o wakacyjnej rozłące. I dlatego dziewczynki umówiły się, że w pierwszą sobotę wakacji Marcelinka z mamą odwiedzą Tosię i jej tatę w domku letniskowym pod miastem. Mamusiu, dziś piątek, czyli wiesz co jutro? Zapytała rano Marcelinka. Był upalny poranek trzeciego dnia wakacji. Mama stała przy szeroko otwartym oknie, żeby wiatr trochę ją ochłodził. Czytała scenariusz sztuki teatralnej zatytułowanej Balladyna, przerzucając pozakreślane na kolorowo kartki. Wiem, już nie mogę się doczekać, odparła mama, nie odrywając nosa od scenariusza. Ja też, odparła dziewczynka, uśmiechając się od ucha do ucha. Czy mogę zabrać ze sobą tipi, które dostałam od dziadka? Mama roześmiała się, patrząc na Marcelinkę z ukosa. Do teatru? Przecież tam się siedzi na fotelach, a nie w tipi, odparła. Marcelinka przewróciła oczami. Oj, wiem, mamo, ale jutro nie idziemy do teatru, tylko jedziemy do Tosi na działkę. Hurra! Zawołała głośno. Tak głośno, aż do pokoju wpadł Benio i zaczął wtórować siostrzyczce. On także uwielbiał bawić się z Tosią i nie mógł się doczekać wspólnego hasania po łące. Śmiali się i podskakiwali, ale mama zbladła i ze zdenerwowania usiadła na łóżku. Dzieci, ja... zająknęła się. Bardzo was przepraszam, ale zapomniałam o tym wyjeździe. Nic nie szkodzi. Ważne, że ci przypomnieliśmy, odparł Benek. Marcelinka zmarszczyła brwi. Mamo, czy tu jutro pracujesz, masz spektakl, w którym grasz? Zapytała, czując, że zna odpowiedź. Tak, bardzo przepraszam. Wiem, jakie to dla was ważne, ale nie pojedziemy do Tosi na działkę. To moja wina. Nie zdołam przełożyć spektaklu, a ludzie kupili już bilety. Będę musiała coś wymyślić na pocieszenie. Chyba teraz czekają nas trudne emocje. Benio się rozpłakał i wył jak syrena strażacka. Marcelinka rozgniewana pobiegła do swojego pokoju. Mama wzięła głębszy oddech. Zawirowało jej w głowie. Nie wiedziała, kogo przeprosić najpierw. Ponieważ Benio ma 5 lat, a emocje go wręcz zalały, podeszła do malucha. Dużo w tobie złożyła.

0: Miłości, co? To takie trudne uczucie. Benio w odpowiedzi zawył jeszcze głośniej i zaczął tupać nogami. Złość po prostu z niego kipiała. Mama cierpliwie pozwoliła synkowi się podenerwować, nawet rzucić pluszowym dinozaurem o podłogę. Po chwili jednak zapytała go: chcesz się przytulić? Tak będzie łatwiej przeżyć te uczucia. Choć był zły, przytulił się do mamy. Ale ja chcę na działkę, szlochał. Mama jeszcze raz przeprosiła go za całą sytuację. Jest mi ogromnie przykro, że cię rozczarowałam. Jak patrzę na twoje łezki, to chciałabym cofnąć czas. Te emocje, które czujesz, są takie ciężkie. Jak chcesz, możemy usiąść na dywanie i popłakać. Tak, Benio chciał usiąść z mamą na dywanie i jeszcze popłakać. Nie lubię cię, krzyknął. Rozumiem, że jest w tobie wielkie tornado złości. Tajfun, doprecyzował. Okej, tajfun, zgodziła się mama. Benio, tuląc się do niej, powoli się uspokajał. Coś wymyślę, obiecuję. To będą najlepsze wakacje, zobaczysz. Nie będą! Teatr jest dla ciebie ważniejszy niż my! Zawołała Marcelinka z drugiego pokoju. Miała uchylone drzwi. Mama zapukała i stanęła w progu. Dziewczynka nie płakała, ale siedziała przy swoim biurku ogromnie zła. Jesteście dla mnie najważniejsi. Naj. Nie umiem tego opisać, jak istotna jest dla mnie nasza mała rodzinka. Widzę, że bardzo cię dzisiaj rozczarowałam, córeczko. Wstyd mi, że zawiodłam. Muszę przemyśleć, co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Masz prawo być najbardziej zła na świecie. Jestem. Przecież obiecałaś, że pojedziemy. Dlaczego zapomniałaś? Mam dużo na głowie. I źle wpisałam w kalendarz. Pomieszałam daty. Na całego. Przykro mi. A gdy widzę twoją smutną minę, to myślę tylko o tym, jak ci pomóc przetrwać ten straszny gniew. Uczucie rozczarowania jest paskudne, przyznała mama i wyciągnęła rękę, żeby pogłaskać córkę po ramieniu. Ale Marcelinka się odsunęła. Jestem taka zła, powiedziała dziewczynka, podnosząc głos. Chcę pobyć sama i porysować słówki. Daj mi spokój. Mama, zanim wyszła z pokoju, schyliła się, żeby spojrzeć Marcelince w oczy. Znajdę jakieś rozwiązanie. Może nie idealne, ale coś wymyślę. Zaufaj mi. Już nie wiem, czy mogę ci ufać, westchnęła dziewczynka. Dużo przykrych emocji kłębiło się w jej sercu. I dużo żalu. Czy wszystkie mamy zapominają, czy tylko jej? Marcelinka czuła się pominięta i nieważna, ale jednak dostrzegła w oczach rodzicielki przejęcie i troskę. Mamy naprawdę obchodziły ich uczucia. Tylko co z tego? Tak strasznie chciała pojechać do Tosi. Tak bardzo chciała zobaczyć się z przyjaciółką. Tak liczyła na wspólne spacery po łące i ognisko. Okropność. Nagle, zupełnie znienacka, zadzwonił telefon mamy. To chyba Tosia. No i co jej powiem? Zapytała Marcelinka. Mama pokiwała głową. Przeproszę jej, tatę, bo pewnie nastawili się, że przyjeżdżamy. Marcelinka odebrała telefon. Chciała od razu wyrzucić z siebie cały żal i złość, ale Tosia weszła jej w słowo. Marcelinka, przepraszam cię, ale nie możecie do nas przyjechać. Tada dostał pilne wezwanie i musi wracać do miasteczka na kilka dni. Zobaczymy się jutro na naszym placu zabaw? Gniewasz się, co? Pewnie liczyliście z Beniem na super zabawę. Ja też byłam zła. Tata to czasem... dorośli. Westchnęła. Nie, to się nawet dobrze składa. Opowiem ci wszystko jutro. Najważniejsze, że się widzimy. Ach, dorośli. Marcelinka również westchnęła i spojrzała, jak mama siada na fotelu i na jej twarzy maluje się ulga. Jakby kamień spadł jej z serca. Po rozmowie z Tosią dziewczynka przytuliła mamę i położyła głowę na kolanach. Dalej była bardzo podenerwowana. Czuła, że zbiera się na płacz, ale też cieszyła się, że niedługo spotka przyjaciółkę. Od tych wrażeń rozbolała ją głowa. Mama pozwoliła jej ochłonąć w ciszy i spokoju. Siedziały tak przez dłuższą chwilę, aż Benek zaczął grymasić, że umiera z głodu, bo zbliżała się pora drugiego śniadania. Głodny Benio to prawdziwe tornado, przyznała Marcelinka, puszczając oczko do mamy. Tajfun! Zawołali równocześnie mama z Benkiem.
1: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz. Czytał Mikołaj Wachowski. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.

jak Wam się podobała nasza propozycja książka na wakacje. Martynka będzie nas zabierała tam w każdy czwartek o godzinie 19:40, także pamiętajcie, letnie poczytanki to również przygoda z takimi książkami jak Martynka na wakacjach. Marcelinka na wakacjach, przepraszam bardzo. A dzisiaj nasze letnie poczytanki powoli dobiegają już końca. 6 minut nam zostało do godziny 20. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie w naszym popołudniowym literackiej audycji. Kilka książek udało nam się wciągnąć na naszą listę. Mam nadzieję, że zainteresujecie się nimi. To były takie książki o tematyce ekologicznej, ale też podróżniczej, bo te książki mogą nas nie tylko rozśmieszać, wzruszać, ale też i uczyć, zabierać w różne ciekawe miejsca, a mogą też nam pomóc w ratowaniu świata. To może takie wielkie słowo, to ratowanie świata, ale przecież wystarczy zacząć od małych rzeczy. Przeczytać ciekawą książkę, nie zostawiać śmieci po sobie, oszczędzać wodę, posadzić jakieś kwiatki dla pszczół albo

zwrócić uwagę na to, jak piękny jest świat, szczególnie w wakacje. Bardzo dziękuję za to czwartkowo-popołudniowe spotkanie w naszej audycji Letnie Poczytanki. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce i opowiecie mi o swoich kolejnych literackich przygodach i przeczytanych książkach. A tymczasem dobrego popołudnia Wam życzę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec i Ania Jończyk. Pa, pa!

0: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

0: No, zapraszam na drzemkę.
1: Już?
2: Już, już.
1: To wskakuje pod kocyk.
2: Poczekaj, wzrusza jeszcze poduszeczkę.
1: No to wzruszaj, wzruszaj.
2: O, wzruszona poduszeczka i teraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: A o czym będzie ta bajeczka?
2: O tym, jak w księcia się zmieniła zielona żabeczka.
1: Zielona żabeczka?
2: Tak, tak. Posłuchaj tej bajeczki, a było to tak. Za dawnych czasów, kiedy to jeszcze życzenia mogły się spełniać przez czary, żył król, który miał bardzo ładne córki. Ale najmłodsza była tak ładna, że nawet słońce, które tyle piękności widziało, dziwiło się, ilekroć ona zwróciła doń buzię. Nieopodal królewskiego zamku leżał wielki, ciemny las, a w lesie pod starą lipą była studnia. Gdy wielki upał dokuczał ludziom, królewska córka wychodziła do lasu i siadała nad brzegiem chłodnej studni, a gdy jej było nudno, to brała złotą kulę, podrzucała ją w górę i chwytała znowu. Była to jej najmilsza rozrywka. Otóż zdarzyło się pewnego razu, że złota kula nie spadła do rąk królewny po podrzuceniu w górę, lecz uderzyła obok niej w ziemię, skąd dostała się do studni. Królewna goniła ją oczyma, ale kula zniknęła, bo studnia była głęboka, że dna nie było widać. Królewna zaczęła płakać i płakała coraz głośniej, nie mogąc się uspokoić. I gdy tak płacze, ktoś woła do niej. Co ci się stało, królewno? Płaczesz tak, że kamień by się wzruszył. Obejrzała się dookoła, chcąc dociec, skąd ten głos mógł pochodzić, aż w końcu spostrzegła żabę, która wystawiała z wody swoją paskudną, szeroką mordkę.
0: Ach, to ty, stara wodochlapko, rzekła. Płaczę, bo mi złota kula wpadła do studni.
2: Uspokój się, odparła żaba. Mam na to radę, ale co mi dasz, jeżeli ci zwrócę twoją zabawkę?
0: No, a co chcesz, kochana żabo? Spytała królewna.
3: Mam suknię, perły, kamienie, a wreszcie moją złotą koronę dać ci mogę.
2: Żaba zaś na to. Ani sukien, ani kamieni, ani twojej korony nie żądam. Ale jeżeli mi przyrzekniesz, że będziesz dla mnie dobrą, jeżeli zrobisz mnie towarzyszką swoich zabaw, przyjaciółką, jeżeli będę mogła razem z tobą siadywać przy twoim stoliczku, jadać z twego złotego talerzyka i pijać z twego kubeczka i sypiać w twojem łóżeczku, to zejdę do wody i przyniosę ci twoją kulę.
3: I owszem, odparła królewna, przyrzekam ci to wszystko, co sobie życzysz, byleś tylko podniosła mi kulę.
2: Mówiąc to, myślała jednak, co tam baja taka głupia żaba, wszak ona siedzi w wodzie przy takich jak sama, kwacze tylko i nie może być towarzyszką człowieka. Żaba po uzyskaniu zgody królewny zanurzyła się w wodzie i po niejakiej chwili ukazała się z powrotem, niosąc w pyszczku kulę, którą rzuciła na trawę. Królewna była wielce uradowana. Odzyskawszy zgubę, podniosła

Podniosła kulę i pobiegła do zamku. Czekaj, no czekaj, zawołała żaba. Ja nie mogę latać tak prędko jak ty, weź mnie ze sobą. Ale nic nie pomogło, że zaczęła na cały głos kwakać. Królewna, nie zwracając na to uwagi, śpieszyła do domu i wkrótce potem żaba wyszła jej z pamięci. Nazajutrz, gdy królewna z królem i świtą zasiadła do stołu i jadła ze złotego talerzyka, coś klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, ślizga się po marmurowych schodach zamku. Była to żaba, która dowlókłszy się do drzwi, zastukała i woła. Najmłodsza królewno, otwórz mi. Królewna pobiegła, żeby się przekonać, kto to być może, ale gdy drzwi otworzyła, spostrzegła żabę. Trzasnęła tedy drzwiami, zasiadła znowu do stołu i trwoga ją zdjęła. Król zauważył, że serce mocno jej bije i pyta. Moje dziecko, czego ty się tak boisz? Czy jaki olbrzym stoi pod drzwiami i chce cię porwać? Ach nie, odparła. To wcale nie olbrzym, lecz obrzydliwa żaba. Czegóż ta żaba od ciebie chce? Ach, kochany ojcze, gdy wczoraj siedziałam w lesie przy studni, moja złota kula wpadła mi do wody, a że zaczęłam płakać, więc żaba wyciągnęła mi ją, domagając się nagrody. Wtedy przyrzekłam jej, że stanie się moją towarzyszką, bo nigdy nie przypuszczałam, że żaba może z wody ją wydobyć. Otóż ona teraz stoi za drzwiami i chce wejść do mnie. Żaba stuknęła w drzwi po raz drugi i rzecze. Najmłodsza królewno, otwórz drzwi. Nie wiesz, coś wczoraj przyrzekła mi? Przy studni w lesie piękna królewno. Ejże, królewno, pamiętasz pewno, więc otwórz drzwi. A na to król rzecze. Coś przyrzekła, tego dotrzymać musisz. Idź i otwórz żabie. Poszła i otworzyła drzwi, a żaba klap, klap, klap, klap, tuż przy jej nogach, dotknęła się do jej krzesła, stanęła tam i woła. Podnieś mnie do siebie. Królewna wahała się, ale król kazał jej to zrobić. Żaba wskoczyła z krzesła na stół i rzekła: teraz przynieś mi swój złoty talerzyk. Będziemy razem jedli. Królewna zrobiła to wprawdzie, ale wszyscy widzieli, że zrobiła niechętnie. Żaba jadła z apetytem, ale królewna nic prawie przełknąć nie mogła. Po chwili żaba rzekła: no najadłam się, odniesiesz mnie do swojej komnatki i pościel mi swoje łóżeczko jedwabne, to się prześpimy. Na to królewna zaczęła płakać, bała się zimnej żaby, której dotykała się ze wstrętem, a cóż dopiero, żeby miała z nią spać w swoim pięknym, czystym łóżeczku. Ale król rozgniewał się i rzekł: kto ci dopomógł w biedzie, tego nie można teraz lekceważyć sobie. Wzięła więc żabę w dwa palce, zaniosła ją do siebie i umieściła w kąciku. Gdy się jednak położyła do łóżka, żaba klap, klap, klap, klap, klap, klap, przywlokła się do niej i rzekła: jestem zmęczona i chcę spać tak dobrze jak ty. Podnieś mnie do łóżeczka, bo jeżeli nie podniesiesz, to się poskarżę twojemu ojcu. Królewna rozzłościła się okrutnie, podniosła żabę i z całych sił uderzyła nią o ścianę. Teraz się uspokoisz, wstrętna żabo! Ale odpadłszy ze ściany, żaba zmieniła się nagle w pięknego królewicza o cudnych oczach pełnych słodyczy. I od tej chwili za wolą ojca został jej towarzyszem i małżonkiem. I opowiedział jej, że został zaklęty przez czarownicę i nikt nie mógł go uwolnić od czarów jak tylko ona i że jutro odjadą do jego pałacu. Potem zasnęli i nazajutrz, gdy słońce ich obudziło, zajechała kareta zaprzężona w 8 białych koni, które miały białe strusie pióra na głowach i złoty zaprząg. Z tyłu karety stał służący młodego króla, wierny Henryk. Wierny Henryk tak się zmartwił, gdy jego pan został zmieniony w żabę, że kazał sobie zakuć serce w 3 sztaby żelazne, ażeby mu nie pękło z bólu i rozpaczy. Ale kareta miała odwieźć młodego króla do jego państwa. Wierny Henryk stanął znowu z tyłu i cieszył się ogromnie. A gdy ujechali kawałek drogi, usłyszał syn królewski, że coś poza nim trzasło, jak gdyby się coś złamało. Odwrócił się tedy i zawołał: Henryku, powóz łamie się. Panie, to nie powóz, nie. To żelazna obręcz królu, w którą skułem serce z bólu, gdy przez ową wstrętną babę w studni żyłeś zmienion w żabę.
Jeszcze raz i jeszcze raz trzasło po drodze.

a syn królewski ciągle myślał, że to powóz pęka, a to były żelazne obręcze. Gdy dojechali do pałacu, zatrąbiono z radości i wydawano huczne okrzyki. Po weselu, które trwało cały tydzień, małżonkowie żyli długo i szczęśliwie, a wierny Henryk został powiernikiem młodego króla –

Bardzo się cieszę, że znów się spotykamy. Tu oczywiście Smogadaś i jego zniszczona księga bajkowych opowieści. Dziś przed nami magiczna podróż, jak mało która. Historię, którą chcę wam dziś przedstawić, wielokrotnie słyszałem, a raz nawet ją osobiście przeczytałem. Jest o pięknym świecie i miłości do tego świata. Przed nami podróż do takiego właśnie świata. Trzeba się trochę powysilać, by w jak najwłaściwszy sposób świat ten wam przedstawić, a bohaterów wspomóc. I jestem też pewien, że będę musiał zmienić swą smoczą postać w zupełnie coś innego. A w co się zmienię, niebawem się przekonacie. Zapraszam zatem wszystkich do świata Calineczki. To właśnie świat tej maciupeńkiej dziewczynki chcę odwiedzić. I moja zniszczona księga bajkowych opowieści ma również kartki z treścią tej baśni, ale niektóre z tych kartek są solidnie sfatygowane. Początek da się jeszcze rozczytać, ale dowiedzieć się z księgi, jak historia ta się kończy, po prostu nie sposób. Opisywane i możliwe do odczytania jest pojawienie się Calineczki w domu pewnej kobiety, która bardzo, ale to bardzo pragnęła mieć dziecko. Opisywane jest to, jak Calineczka zrodziła się ze złoto-purpurowego kwiatu podobnego do tulipana. Jej pierwsza kołyska zrobiona z łupiny od orzecha, gdzie za siennik służyły fiołkowe płatki, a jeden płatek róży za kołderkę. Jej rejsy po talerzu wypełnionym wodą na listku tulipana, który zastępował łódkę, a pręciki kwiatowe stanowiły wiosła. No i owa noc, w której została porwana przez ropuchę, gdyż ta chciała przeznaczyć ją na żonę dla swojego syna, który był jeszcze brzydszy od swojej matki. Wielokrotnie autor tej pięknej bajki, Hans Christian Andersen, przypominał, jak przepięknym głosem obdarzona była Calineczka. Jak wszyscy się nim zachwycali. Tak, tak, nawet te stworzenia, które nie były zbyt miłe dla dziewczynki, a które los postawił na jej drodze. Jak choćby ogromne chrabąszcze, które uważały Calineczkę za brzydką, bo nie wyglądały jak ona. Ale na dźwięk jej głosu zastygały w osłupieniu i chciały słuchać tego głosu bez końca. Można też w mojej księdze dotrzeć do tego fragmentu tej baśni, w którym pewnego dnia, gdy czuć było coraz bardziej zbliżającą się zimę, wszystkie żywe stworzenia z tej historii zaczęły szukać przed nią schronienia. Calineczka w tym dziwnym i obcym otaczającym ją świecie postanowiła, że schronienia przed zimą spróbuje poszukać pod ziemią. Tam spotkała mysz i kreta. Na początku wszystko szło bardzo dobrze. Mysz nakarmiła dziewczynkę, a kret wydawał się jej być bardzo sympatyczny. Ale były to tylko pozory. Tak naprawdę kret nie lubił nikogo poza sobą, a najbardziej ze wszystkiego nienawidził słońca. Calineczka spotkała tam jeszcze jedną istotę, ale niestety nie można było się niczego o niej ze stron mojej księgi dowiedzieć. Wiedziałem, kto to, ale czy w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści dane będzie, by Calineczka spotkała tę postać? Musiałem działać, musiałem zastąpić tę istotę, by historia o

calineczce mogła się skończyć tak, jak powinna. Nie mogłem ryzykować, że calineczka nie spotka się z jaskółką, bo tą trzecią spotkaną pod ziemią postacią była właśnie jaskółka. Wiedziałem też, że tylko ona, jaskółka, może uwolnić calineczkę z podziemnego świata Kreta i fałszywej myszy. Żeby tak się stało, zanim wyruszę do świata calineczki, poproszę magiczną pozytywkę, by to mnie, smoka Adasia, w jaskółkę przemieniła. Czy słyszysz mnie, pozytywko? Bardzo cię o to proszę, zmień mnie w jaskółkę. No, mam nadzieję, że to zrobi. A teraz do dzieła!

Jak dobrze, że zostaliście, bo wiecie, zapomniałem was o to poprosić przed wyruszeniem do świata malutkiej bohaterki baśni Hansa Christiana Andersena. Ale całe szczęście jesteście, więc już na spokojnie mogę opowiedzieć, jak moja wizyta w baśni tej się potoczyła. Nie pamiętam, jak dotarłem na miejsce, a pierwsze, czego doświadczyłem, to, że ktoś próbował mnie obudzić. Otworzyłem oczy i zobaczyłem Calineczkę. Ależ była piękna. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, uśmiechnęła się i wyszeptała: żyjesz, droga jaskółeczko, jak to dobrze. Podała mi w dziwnym naczyniu wodę, a potem rozkruszyła parę ziarenek pszenicy, bym mógł się posilić. Nie odmówiłem, choć wolałbym sok i czekoladę, ale nie chciałem zdradzić się przed Calineczką, że nie jestem tak naprawdę jaskółką, tylko smokiem w nią zamienioną. Rozglądałem się też cały czas po podziemnym korytarzu, ale innej jaskółki prócz mnie nie było. Tak, jednak dobrze się stało, że tu przybyłem. Gdy zjadłem ostatnie ziarenko, powiedziałem: dziękuję, bo dobre wychowanie to podstawa. Calineczka szybko zasłoniła ręką mój dziób i powiedziała: nie mów tak głośno, bo jeszcze kret cię usłyszy. I zapłakała. Dlaczego płaczesz, Calineczko? Zapytałem. A ty skąd znasz moje imię? Z kolei zapytała zdziwiona dziewczynka. Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo przecież według bajki było to moje pierwsze spotkanie z Calineczką, pierwsze spotkanie z jaskółką. Zmyśliłem więc, że gdy leżałem, to znaczy leżałam nieprzytomna w krecim korytarzu, zdawało mi się, że słyszę, jak rozmawiałaś z myszą i ona tak właśnie się do ciebie zwracała. Calineczka uznała tę odpowiedź za zadowalającą i po chwili znów zaczęły z oczu kapać jej łzy. Kret chce się ze mną ożenić i uwięzić na zawsze pod ziemią. Nigdy nie zobaczę słońca, bo on słońca nie znosi. A ty chcesz wyjść za niego? Zadałem jej pytanie. Pewnie, że nie chcę, odparła Calineczka. Dlatego jestem taka nieszczęśliwa. A chciałabyś stąd uciec? Tak, ale jak to zrobić? Zapytała dziewczynka. Wszystkie drzwi na zewnątrz zaryglowane, a nawet gdyby udało się je otworzyć, to tam przecież trwa zima. Poradzimy sobie, poradzimy. Mam mocny dziób, może nie duży, ale twardy jak skała. To po babci Wronie. Poradzi sobie z każdym zamkiem czy ryglem. Po babci Wronie mam też grubszy puch pod skrzydłami. Wronom zima nie straszna. To ty jesteś jaskółką czy wroną? Zapytała zdezorientowana Calineczka. Uroda po jaskółkach, a siła i wytrzymałość po wronach. Znów musiałem trochę nazmyślać, gdyż nie chciałem ujawnić, że jestem przemienionym w jaskółkę smokiem. Chciałem, żeby było tak, jak w prawdziwej bajce o Calineczce. Ta na szczęście nie zadawała mi więcej pytań, tylko zaczęła prowadzić mnie do najbliższych drzwi prowadzących na zewnątrz. Nie były trudne do sforsowania dla takiego smoka, to znaczy dla takiej jaskółki jak ja. Specjalnie zimno też nie było na dworzu. Kazałem Calineczce wsiąść na swój grzbiet i uniosłem się w powietrze. Och, latanie to wspaniała rzecz. I pomyśleć, że jak dorosnę, będę latał jak smok, a nie jak jaskółka. Ale dziś potrzebuję jeszcze magii, by wzbić się w powietrze. Po paru godzinach dotarliśmy do przepięknej krainy, pełnej kwiatów, w których to w każdym z nich mieszkała istota

podobna do Calineczki. Była to kraina kwiatowych elfów. Calineczkę witał w niej sam jej król, którego uroda Calineczki tak zauroczyła, że bez wahania poprosił ją o rękę. I tak Calineczka została królową najpiękniejszej krainy, jaką w życiu widziałem.

śpią, w polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią, w lesie wilki śpią i motylki śpią, w polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią. Deszczem grać.

0: Kiedy zmrok zaczyna pukać już do okna,
1: kiedy kotom oczy świecić zaczynają.

0: Był sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który oto

0: walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
3: Słuchacie polskie.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś był zwykłym tatą. Odprowadzał syna do przedszkola, znał na pamięć ulubioną bajkę i zawsze miał w kieszeni gumę do rzucia na smutki. Dziś walczy o to, żeby móc powiedzieć dobranoc przez telefon. Ten podcast to głos ojców, którzy nie przestali kochać, mimo rozwodów, decyzji sądowych, nieporozumień i ciszy po drugiej stronie słuchawki. To historie ludzi, którym często brakuje przestrzeni, by mówić. Ale nie tylko oni tu mówią. Gościmy także prawników, psychologów i tych, którzy widzą więcej niż paragrafy, by razem szukać odpowiedzi, niewinnych. Zapraszam na podcast Tata Mimo Wszystko. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
3: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocje. Ja się nazywam Karina Terconi. No i jak nazwa podcastu wskazuje, też jestem podwójną mamą Laury i Glorii. A dzisiaj ze mną mama też bliźniaczek, nieco starszych niż moje, bo 6-letnich. Mama Emmy i Mii, Olga Kaźmierczak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jaka była u Ciebie ta pierwsza reakcja na informację, że będą bliźniaki? Euforia czy szok?
4: Myślałam, że to żart. Generalnie, jeżeli w pierwszej chwili, kiedy powiedział to lekarz, który miał potwierdzić ciążę na badaniu USG, w pierwszej chwili jak wchodziliśmy z narzeczonym, no to on był taki nieprzyjemny, a potem mówi, o, bliźniak.

0: taki i jeszcze nam pokazywał na tym ekraniku, proszę tutaj spojrzeć, nic nie widzieliśmy, ani ja, ani narzeczony, więc wyszliśmy z tamtego gabinetu i tak, nie no, chyba sobie
1: żartował,
0: ale spojrzeliśmy na ten wypis, no i tam było napisane, że ciąża mnoga, mówimy, no to chyba już tutaj by sobie nie żartował, więc tak, no szok, niedowierzanie i tyle, no bo nie było stresu, po prostu staraliśmy się dociec w tamtym czasie, w tamtym momencie, kto z nas miał bliźniaki w rodzinie, bo nikt z nas nie kojarzył, żebyśmy mieli bliźniaki w rodzinie, więc tak, tak to było.
1: No i co, były?
0: Były, okazało się, ale dużo później od mojej babci, jak już powiedzieliśmy o tej ciąży naszym rodzinom, bo to też tak nie było od razu, to się okazało, że moja prababka trzy razy rodziła bliźniaki, więc moja prababka była z bliźnią, to o czym nawet moja mama nie widziała na przykład.
1: O kurczę, ale historia.
0: Tak.
1: Czyli jednak gdzieś w genach to podwójne szczęście i podwójne wyzwanie było zapisane. A jak ty wspominasz ciążę?
0: Ja czułam się bardzo dobrze. Nie miałam jakichś dolegliwości. Generalnie no, na dużo sobie pozwalałam, też bardzo dużo przytyłam niestety. Ale czułam się dobrze. Na samym końcu, jak już przelewało nam się tam w brzuchu, tobie pewnie też, no to był to taki dziwne uczucie, że coś w środku się przelewa, zaczyna kopać, ale całą ciążę jakby wspominam bardzo dobrze, bez żadnych jakichś dolegliwości, bez złego samopoczucia, także świetnie przebiegła. Mhm. Jakbym miała drugi raz zachodzić, to pewnie bym zaszła, gdyby nie ta perspektywa, że moja prababka trzy razy bliźniaki rodziła. Gdyby ktoś mi obiecał, że będzie jedno, to bym się zastanowiła, tak? Mhm.
1: No to myślę, że nikt nie jest w stanie złożyć takiej obietnicy. A jak wspominasz ten pierwszy moment, kiedy dziewczynki były w twoich ramionach?
0: I tu to był taki okres, w którym ja to wspominam poniekąd dziwnie, bo spojrzałam na dziewczynę, one nie były mi dane od razu właśnie. Ja tak, aha, no to wy jesteście moimi córkami, a ja jestem waszą mamą. I to też było takie, że okej, jesteście na zewnątrz, jesteście na miejscu, ale nie było też jakiejś takiej euforii, jakichś takich ogromnych pokładów miłości. Mhm. Tak z dystansem.
1: Okej, okay. Czyli nie było jak w filmie, nie. Sypały się płatki róż z nieba, nie. I aniołki nie latały nad głową.
0: Nie.
1: Czyli ta wasza relacja potrzebowała trochę czasu, tak, żeby się rozwinąć?
0: Tak, dokładnie tak. Na początku też był stres związany z przewijaniem malucha, no bo jednak przewijanie malucha na lalce, a na żywym organizmie.
1: No tak, trochę się różni.
0: Tak, bardzo się różni. Także to wszystko było takie, że jest obowiązek teraz, trzeba coś zrobić, ale z dystansem.
1: Mhm. A jak ty się z tym czułaś? Miałaś taką łagodność w stosunku do siebie? Akceptowałaś tę sytuację? Czy były jakieś wyrzuty sumienia i obwinianie, że powinna na ciebie spłynąć cała lawina endorfin, instynktu macierzyńskiego i tak dalej?
0: Raczej ta pierwsza wersja, o której mówisz, że miałam dużo wyrozumiałości w ogóle do całej sytuacji. Ja generalnie całą ciążę i cały nawet ten pierwszy rok, w którym to niektórzy mogą sobie kazać karmić piersią i jak nie wychodzi, to się frustrują. Ja nie miałam takich sytuacji. Wszystko to było takie, okej, uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. Oczywiście ta bliskość, ona była, no bo ona była przy przytulaniu się. No nie karmiłam piersią, bo się nie udało. Tak naprawdę panie w szpitalu mi to trochę popsuły, jak się teraz okazuje, bo każda mówiła co innego. Ale miałam taką dużą, jakby to powiedzieć, wydawało mi się, że po prostu jest jak jest i tak ma być i tak jest dobrze.
1: Mhm. Czyli wierzyłaś swojej intuicji?
0: Tak, tak, na pewno. A już na pewno zaczęłam jej wierzyć bardziej, podczas gdy to był chyba trzeci miesiąc czy drugi dziewczynek. I ja znowu przeczytałam coś w jakiejś książce. Później w internecie przeczytałam, że jeżeli czytałaś książkę właśnie tej autorki, co ja przeczytałam, no to wszystko, co tam jest napisane, jest nieprawdą. Więc ja się wtedy wkurzam, bo mówię, kurczę, czemu ja mam wierzyć w takim razie? Jak tutaj mówią tak, tutaj mówią, że to, co ja właśnie przeczytałam, jest nieprawdą, to zamknęłam wszystko i zaczęłam wierzyć sobie.
1: Mhm. I to była dobra decyzja.
0: I to była dobra decyzja, tak.
1: A jakie były

0: te wasze początki, no bo przy bliźniakach no to jest właściwie ciągle jazda na patencie. Przynajmniej gdy są takie naprawdę bardzo, bardzo małe. No bo nie ma jakichś wypracowanych rozwiązań, nie ma zbyt wielu gadżetów, sprzętów, które brałyby pod uwagę, że tych noworodków jest dwoje, dwie, ani jeden. Także no ciągle trzeba coś kombinować. Czy dużo czasu wam zajęło wypracowanie właśnie jakiegoś takiego swojego systemu, rytmu, swoich patentów?
1: Matko, z tym rytmem to też mi przypomniałaś właśnie. To była śmieszna sytuacja, że w momencie, kiedy my myśleliśmy, że już mamy ten rytm dnia wypracowany, to były dzień, dwa, jak dziewczyny to zmieniały, nie? I to też było takie frustrujące, bo właśnie wszędzie, w książce pisali, że dziecko czteromiesięczne powinno to i tamto i przysypiać już nie wiadomo ile godzin. Rzeczywistość mówiła co innego, więc też się zastanawialiśmy faktycznie przez chwilę, czy my nie robimy czegoś źle, że to nam nie wychodzi, tak jak w książce. Ale tak, jedyne co na pewno i to przez przypadek nam bardzo dobrze wyszło, to synchronizacja. Uważam, że przy bliźniakach jest to szczególnie istotne. Karmienie co 3 godziny i jak się nawet zapytałam kiedyś w szpitalu, ale co 3 godziny, nie na żądanie, no to położna mi powiedziała, no to może pani na żądanie, ale co 3 godziny, nie? I faktycznie to było fajne, bo karmiliśmy też na śpiocha. I one w pewnym momencie sobie po prostu rezygnowały z któryś karmień, nie? To było fajne. No rytm dnia, no to on nam wychodził, one to zmieniały, więc to co chwilę, to było co chwilę coś innego i co chwilę to się zmieniało. No patentem na pewno były te buteleczki do karmienia z takimi uchwytami. Mój Kamil gdzieś to zauważył w internecie i gdzieś kupił i się posiłkowaliśmy takimi buteleczkami, które można było zawiesić na łóżeczko i to one trzymały butelki. To było pomocne, szczególnie w nocy. No i też to, co tobie kiedyś wspominałam, ta aplikacja, która mówi, jak dzieci płaczą, nie? Mhm. To jest coś, co nam naprawdę uratowało życie. I to też wynikało z naszej frustracji, że zaczęliśmy sobie mówić, że wszędzie w książkach jest napisane, że matka powinna wiedzieć, jak dziecko płacze. Mhm.
0: Czy chodzi o pieluszkę, czy o jedzenie, tak, czy boli brzuszek, tak, czy chce się przytulić i tak dalej.
1: I znowu mnie wkurzało to stwierdzenie, że matka powinna, albo dobra matka będzie wiedziała, bo to jest takie nacechowane od razu. Ja byłam na to odporna, ale znam osoby, które po prostu bardzo brały to sobie do siebie.
0: Że skoro ja nie wiem, o co chodzi, tak.
1: Tak, i wyrzucały sobie, znam takie osoby. Więc ja właśnie Kamilowi powiedziałam, że mnie to frustruje, bo ja kurczę słyszę, że one inaczej płaczą, ale nie wiem o co chodzi. No i że Google nas podsłuchuje, to zaraz wrzucił nam jakiś artykuł, że rozpoznaj jak dziecko płacze, ale po angielsku. I się okazało, że jest ta kobieta, Dunstan chyba ona się nazywa, która przez kilkanaście lat prowadziła badania, z których wynikało, że przez pierwsze pół roku każde dziecko na całym globie płacze tak samo na to samo. Mhm. Po pół roku ten już zaczyna dziecko gaworzyć i tak dalej, ale do pół roku, że wszystko na przykład na N, ten płacz rozpoczynający się na literkę N jest na głód. A myśmy myśleli w tamtym czasie, że nasze dziewczyny w wieku 3 miesięcy mówią nie. A się okazywało, że jak były na butli i myśleliśmy, że wszystko zgodnie z tym, z tą podziałką na butli, że dostają tyle jedzenia, ile powinny, a płakały tak, jakby nie dostawały, nie wiem, cały dzień jedzenia. Okazało się, że to 5 ml to było to, co im brakowało, nie? Na przykład. Więc naprawdę po jednym tygodniu faktycznie byliśmy w stanie już rozpoznać te płacze dzieci i to było naprawdę takim game changerem w naszym życiu, tak.
0: A jak ty wspominasz swoje emocje z tamtego czasu? Jak ty się wtedy czułaś? W ogóle miałaś przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić?
1: Nie. Nie, wiesz? Szczerze nie. Szczerze dużo spałam. Za każdym razem w dzień przychodziła nasza teściowa, moja teściowa, która brała dziewczyny na spacer. Ja wtedy spałam. Ja całymi dniami spałam w sumie, no.
0: Super.
1: No tak. Super, nie super. W nocy trzeba było ganiać, nie? Wieczorami, popołudniami, no. Ale ona przychodziła codziennie,
0: super,
1: tam o 9.
0: Super, że miałaś wsparcie i że w ogóle miałaś taką możliwość, no bo czasami tego wsparcia po prostu nie ma. Jak mamy tak maleńkie dzieci, to też u wielu osób, nie mówię, że u wszystkich, ale no jest jakaś taka obawa, żeby powierzyć te maluchy zupełnie obcej osobie, niani, jeżeli nie mamy jakiejś takiej sprawdzonej. No i zostajemy

0: sami, same z dzieciakami.
1: Nie, no tutaj to,
0: jest
1: to akurat
0: trudne.
1: Stację metra od nas, bo wtedy mieszkaliśmy w innym miejscu, mieszkała moja teściowa i teściu. I teściu podawał teściowe jedzenie dla nas, więc my mieliśmy gotowane w ogóle. Mhm. I mimo, iż mam różne sprzęty do gotowania, to nie musiałam tego robić,

0: ten moment, że jest już łatwiej? Bo często my, rodzice bliźniąt, słyszymy, po pierwsze, urodziłaś bliźniaki i z głowy.
1: O tak, tak.
0: To jest pierwsze hasło. A drugie hasło jest takie, że no dobra, na początku się przemęczysz, ale później to zobaczysz, już będzie super łatwo, bo dzieci będą się ze sobą bawiły i będziesz miała dużo lepiej niż te osoby, które mają na przykład jedno dziecko. Twoje córy mają 6 lat. Czy to łatwiej już się zaczęło, a jak tak, to kiedy?
1: Ty pytasz, bo chcesz wiedzieć, kiedy będzie łatwiej.
0: Odliczam, no.
1: No to tak, zgodzę się z tym, co powiedziałaś w 100%, bo tak, pierwsze co, że z głowy, drugie to, że o, jak fajnie, i ja wtedy tak burczę pod nosem, no tak mówią, ale faktycznie, jak sama wiesz, no ja chodzę po prezentacjach, bo sprzedaję termomiksy, tak, i chodzę po prezentacjach i wszędzie tam, gdzie jest właśnie jakieś małe, pojedyncze dziecko, ja to nazywam, to ono bardzo absorbuje. To jest takie, mamo, zobacz, mamo, pobaw się jeszcze, szczególnie jak przychodzi inna osoba. To tak samo jak łapiemy za telefon i nagle dziecko ma 1000 pytań, nie?
0: Albo, tak, w każdym domu.
1: Tak, więc to jedno dziecko faktycznie jest absorbujące, przynajmniej z moich obserwacji. I tak sobie czasami po prostu myślę, Boże, jakby dajcie radę z tym jednym dzieckiem, że faktycznie z tą dwójką w takich sytuacjach być może jest łatwiej. No nie mam porównania, nie jestem mamą jednego dziecka, żeby było, nie wiem, wcześniej jedno.
0: Okej, ale wiesz, pytam o porównanie twojego doświadczenia. No ja jestem jeszcze na etapie, że mamy skoki rozwojowe co chwila. Teraz dziewczyny skończyły 2 lata, więc to jest też taki intensywny czas, gdzie one próbują cały czas przekraczać jakieś granice. Granice swoje i nasze. Są różne dramaty przy wychodzeniu ze żłobka, na spacer i tak dalej. No ale domyślam się, że za jakiś czas to się wycisza. No i właśnie, że już dzieciaki mają swoje sprawy, już się trochę bawią, trochę zajmują sobą. To kiedy to mniej więcej następuje?
1: Myślę, że od momentu pójścia do przedszkola, nasze dziewczyny poszły do przedszkola rocznikowo, więc myśmy nie dawali ich wieku 2,5 roku. To uważam, że jest za wcześnie. Patrząc po innych dzieciach, które takie były gotowe, ale tak, że od pójścia do przedszkola zaczynają się już te takie prawdziwe przyjaźnie, ale nawet później, no bo 4,5-5 lat tak naprawdę. I tak jak mówisz o tych skokach rozwojowych i o pewnych skokach milowych w ogóle, no to na każdym etapie jest coś, do czego przynajmniej my jako rodzice dążyliśmy, nie? Czyli najpierw było, żeby, nie wiem, same zasypiały, potem żeby się odpieluchowały, potem żeby same się podcierały, nie? Więc już jesteśmy na tym etapie właśnie, w którym one mają swoje własne sprawy, swoje przyjaźnie, no ale też zaczyna się taka mocniejsza zazdrość i rywalizacja o przyjaźnie w przedszkolu, nie? Także każdy wiek ma jakieś swoje wyzwania z całą pewnością. No starszemu dziecku na pewno już jesteś w stanie bardziej wytłumaczyć. Wydaje mi się, że tak już taki game changer to jest w wieku 4 lat, kiedy te dzieci też zaczynają rozumieć albo zaczynają dostrzegać te swoje emocje, że one są, że to, co czują, jest złość, albo to, co czują, jest radość, albo to, co czują, jest zazdrość. No i tłumaczenie, co to oznacza tak naprawdę, nie? Więc one zaczynają w ogóle rozpoznawać, że coś takiego u nich w ciele się dzieje. Przynajmniej myśmy tak zauważyli, że tak jest u nas.
0: A jaki jest twój, wasz pomysł na, no nie lubię tego słowa wychowywanie, ale trudno znaleźć jakieś inne, na opiekowanie się właśnie córkami, bliźniaczkami. No bo jest wiele teorii, wiele pomysłów, ubierać tak samo, nie tak samo, posyłać do tej samej klasy, do różnych, pielęgnować indywidualność albo bardziej wspierać ich relacje. Jaką drogę wy wybraliście?
1: To znaczy, to cały czas ewoluuje, to nie ma jednej, bo to, co wymieniłaś, to są rzeczy, nad którymi się jeszcze cały czas zastanawiamy, co będzie lepsze, bo tak naprawdę no, nie wiemy, co będzie lepsze z perspektywy czasu, a że są właśnie różne opinie, różne szkoły, a propos tego pójścia do szkoły, czy posyłać do jednej klasy na przykład, prawda? No to tak jak byłam już jakiś czas temu zdecydowana, że jak będą szły, no to że do 2 różnych, tak znowu teraz weszło, ale logistyka. Łatwiej nam jako rodzicom jest posłać do jednej klasy, no bo jest jeden plan lekcji, no tak. Nie? Więc to już jest pierwsze co. Czyli to, że my też będziemy bardziej zaabsorbowani całą logistyką, posyłając je.

0: do dwóch różnych klas. Dwa, że znam bliźniaki, którzy mówią, że jednak w tej jednej klasie, że było super i że oni zostali dopiero rozdzieleni, bo chcieli na etapie liceum. Mhm. Więc tutaj tą kwestię mam jeszcze zdecydowanie otwartą. Na pewno ubieram dzieci inaczej, bo to przeczytałam nie raz, nie dwa, nie dziesięć. I od takich znanych bliźniąt, jakich się okazało, że jakiś aktor jest z bliźniąt, żeby nie ubierać tak samo. Żeby właśnie, bo każde dziecko jest indywidualne, więc nasze dziewczyny, jak są ubierane tak samo, to znaczy, że jest jakaś sesja zdjęciowa na przykład, mhm. i że nie miałam dwóch fajnych sukienek, które by ze sobą współgrały. I one wtedy się pytały nawet, mamo, a dlaczego my jesteśmy ubrane tak samo, nie? Podczas gdy w grupie obok, gdzie dziewczynki mają tyle samo lat, są też bliźniaczki, one są ubierane tak samo. Jak się pytałam koleżanki, ja mówię, a dlaczego ty je ubierasz tak samo? No, teraz bym spróbowała oddzielnie, no to one nie chcą, one są przyzwyczajone, że są ubierane tak samo. Więc też nie widzą jakby z tego tytułu problemów. Mój Kamil sobie zawsze mówił, że po co sobie jeszcze utrudniać, nie? Że skoro one są takie prawie identyczne.
1: Tak, bardzo podobne.
0: To po co sobie jeszcze dodatkowo utrudniać tym, że są ubierane tak samo, nie? Mm-hmm. No panie w przedszkolu zdecydowanie nam dziękują za to, że ubieramy je oddzielnie, inaczej w sensie, że one są w stanie rozróżnić, nie? Czy dzieciaki są w stanie rozróżnić bardziej.
1: Z mojego punktu widzenia twoje córki są bardzo do siebie podobne. A z twojego?
0: I tak i nie, bo śmieszna sytuacja, uwaga, teraz na majówce to je pomyliłam. Ale to dlatego, że jedna ubrała właśnie spodnie, które ubierała tylko zawsze druga i nigdy ta pierwsza ich nie ubierała. Znaczy Mija nigdy nie ubierała tych spodni, które ubrała, a były one niejako zarezerwowane dla Emmy, bo bardziej wpadało w jej gusta. Także ubrała to, jeszcze jakoś tak z profilu na nią spojrzałam i coś zaczęłam mówić właśnie, że Emma, a Emma siedzi na kanapie. Ja tu jestem, a nie na moich
1: Zaczęło
0: kolanach.
1: Zaczęło się.
0: Także znajomi się śmiali, że także są sytuacje, w których je pomylimy, ale to wynika jakby też trochę z innych rzeczy. Z tych, że właśnie ktoś założy ubranie, które dotychczas ta druga zakładała. Bo mają głosy inne, no charaktery inne, inaczej się śmieją, inaczej płaczą, mają inne buzie, jedna ma bardziej kwadratową, jak się przyjrzeć, tylko że ciężko je koło siebie postawić, żeby one chciały koło siebie stać i nie robić głupich min i żeby stójcie teraz, żeby na przykład ciocia czy wujek mogli zobaczyć, jak jesteście bardzo do siebie podobne, bądź jakie są między wami różnice, no to one wtedy fisiują, to w ogóle nie ma opcji, żeby one
1: Oj,
0: ustały.
1: Tak.
0: No.
1: Fisiowanie bliźniąt to jest po prostu coś na porządku dziennym. Też te dzieciaki się nakręcają bardzo.
0: Bardzo, tak. No.
1: I do psocenia, i do wygłupów, i do zabaw. No i to jest w sumie najfajniejsze.
0: Tak.
1: Ja uwielbiam to obserwować. A jakie są twoje córki?
0: W sensie?
1: No, jeżeli chodzi o osobowość, charakter, poczucie humoru, co lubią.
0: To znaczy, cieszę się, że są, mają, łapią ten sarkazm, który my mamy z Kamilem i z tego się cieszę. Na przykład Mija na pewno jest bardziej charakterna. I w momencie, kiedy ona, biorę to w cudzysłowie, gra złą córkę, to Emma zawsze gra tą dobrą córkę. Czyli że, a mamo, a zobacz, a ja się dobrze zachowuję, nie? Na pewno jest sprawniejsza fizycznie, podczas gdy Emma no, jest taka bardziej empatyczna, nie? Że też tak potrafi spojrzeć całościowo na jakąś sytuację. Mija zdecydowanie jest nastawiona na ja, moje i ważne są tylko moje uczucia. Z kolei Emma jest taka, że właśnie nie dokłada, nie? Że jest wyciszająca się i nas. Bardziej przytulaśna zdecydowanie, bardziej całuśna. No Mija jest taka... Nie znajduję teraz innego słowa, ale taka, wydaje mi się, że będzie taka chłopczyca, wiesz, że ona to taka harda. No, także tak, różnią się charakterem zdecydowanie. No, są wobec siebie, mówiłaś o tej relacji między bliźniakami. Ja nie wiem, jak jest u ciebie, ale u mnie nie ma jakiejś relacji takiej właśnie, że są siostry i że fajnie, że trzymamy się za rączkę i że idziemy.
1: Jak w filmach.
0: Nie, no nawet właśnie znam to, te bliźniaczki z grupy obok. No to one mają zdjęcia, jak one się trzymają za rączki i tak dalej. No kurczę, u nas tego nie ma. Nie, one się leją jak złe.
1: U mnie od miłości do nienawiści. Mamy jakieś zdjęcia, że idą sobie za rączkę, wiesz, na basen i

0: coś tam sobie knują, a są sytuacje, kiedy się gryzą niemalże do krwi i po prostu później, wiesz, wstyd pójść do internisty na szczepionkę czy cokolwiek innego, bo po prostu dziecko jest całe w siniakach.
1: O, no to nie, to u nas jakby bez tej pierwszej opcji, w sensie one razem współdziałają, tak, bo one knują właśnie, czasami się namawiają po cichu, to wiesz, to wtedy człowiek ma taki bardziej wyczulony słuch i co bym nie robiła, jak bardzo nie byłabym skupiona na czymś innym, to jak słyszę, że one między sobą szeptają i słyszę takie, słuchaj, a zróbmy a co zróbmy, co zróbmy. Także tak, ale nie są wobec siebie jakieś takie nadmiernie czułe, albo nie przytulają się. No nie, czegoś takiego u nas nie ma.
0: A powiedz mi, czy wy macie taki system, taki pomysł na to, żeby oddzielnie spędzać czas z dziewczynami? Bo to też jest taka metoda polecana przez i rodziców, bliźniąt, i wielu specjalistów, psychologów, pedagogów.
1: Tak, tak, tak.
0: I co robicie wtedy?
1: Nie robię tego regularnie i chciałabym, żeby to nabrało jakiejś takiej regularności, bo też o tym czytałam, też uważam, że to jest logiczne i że to jest fajne, że każda córka ma czas z rodzicem dla siebie. I chciałabym, żeby to nabrało regularności pod tym względem, że jak będą już bardziej nastolatkami, to że wiedzą, że nie wiem, na przykład co taką, co środę jest ten czas z mamą czy z tatą i na przykład z mamą lub z tatą, nie wiem, z kim będą miały lepszą relację, żeby móc nam po prostu powiedzieć o jakichś rzeczach, o których nie chcą powiedzieć przy wszystkich. Więc chciałabym, żeby to nabrało jakiejś regularności. Na razie jest to dosyć nieregularne. Ale tak, zabieram je do pracy, do biura i po tym biurze mamy czas w supermarkecie tam na lody i zawsze idziemy na lody. Ostatnio ze mną sobie zrobiliśmy nawet zdjęcie w fotobudce i to jest taki czas dla nas. On nie jest długi, bo to jest właśnie jakieś pół godziny, tak? Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, tak? Żeby było to regularne i na tyle długie, na ile się da w takim tygodniowym życiu. Więc tak to na razie wygląda, ale chcę, żeby to było bardziej jakby usystematyzowane.
0: Chciałam jeszcze wrócić do przedszkola i do twoich doświadczeń. Czy dziewczyny są traktowane jako dwie oddzielnie funkcjonujące dziewczynki, czy jednak wkrada się gdzieś opcja pod tytułem bliźniaczki?
1: To znaczy w nazewnictwie na pewno tak, że wkrada się ta opcja bliźniaczki. One mają czasami wspólne imię Emma Mia, co mnie doprowadza do szału, bo nazywają je tak panie czasami. I ją, jak się dowiedziałam o tym po kilku miesiącach, że... Bo tam pani rzuciła, a ja tam do nich mówię Emma Mia, bo nie mogę rozróżnić. Ja mówię, pani, no nie po to je ubieram inaczej. Można zapytać przecież, która jest jak ubrana, czy nas, czy ich, bo one jeszcze nie ściemniają, tak, że jedna jest druga. I sobie gdzieś zapisać, powiesić na tej tablicy korkowej swojej, no bo one nie mają na imię Emma Mia wspólnie, nie? Więc myślę, że wzięły to sobie gdzieś tam do serca. Z tego, co słyszę od innych rodziców, dzieci z naszej grupy, no to, że w domu jest, mówią po prostu ogólnie bliźniaczki, właśnie czy Emma Mia. Niektóre rozróżniają, niektóre nie rozróżniają. Po prostu na pewno każdy z nich ma swoje przyjaźnie zawierane. Takie na śmierć i życie, bo jak teraz druga się bawi z tą koleżanką, to jest w ogóle nie do przyjęcia i też staramy się tłumaczyć, że ta dziewczynka trzecia tak naprawdę ma prawo się bawić z kim chce, tak? I to, że jednego dnia się nie bawi z tobą, to nie znaczy, że teraz jest koniec waszej przyjaźni. Także ja mają jakby grupa odbiera je jako osobne dziewczynki, aczkolwiek nie zwraca trochę uwagi na te imiona właśnie, nie?
0: Czyli tak sobie myślę, że to jest taki aspekt, którego na różnych etapach edukacji trzeba jednak pilnować, tak, żeby nauczyciele, ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu i tak dalej, miały tę uważność właśnie na indywidualność.
1: No i to jest właśnie ten case, który mi w tej chwili trochę spędza sens powiek, czyli czy posłać je do tej samej klasy, czy oddzielnych, właśnie przez to, co powiedziałaś, nie? Że wtedy już nie będzie mylenia. Wtedy Emma jest tu, Mia jest tu. tak? Emma ma swoje koleżanki.

0: koleżanki z klasy, Mija ma swoje koleżanki z klasy i nie ma rywalizacji o te przyjaźnie tak bardzo mocne, no bo dzieci tak mocno odczuwają, tak, że potrafią się popłakać, na przykład, że dzisiaj się jakaś koleżanka nie bawiła, bo druga się bawiła i wtedy ta druga, ale ona chciała ze mną się bawić, jeszcze takim tonem powie, że ja mówię niedokładnie.
1: No tak, to są trudne sprawy. Czasami z punktu widzenia dorosłych błahe, ale dla dzieci w tym momencie najważniejsze na świecie.
0: Tak, tak.
1: I dobrze te dzieciaki w tym okresie wspierać. Kiedyś czytałam taki reportaż o bliźniakach i była tam taka historia sprzed lat, więc ja mam nadzieję, że teraz to już się nie dzieje, że właśnie dwie siostry chodziły do tej samej klasy, do liceum, no i była wyczytywana lista i później pan matematyk odpytywał. No i tam Kowalska do tablicy. No i one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy przecież potraficie to samo. I że to było tak na każdym kroku, że jakby tak. Klony, nie? Tak. Że jak jedna
0: to
1: wie, to druga wie.
0: Tak, też właśnie, że skoro tamta wie, to ty też powinnaś, nie? No bo oczywiście nie pójdzie to w drugą stronę, że skoro tamta nie wie, to ty też powinnaś nie wiedzieć, nie? Że zawsze się jednak porównuje pod kątem...
1: Lepsza i gorsza.
0: Lepsze. No tak, tak. I że skoro jedna coś potrafi, to druga też powinna, ale to ja z tego miejsca gorąco polecam książki, wszystkie w sumie książki tych autorek, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Bo wszystkie inne książki, które ja przeczytałam, a naprawdę było ich sporo, różnych autorów, było powiedziane, co robić, czego nie robić. Czego nie robić, czego unikać, ale nie, nigdy nie było powiedziane, to znaczy w takim razie jak robić. Czyli na przykładach. A wszystkie książki, już nie pamiętam autorek, ale ich, i tam jest jak być rodzicem, którym zawsze chciałeś być, mówią dokładnie na przykładach, są opisywane przykłady, dialogi, jest świetna książka Rodzeństwo bez rywalizacji, też na przykładach, czyli zobacz, na przykład Emma już zjadła, nie? Że dla nas jest to w kontekście takim, żeby zachęcić Miję, żeby zjadła, a dziecko zero-jedynkowo to odbierze, że Emma jest lepsza, bo zjadła, nie? Czyli że dzieci są takie zero-jedynkowe, że nie siedzą w naszej głowie i nie wiedzą, co my myślimy, że my, mówiąc to, mamy intencję taką, żeby zachęcić to drugie do zjedzenia. A nie, dziecko odbierze to, że Emma zjadła, ja nie zjadłam. Nie?
1: Jest Czyli cała ona jest lepsza, masa, ja jestem gorsza.
0: Tak, jest cała masa takich przykładów, które my wynosimy z domu i w których dzisiaj nie widzimy nic złego tak naprawdę, a które mogą być po prostu i są złe w kontekście takim, że dziecko sobie wyobraża, ma o sobie wyobrażenie, że jest gorsze, nie? Właśnie na takich jakichś codziennych przykładach.
1: A powiedz, czego nauczyło cię macierzyństwo albo co w tobie zmieniło?
0: Ojejku, zmieniło we mnie przede wszystkim to, że tak jak ja byłam wcześniej bo ja dużo jeżdżę pomiędzy Trójmiastem a Warszawą i zawsze jakieś audiobooki sobie wrzucałam i to były jakieś takie coachujące audiobooki, ale po raz pierwszy ja zaczęłam działać. Czyli ja całą wiedzę miałam zawsze teoretyczną w małym paluszku, ale nigdy nie byłam praktykiem. Ale teraz, odkąd wiem, że dzieci naśladują i poprzez obserwacje, tak, to... Nie słowa, a czyny, więc to jest to, że ja zaczęłam pracę nad sobą. Pierwszy raz zaczęłam chcieć w ogóle pracować nad sobą, żeby dzieci miały lepsze wzorce. To jest główna zmiana we mnie i główna rzecz we mnie, którą ja dostrzegam, że tak jak dotychczas, tak jak mówię, ja w teorii wiem dużo, to przeszłam do praktyki i tak, i pracuję nad sobą cały czas, bo to jest jakby cały czas praca, nie? To nie jest, że raz... się zmieniło na zawsze, albo że zaraz nie będziesz jakiejś innej rzeczy do zmiany, nie? Więc to jest jakby cały czas ta uważność na siebie i to, co ja im przekazuję, co dziewczynkom przekazuję, czyli co mogę zrobić jutro pojutrze, żeby im to pokazać, a nie powiedzieć.
1: Wspaniałe jest to, o czym mówisz. Ja to bardzo czuję i też wzruszające to jest, że dzieci są tak dużą motywacją do zmiany. Też tak sobie myślę i też tak robię, że ja akurat był taki moment, że miałam duży problem

0: z asertywnością. No i tak sobie myślałam, że kurczę, no ja nie chcę, żeby one się godziły na rzeczy, których nie chcą, które nie są zgodne z nimi, które no będą złe dla nich po prostu. No i teraz jak ja im będę pokazywała, że ja się godzę na rzeczy, które w ogóle mi nie pasują, a potem wracam do domu i się frustruję, jestem na siebie wściekła, no to one wyniosą taki wzorzec.
1: Tak.
0: I czasami, wiesz, dla siebie bym tego nie zrobiła, ale dla nich...
1: Tak, nie? Że sobie pomyślisz właśnie, że chcesz, żeby one to zobaczyły. Czy nawet, kurczę, kłótnia w rodzinie, to mówię do Kamila, chodź pogodzimy się na ich oczach, albo wytłumaczymy. Czasami to są też takie przykre momenty, w których się wraca do jakiejś przykrej sytuacji po to, żeby ją omówić, nie? Coś, czego ja nie doświadczyłam ze swojego domu rodzinnego. I co najlepiej zamietlibyśmy pod dywan, no bo skoro już, nie wiem, dwa dni temu była kłótnia, prawda?
0: To
1: zapomnijmy, po co ten, a trzeba do tego wrócić, żeby z dziećmi to omówić. I nie mówię, że zawsze to robię, ale staram się to robić zdecydowanie. Także no, to są takie sytuacje z naszego życia rodzinnego, w którym chce się dziecku pokazać szybciej niż powiedzieć, nie?
0: Mhm. Ja tak mówię, że moje dziewczyny są moimi coachkami.
1: Tak, zdecydowanie
0: i to w tym kontekście też, o czym ty powiedziałaś, że ta teoria gdzieś jest, bo staramy się być w rozwoju, słuchać, czytać i tak dalej, ale to działanie jest najtrudniejsze, a dzieciaki są wspaniałą motywacją. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje była Olga Kaźmierczak, mama Emmy i mi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zapamiętać wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.